0: że to jest taki test dojrzałości narodów, bo żaden naród nie jest bez skazy, nie jest niewinny, bo zawsze znajdą się wśród niego jacyś ludzie wyłamujący się z przyjętych norm. Ale każdy powinien zrobić swój rachunek sumienia i to jest miarą dojrzałości i miarą przygotowania do udziału w rodzinie europejskiej. No,
1: powiedzmy sobie zupełnie szczerze.
0: Niemcy zakładając tą pierwociny Unii Europejskiej były niedawnymi wrogami. Wyżynali się przez 2000 lat i uznali, że już dosyć. I te rocznice powinny służyć nie nakręcaniu sobie słupków poparcia, tylko powinny służyć pojednaniu i temu, abyśmy się w przyszłości już nie wyżynali.
1: No, powiedzmy też zupełnie szczerze, że są w Polsce środowiska polityczne rosnące, które wciąż negują polski udział w zbrodni w Jedwabnem.
0: No tak, i w Jedwabnem zdaje się będzie marszałek Sejmu, a będzie tam jakiś happening skrajnej prawicy, tej samej, która atakuje Ukrainę i będzie zaprzeczała tej zbrodni. Więc u nas, tak jak na Ukrainie są ludzie, którzy zaprzeczają rzezi wołyńskiej, tak i u nas są ludzie, do których nadal nie dotarło, że my Polacy też jesteśmy zdolni do rzeczy nieładnych.
1: Obawia się pan, panie premierze, że mogą się pojawić ataki na Ukraińców? Takie, no na razie to są, można powiedzieć, smutne w swoim tragicznej śmieszności ataki dziwaczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
0: Doktorze. I na początku, jak mówi pismo, jest słowo, a potem słowo staje się ciałem. I dlatego nie możemy tolerować nienawiści na tle narodowościowym, a podszywanie się pod służby państwowe jest przestępstwem. Dlatego cieszę się z deklaracji ministra spraw wewnętrznych, że jakieś próby przez samozwańców patrolowania granic, czy legitymowania ludzi, czy wręcz ataki na jakieś Bogu ducha winne kasjerki będą surowo karane.
1: Panie premierze, wróćmy jeszcze na chwilę do wypowiedzi Zełenskiego, prezydenta Zełenskiego. Można odnieść wrażenie, że jego ostatnia wypowiedź, w której on mówi o tym, że obie strony rozumieją, że mają wspólnego wroga i mówi o potrzebie delikatności, sygnalizują, że może trochę strona ukraińska zaczyna się ze swoich eskalacyjnych dążeń w tej sprawie wycofywać.
0: Oby tak było, bo to Ukraina bardziej potrzebuje Polski podczas swojej heroicznej obrony wobec Rosji i w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej. My musieliśmy ileś dostosowań do norm europejskich wykonać, zanim staliśmy się członkiem. Ukrainę też to czeka.
1: Panie premierze, a Polska, pan też jest zdania, że powinniśmy jasno sygnalizować, że nie będzie polskiej zgody na kolejne klastry, na kolejne zgody, na kolejne decyzje w sprawie Ukrainy bez próby uporządkowania kwestii wołyńskiej? Po stronie oczywiście ukraińskiej.
0: Myślę, że Parlament Europejski już to jasno zasugerował i mam nadzieję, że nasza prawica dostrzeże użyteczność Parlamentu Europejskiego, bo są tacy politycy nacjonalistyczni, czasami nawet pan prezydent tak w takim duchu się wypowiada, że ma być Unia Europejska, ale bez parlamentu, bez komisji, bez niczego. No więc Parlament Europejski okazuje się, może wesprzeć polskie argumenty siłą większości frakcji, siłą autorytetu całej Europy. To nam służy. Integracja europejska jest dobra dla Polski.
1: Integracja europejska jest dobra dla Polski, ale Grzegorz Braun, to jest dość zaskakujące, tak mocno krytykujący Ukrainę i tak bardzo walczący z Ukrainą, rzekomo broniący pamięci o Wołyniu, w tej sprawie nie głosował za rezolucją.
0: To jest ten sam gość, który zaprzecza zbrodni w Jedwabnym i przypominam, zaprzecza istnieniu komór gazowych w Oświęcimiu, a więc wspiera nazistowską wersję historii II wojny światowej. Mam nadzieję, że te 7% naszych rodaków, którzy wyrażają poparcie dla niego, zastanowią się, komu to służy. Wspieranie zaprzeczeniu Oświęcimia i szczuciu Polaków na Ukrainę.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do rozmów polsko-ukraińskich. Rozumiem, że pan też pozostaje w stałym kontakcie ze stroną ukraińską.
0: Taka rola dyplomacji. Ukraina jest krajem funkcjonalnie sojuszniczym. a my jako dyplomacja prowadzimy rozmowy nawet z krajami nieprzyjaznymi.
1: Panie premierze, ale czy jest jakaś nadzieja na deeskalację? Dlatego, że oczywiście mamy w tej chwili ten sygnał ze strony Zełenskiego, ale mamy też wypowiedzi zaskakujące Budanowa, który bardzo mocno atakuje Polskę, porównując ją do Rosji.
0: Tak, to o tym już rozmawiałem z ministrem Sybichą, to nie pomaga. Ja rozumiem, że tam już jest pozycjonowanie się do wyborów prezydenckich. No i to są nacjonaliści po obu stronach robią to samo, to znaczy próbują się ścigać na nacjonalizm. To na krótką metę im służy. Tu 5% poparcia w górę, tu 8% poparcia w górę, tylko rujnuje nasz wspólny interes strategiczny, jakim jest oparcie się imperializmowi rosyjskiemu. Natomiast mnie minister spraw zagranicznych Ukrainy zapewnił, że żadne decyzje o tym, kto ma być w panteonie bohaterów Ukrainy, jeszcze nie zapadły. Takie panteony ma wiele krajów i tam są czasami postaci kontrowersyjne dla innych krajów. No podam panu przykład. Tydzień temu byłem w Republice Południowej Afryki. Tam mają Park Wolności i panteon tych, którzy pomagali im w walce z apartheidem. No i kto jest w tym panteonie? Jak pan myśli?
1: No prawdopodobnie także terroryści rozmaitej maści.
0: Fidel Castro i Robert Mugabe.
1: Fantastycznie, no oczywiście w Japonii mamy miejsca pamięci szintoistyczne, żołnierzy, którzy dokonywali zbrodni w Chinach.
0: Zaprzyjaźniona z nami Mongolia ma pomniki Dżingis Hana, a przyzna pan, że to jest w Polsce i nie tylko postać bardzo kontrowersyjna.
1: Przypomnę, że papieżowi Franciszkowi zdarzyło się bronić kiedyś Dżingis Hana, ale to zostawmy, bo to długo byśmy musieli wymienić.
0: Technicy chyba inaczej na to patrzą.
1: Zdecydowanie. Panie premierze, o czym jeszcze z ministrem Sybichą rozmawialiście? Znaczy rozumiem, że to jest to próba rozwiązania tych napięć, które się pojawiają w tej chwili bardzo głębokich. Ale to rozumiem, że historia nie jest jedynym tematem.
0: Musimy patrzeć dalej na interes geopolityczny, któremu nie służą szarże partyjne, szarże nacjonalistyczne.
1: Ale ta rozmowa daje nadzieję na jakieś przełamanie tego impasu, bo na razie wygląda na to, że się robi tylko gorzej i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej, bo po obu stronach ta eskalacja służy wyborczej.
0: Poprosiła o spotkanie z prezydentem Polski, oznacza być może, że zdali sobie sprawę, że się zagalopowali.
1: Panie premierze, co z ambasadorami? Wczoraj w tym studiu minister Przydacz mówił, że wszystko było uzgodnione z panem, wszystko było uzgodnione z MSZ-em, ale premier się nie zgodził i wywalił porozumienie.
0: Trzeba było zapytać, panie redaktorze, gdzie jest w Konstytucji napisane, że są potrzebne jakieś uzgodnienia. Ustawa mówi, że prezydent podpisuje nominację na wniosek ministra. Wnioski ma od 338 dni. I przypominam, że jego poprzednik w tym samym reżimie prawnym takie same wnioski, które otrzymał ode mnie, w 24 przypadkach podpisał. A prezydent Karol Nawrocki nie podpisał jeszcze ani jednego, także ambasadorom, którzy służyli podczas 8 lat PiS-u.
1: Panie premierze.
0: No więc pytanie, i zresztą przyzna pan, że MSZ nie jest nadmiernie dyskryminowany, bo pan prezydent nie podpisuje także wniosków w innych ministerstwach, więc to chyba nie o mnie chodzi, tylko chodzi o to, że pan prezydent próbuje ustanowić ustrój prezydencki.
2: Tak mówił na naszej antenie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: Polska i świat.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny 3, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Liczba ofiar śmiertelnych czerwcowych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 4000. Czy doszło do pobicia Aleksandra Sławińskiego, reprezentanta Polski juniorów w piłce ręcznej? Związek twierdzi, że tak, policja zaprzecza. W Tychach na Śląsku powstaje stacjonarne, całodobowe hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 4118 osób. Tak wynika z danych przekazanych w piątek przez przewodniczącego parlamentu Jorge Rodrigueza. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy osób. W dalszym ciągu nieznana jest liczba osób zaginionych podczas wstrząsów o magnitudzie 7,2 i 7,5. W czwartek dziennik El Nacional podał, że na prowizorycznej liście przygotowanej z inicjatywy obywateli, zawierającej nazwiska poszukiwanych, jest ponad 30 osób. Rannych zostało ponad 16 tysięcy osób. W podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca, zginęło 12 dziennikarzy, przekazał w oświadczeniu Narodowy Związek Zawodowy Pracowników Prasy. Na Kubie doszło do kolejnej ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej. To już druga taka sytuacja w tym tygodniu i czwarta w tym roku. Według władz przyczyną był niedobór paliwa w elektrowniach, który ogranicza produkcję energii. Trwają działania mające przywrócić dostawy prądu. W pierwszej kolejności do szpitali i innych kluczowych obiektów. Powtarzające się blackouty wywołują protesty mieszkańców. Policja zaprzecza informacjom o pobiciu Aleksandra Sławińskiego, reprezentanta Polski juniorów w piłce ręcznej. Wcześniej Polski Związek Piłki Ręcznej poinformował, że zawodnik miał zostać pobity poprzedniej nocy w Międzyzdrojach. Sławiński trafił do szpitala i nie wystąpi na najbliższym zgrupowaniu kadry narodowej. Informacje w tej sprawie zbiera reporter MFFM Anna Pałamar.
1: Policjanci wykluczają udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Takie informacje przekazała mi aspirant Izabela Kik z komisariatu w Kamieniu Pomorskim. Funkcjonariusze przesłuchali już świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Wynika z niego, że chłopak upadł. Sprawa będzie badana dalej pod kątem nieszczęśliwego wypadku.
0: Hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci powstaje w Tychach na Śląsku. Budowę prowadzi Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, która od 16 lat opiekuje się chorymi dziećmi. Fundacja prowadzi już hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Prace budowlane nad nową, całodobową placówką niedawno ruszyły.
2: Tego typu placówek dla dzieci jest tylko 9 w Polsce, więc wiemy, że jest bardzo duża potrzeba. Dlatego właśnie powstał pomysł stworzenia placówki, która będzie obejmować opieką dzieci nieuleczalnie chore. Będzie to hospicjum stacjonarne dla dzieci, wentylacja mechaniczna oraz opieka wytchnieniowa. Hospicjum będzie nazywać się Tu się tuli i myślę, że to wszystko mówi, jaki jest nasz cel i mam nadzieję, że uda nam się właśnie taką tulącą przestrzeń dla ciężko chorych dzieci zorganizować.
0: Mówi Natasza Godlewska, prezes zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Kiedy zakończy się budowa nowej placówki, zależy od środków, które uda się zebrać. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Mieszkańcy warszawskiego Żoliborza protestują przeciwko planowanej wycince około 400 drzew i krzewów w Ptasim Zakątku przy ulicy Ficowskiego. Pod petycją w tej sprawie zbierane są podpisy. Na terenie powstaje zespół przedszkolno-żłobkowy. Obecnie prace są wstrzymane ze względu na gniazdowanie chronionych krogulców.
3: Krogulec zatrzymał tą budowę. Oczywiście było to po naszej interwencji, po zgłoszeniu. Mimo tego, że to zgłoszenie było zarówno do władz dzielnicy, jak i do RDOŚ-u, to ten płot zaczęto budować. Tak, nadal tu gniazduje, są dwa pisklaki.
4: Ja się przeprowadziłam tutaj na to osiedle z uwagi na zieleń. To jest w ogóle po prostu perełka w Warszawie, że to jest tak blisko centrum.
5: W Śródmieściu jest na odwrót, tam się odbetonowuje przestrzeń i sadzi zieleń, a u nas na odwrót, tak, tutaj, a to jest to samo miasto.
0: Tak mówili nam mieszkańcy Żoliborza.
6: Teatr, kino, sztuka. Fakty RMF FM polecają.
0: Musical o Dolly Parton trafi na nowojorski Broadway. Jak informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, będą tam największe przeboje artystki.
7: Całe moje życie było musicalem, mówi ikona muzyki country. Postać niezwykła, inspirująca, piosenkarka, której utwory śpiewały i Miley Cyrus. Jolene. Ale też Whitney Houston. Publiczność usłyszy na broadwayowskiej scenie nie tylko największe przeboje artystki, ale także nowe kompozycje. Jak zapewnia sama Dolly Parton, będzie wszystko. Gdzie żyła, co straciła, co kochała i jak odnalazła własną drogę. Uroczysta premiera zaplanowana jest na 19 stycznia przyszłego roku.
0: I będzie to w dniu 81. urodzin gwiazdy. Przed nami festiwal Lelenfant. Przez 2 tygodnie młodzi miłośnicy sztuki z Polski oraz m.in. Palestyny, Etiopii, Rumunii, Brazylii, Iranu, Grecji, Niemiec i Maroka będą pracować w międzynarodowych grupach, przygotowując spektakle i pokazy. Z Elżbietą Woźniak-Łojczuk rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Wrocław szykuje się na międzynarodowe wydarzenie. Przed nami festiwal Lelenfant. Proszę opowiedzieć, co to takiego?
9: Festiwal Lelenfant to już w tym roku 5. edycja. To jest taki międzynarodowy projekt, do którego zapraszamy dzieci z różnych krajów świata. W tym roku przyjadą dzieci m.in. z Rumunii, z Niemiec, z Grecji, z Brazylii, z Maroka, z Palestyny. I te dzieci przyjeżdżają tutaj, aby realizować taki wyjątkowy program artystyczny. To znaczy, będąc w Polsce, po pierwsze biorą udział w takich specjalnych warsztatach, których finał tej pracy właśnie artystycznej możemy zobaczyć podczas spektaklu w Teatrze Capitol, na który oczywiście zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo jest to wyjątkowy spektakl, wyjątkowa możliwość właśnie zobaczenia, jak te wszystkie kultury ze sobą współpracują, tak? Bo powiedzmy sobie, to też nie jest wcale takie łatwe, aby właśnie dzieci z różnych stron świata mogły razem stworzyć spektakl, który potem jest właśnie wystawiany na deskach teatru.
8: One w kilka dni tworzą to przedstawienie?
9: Tak, to jest czas około kilkunastu dni, w zależności od edycji, tworzą właśnie takie przedstawienie. Następnie, co jest też ważne w całym tym projekcie, to jest fakt, że dzieci śpią u polskich rodzin. To znaczy wrocławskie rodziny goszczą właśnie te dzieci z różnych krajów. Jest to też niesamowite doświadczenie, bo właśnie dzieci poznają nasz kraj, poznają naszą polską gościnność, poznają rodziny, zwyczaje. To wszystko się właśnie toczy w tych naszych tutaj wrocławskich domach i wiemy też, że te rodziny właśnie, które goszczą dzieci, my też specjalnie tutaj stworzyliśmy taki klub rodzin ciekawych świata właśnie przez to, że to są rodziny, które są otwarte na świat, na drugiego człowieka, na drugiego małego człowieka, który przyjeżdża właśnie ze swoimi wartościami, tradycjami, zwyczajami, ze swoim też językiem, więc tutaj jest taka szansa, żeby tą kulturę, o której my, prawda, te odległe kraje, o których my czytamy, znamy, widzimy w telefonie, oglądamy w telewizji, żeby po prostu namacalnie dotknąć to w swojej codzienności razem ze swoimi dziećmi i wiemy, że rodziny bardzo takie doświadczenia sobie cenią, bardzo ich to cieszy, raduje, te znajomości potem zostają na lata, dzieci się ze sobą zaprzyjaźniają. I też festiwal pokazuje, że właśnie po pierwsze sztuka to jest taki język uniwersalny, który możemy się porozumiewać niezależnie od tego, czy potrafimy właśnie mówić po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, czy w jakikolwiek inny sposób, ale też to, że dzieci mają zawsze swój język, że to dzieciństwo jest zawsze pełne radości, uśmiechu, że dzieci są dziećmi i niezależnie, czy są tutaj, prawda, w Europie, czy to jest w Azji, czy to jest w Ameryce, dzieci są dziećmi i one zawsze mają taką ogromną otwartość na siebie, chęć poznania się, chęć zaprzyjaźnienia i tego właśnie też doświadczamy podczas tego naszego projektu.
8: Jeśli nabierzemy ochotę na to przedstawienie w Capitolu, bilety są płatne, tak?
9: Bilety są normalnie dostępne, tak, można je zakupić dla siebie, dla swojej rodziny i przyjść zobaczyć właśnie w Capitolu. Mamy 2 finały, to jest 27 i 28 lipca, także to jest taki spektakl wyjątkowy. No ja sama osobiście mogę powiedzieć, że jak pierwszy raz byłam na spektaklu, to wyszłam zachwycona, bo to była taka dawka radości i energii, takiej niesamowitego uśmiechu tych dzieci, które robiły to całym sercem, całym sobą, że naprawdę myślę, że takich chwil też my potrzebujemy, żeby właśnie zobaczyć i tak trochę z dystansu też na siebie, czy ja jestem też ciekawy drugiego człowieka, czy jestem ciekawy świata, właśnie czy też my jako rodzice, czy też budujemy w dzieciach taką właśnie ciekawość i otwartość na coś innego, nowego, oczywiście z poszanowaniem, prawda, tutaj obustronnie zasad, kultur i tak dalej, ale właśnie taka otwartość, która przejawia się właśnie w takiej codzienności, jakiej te dzieci doświadczają tutaj w Polsce, czyli właśnie zrobienie razem śniadania, tak? Wieczorem, nie wiem, oglądnięcie filmu, czy pójście na spacer, czy pokazanie tutaj naszego pięknego Wrocławia. Więc to są wszystko takie elementy, które budują ten wyjątkowy festiwal, ten wyjątkowy projekt.
8: Ale tym wspólnym mianownikiem jest sztuka. Czy te warsztaty, czy tak dzieci ktoś prowadzi?
9: Tak, oczywiście te dzieci są prowadzone, są specjalni instruktorzy artystyczni, są też opiekunowie grup, też te dzieci przyjeżdżają ze swoimi liderami, także to nie jest tak, że prawda, tutaj zróbmy co chcemy, tylko to wszystko jest oczywiście realizowane pod czujnym okiem ekspertów, artystów, którzy na co dzień pracują też artystycznie i prowadzą tak, żeby właśnie ten spektakl był takim profesjonalnym spektaklem tworzonym przez dzieci.
10: Wychodzicie też w teren, jedziecie do Doliny Baryczy i tam mogą do Was dołączyć wrocławianie, dolnoślązacy.
9: Tak, bo w tym roku ten festiwal taki dodatkowy, Lelenfant na szlakach natury, powstał dlatego, że chcieliśmy troszeczkę właśnie po pierwsze wyjechać tutaj wyjechać ze stolicy Dolnego Śląska, ale też właśnie dotychczas dzieci, te, które przyjeżdżały, dzieliły się sobą, tak, swoimi umiejętnościami, bo pamiętajmy, że to są też dzieci, które na co dzień w swoich ojczyznach też działają artystycznie, tak, to są też dzieci, które w tej kulturze się odnajdują, mają swoje talenty, mają swoje hobby, to są dzieci, które to po prostu też lubią, tworzą na co dzień, natomiast ten festiwal, który się właśnie będzie odbywał w Dolinie Baryczy, to jest ten moment, kiedy my te dzieci zapraszamy właśnie, żeby zobaczyły tą naszą kulturę, naszą sztukę i w Dolinie Baryczy będzie to właśnie taki mocno interdyscyplinarny czas, sobota, niedziela, kiedy będą koncerty w alejach parkowych, kiedy będą rzeźby, na przykład z wikliny, kiedy będą cyrkowe akrobacje między koronami drzew, więc tam nam ta przyroda, która piękna jest właśnie w Dolinie Baryczy, ona takim staje się tłem, taką sceną, na której właśnie może ta sztuka się pokazać w całej swojej okazałości, także taki wyjątkowy weekend przed nami, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy mają wolną chwilę i chcieliby właśnie zobaczyć, że właśnie sztuka, przyroda, natura, to wszystko ze sobą pięknie współgra i może być taką piękną platformą do tego, aby właśnie zanurzyć się w czymś innym, tak? Poczuć, doświadczyć i sztuki, i natury w tym samym jednym czasie.
10: Gdzie dokładnie mamy się udać, żeby to wszystko zobaczyć?
9: Zapraszamy do Żmigrodu, tam jest zespół pałacowo-parkowy, to jest w sobotę, natomiast w niedzielę to są Krośnice, kolej wąskotorowa w Krośnicach, tam zapraszamy w godzinach od 11 do 19.
0: Zapraszała w rozmowie z naszą reporterką Elżbieta Woźniak-Łojczuk. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije czwarta, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Dramat w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Wczoraj w jednym z mieszkań znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn. Portugalia walczy z upałami. Według szacunków tamtejszego Ministerstwa Zdrowia w tydzień mogło umrzeć ponad 200 osób. Przekażemy też ważne wieści dla kierowców na Dolnym Śląsku. Przez kilka dni przejazd przez ścisłe centrum Wrocławia będzie utrudniony. Tragedia w Skarżysku Kamiennej Świętokrzyskiem. Wczoraj w jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lata. Policję powiadomiła sąsiadka, która od kilku dni nie widziała jednego z mężczyzn.
1: Na chwilę obecną nie znamy dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, natomiast wstępnie wykluczamy udział osób trzecich. Ciała zostały zabezpieczone do setki zwłok.
0: Powiedziała nam Anna Sławińska, rzeczniczka policji w Skarżysku Kamiennej. Dodała, że mężczyźni nie byli spokrewnieni. O tej sprawie piszemy dla Was na rmf24.pl. Ponad 200 osób mogło umrzeć w Portugalii w pierwszym tygodniu lipca z powodu ekstremalnych upałów. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Zdrowia. W tym czasie odnotowano o 264 zgony więcej niż wynosi średnia dla okresu z poprzednich lat. Około 90% ofiar miało ponad 65 lat. W kilku regionach kraju temperatura przekroczyła 43 stopnie. Portugalia w tym roku zmagała się już z 6 falami upałów, które łącznie trwały 59 dni. Służby apelują szczególnie do seniorów i osób przewlekle chorych o ostrożność. Nadal będziemy przeciwdziałać dezinformacji i propagandzie obliczonej o rozniecenie niechęci między Polakami a Ukraińcami. Tak mówił wczoraj premier. Donald Tusk zwrócił się też z apelem do obywateli obu krajów.
2: Do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
0: Dziś 83. rocznica Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Tego dnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.
3: Fakty z Dolnego Śląska.
0: Uwaga kierowcy, przez kilka dni przez ścisłe centrum Wrocławia będzie trudniej przejechać. O północy drogowcy zamknęli część ulicy Kazimierza Wielkiego. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Zamkową do wysokości kościoła Świętego Krzysztofa, informuje wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej będzie nieprzejezdna, ale nie z powodu remontu drogi. Deweloper, który chce odnowić i odzyskać historyczny wygląd jednej z opuszczonych kamienic przy Świdnickiej, musi postawić na jezdni dźwig. Utrudnienia potrwają do czwartku. Ruch zostanie skierowany na drugą jezdnię, która na odcinku od Leszczyńskiego do Ofiar Oświęcimskich będzie w tym czasie dwukierunkowa.
0: A teraz przenosimy się do Małopolski. Taka sytuacja zdarza się latem bardzo rzadko. W ostatnich dniach woda w Morskim Oku w Tatrach była cieplejsza od powietrza. Jej temperatura wyniosła ponad 10 stopni. Wokół było o kilka stopni mniej. Niezależnie jednak od temperatury, przypominamy, do tatrzańskich stawów nie wolno wchodzić.
5: Biorąc pod uwagę temperatury, to myślę, że teraz nikogo nie zachęca jakby ta woda do kąpieli. Niezależnie od temperatury powietrza nie możemy wchodzić do żadnych stawów. Pamiętajmy o tym, że niszczymy zarówno tą roślinność nadbrzeża, zanieczyszczamy również wody. Tutaj mieliśmy badania 2 czy 3 lata temu, że wszystkie detergenty, których używamy, kremy z filtrem, no jakby potem są z nas zmywane i trafiają do tych wód.
0: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
0: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. To przekłada się na produkcję peletu, który cały czas się odbywa, ale jest niewystarczająca. Interweniujemy w sprawie, o której piszecie do nas w mailach. Pelet jest bardzo drogi i brakuje go w składach. Jak to wygląda z bliska, sprawdzał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Dostaliśmy mail od słuchacza, taki trochę niepokojące, ale przytoczę tutaj chociaż fragmentami. Sprawa peletu drzewnego, dostępność w okresie letnim, minimalna, ceny z kosmosu, początek lata, brak peletu na składach, gdzie tutaj słuchacz nie dzwoni, albo pustki, albo ostatnie palety w cenie 2000 zł za stronę, to jest słuchacz z województwa świętokrzyskiego, wskazuje, że wiele osób zmieniło ogrzewanie na peletowe i teraz nie mają co robić, bo tak, dystrybutorzy mówią, że producenci nie dostarczają praktycznie nic. Sytuacja wygląda jak kilka miesięcy temu, gdy był kryzys związany z niskimi temperaturami, a przecież jest zupełnie poza sezonem. Jak jest, jeśli chodzi właśnie z produkcją tego peletu? Czy faktycznie jest tak, że tej produkcji nie ma? Jest ona wstrzymana? Czy ona idzie tak naprawdę, a my mamy zapotrzebowanie niż produkcję?
7: Tak, bezwzględnie. No, po pierwsze, na pewno nie ma takiej sytuacji, że producenci nie dostarczają nic. Myślę, że to jest skrót myślowy, on nie odnosi się do stanu faktycznego. Tyle co udało mi się w międzyczasie, nawet rozmawiając z producentami, z firmami, które zajmują się produkcją, to ta produkcja idzie tak kolokwialnie pełną parą, na tyle, na ile pozwala dostępność do surowca, jakim jest trocina, bo ona jest kluczowa do tego, żeby to produkować. Dzisiaj polscy producenci bardzo chętnie by przyspieszyli i spróbowali odpowiedzieć na zapotrzebowanie i tą wysoką, dość nienaturalną jak na lipiec podaż peletu, ale nie mają takiej możliwości ze względu na ograniczoną dostępność do surowca, do trociny. A trociny nie ma dlatego, bo jest mniej drewna, no i koło się zamyka.
6: Bo gdybyśmy może jeszcze, ale mogli wyjaśnić, pelet sam w sobie to jest produkt uboczny.
7: Tylko i wyłącznie. Nie ma czegoś takiego, że produkuje się pelet z drewna, bo to jest takie potoczne zdefiniowanie. Pelet produkowany jest w głównej mierze z trociny. Trocina jest produktem ubocznym w tartakach. Tartaki w momencie, gdy przecierają drewno z lasu, jako produkt uboczny powstaje im trocina i tej trociny powstanie tyle, ile tego drewna będzie przetarte. Więc jeżeli spada podaż surowca drzewnego w kraju, a spada, no bo mamy w roku bieżącym podaż surowca drzewnego na niespełna 37 milionów, gdzie w zeszłym roku było 39 milionów nominalnie, szacujemy, że bieżąca podaż by w miarę normalnie ustabilizowany rynek funkcjonował, to by była w granicach 41 milionów metrów sześciennych, czyli mówimy o 4 milionach metrów sześciennych braku. Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z niej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego. I to na pewno nie jest prawdą, że zupełnie przestały pracować. Może jakiś incydentalny przypadek firmy, która akurat ma postój techniczny. Normalnie produkcja idzie pełną parą.
6: No to w takim razie jak to jest z tym ograniczeniem dostępności surowca? Kto ogranicza i dlaczego?
7: O dlaczego, to zależałoby zadać to pytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do pani ministry Pauliny Henik-Kloskiej. Też tego nie rozumiem, bo jednocześnie to samo ministerstwo, ta sama pani ministra promuje i dumnie się chwali z programu Czyste Powietrze, który to dofinansowuje i słusznie. Inwestowanie i wymianę źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych na urządzenia, które spalają pelet, a w tym samym czasie ogranicza podaż surowca drzewnego. No i to jest niezrozumiałe, bo to jest coś z gatunku, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko, to się nie da. Albo będziemy mieli możliwość, żeby produkować tego paletu więcej, albo po prostu go nie będzie. No, szacunki na przyszłość są dość trudne z tego względu, że jeżeli w Polsce w poprzednim okresie, w poprzednim roku mieliśmy, jak dobrze pamiętam, 2,2 miliona ton wyprodukowanego paletu, z czego znakomita większość, 97% była eksponowana rynku właściwym w Polsce. On nie był eksportowany, bo też takie są historie. My praktycznie dzisiaj jesteśmy importerem netto, a nie eksporterem. To szacuje się, że w 35 zapotrzebowanie samych gospodarstw domowych będzie sięgało do 4 milionów ton, czyli dwa razy więcej niż teraz. A w tym samym okresie, jeżeli przyjąć by chociażby ostatnie decyzje pani ministry z 25 maja, które przesłała do dyrektora generalnego Lasów Państwowych, to ta decyzja wskazuje jednoznacznie kontynuację i intensyfikację prac związanych z ograniczeniem podaży surowca drzewnego. Więc no jest swego rodzaju dysonans. Myślę, że polski rząd będzie musiał stanąć w obliczu odpowiedzenia sobie na pytanie, jakie priorytety i jakie wartości będą stanowiły wartość nadrzędną. Wszystko w rękach praktycznie pogody. Tutaj słuchacz, którego pan przytaczał, wspominał o o temperaturze. Ja jestem głęboko przekonany, że dzisiaj temperatura w ogóle nie wpływa przecież na popyt. Ten popyt jest naturalną konsekwencją takiego ludzkiego odruchu. Jeżeli ktoś miał duże problemy w zeszłym roku z zaopatrzeniem w pelet, to naturą rzeczy na początku lata w tym roku chciał być już roztropny, rozsądny, wyciągnął wnioski i niestety, ale w takiej dużej intensywności wszyscy ludzie ruszyli, żeby się zabezpieczyć. Dzisiaj to im się nie udaje. Te ceny znowu sięgają horrendalnych poziomów. W dużej mierze jest to też troszeczkę chyba też sytuacja taka, kiedy to firmy trochę chyba, no przyznam to szczerze, mogą nadużywać, obserwując tak wysoki popyt. Mam tu na myśli niekoniecznie firmy produkujące, co firmy pośredniczące. No, takie jest prawo ekonomii, że jak widzą, że jest bardzo wysoki popyt i duża kolejka, a towaru jest tyle samo, no to te ceny po prostu rosną i idą w górę. Co wcale nie znaczy, że producenci paletu zarabiają w tym okresie jakieś horrendalne pieniądze, bo nawet sprawdzałem ostatnio statystyki z raportu Pekao S.A. To w branży drzewnej, w tym też właśnie producenci paletu, są na rentowności naprawdę bardzo znikome, bo 1,8% przy koszcie pieniądza rzędu 8%, a średnie marże produkcyjne sięgają 20%. Przepraszam, marże handlowe w sprzedaży detalicznej. Więc trzeba by było to też rozróżnić, gdzie te ceny niekiedy mogą powodować swego rodzaju kominy. Więc tym bardziej zachęcam wszystkich z Państwa, jeżeli taki problem się pojawia, proszę się zorientować w swojej okolicy, wyszukać bezpośredniego producenta i myślę, że to powinno w jakimś stopniu złagodzić ten problem. Ale też proszę nie liczyć się na to, że przy obecnym układzie i nastawieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska jakiekolwiek wyroby z drewna wrócą do poziomu sprzed 2, 3, 4 lat. To jest niemożliwe. Te ceny po prostu radykalnie będą rosły, z każdym rokiem tego surowca jest coraz mniej. Co za tym idzie, on stanie się coraz bardziej wyjątkowo trudno dostępny, w konsekwencji po prostu drogi. Więc myślę, że w najbliższym czasie nie wrócimy już do cen 1200-1300 zł za tonę peletu. To jest niemożliwe, ale można zapobiec, by nie osiągać znowu kolejnych rekordów i nie pobijać roku poprzedniego. To jest też bardzo ważna uwaga. W tym roku pracujemy na dużo mniejszej masie surowca drzewnego niż w zeszłym roku. Styczeń, luty to jeszcze była inercja i rozpęd z poprzedniego roku. W ten czas mieliśmy na rynku 39 milionów metrów sześciennych. W tym roku jest 37 niespełna, nie wiadomo co będzie w kolejnym.
0: Wyjaśniał Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę piątą, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Nocny atak rakietowy Rosjan na Kijów. Jak informują lokalne władze, są uszkodzone budynki. Narodowy Bank Polski przedstawił najnowsze prognozy na kolejne lata dla polskiej gospodarki. Tu się tuli. W Tychach powstaje hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. To są fakty RMF FM o piątej. Co najmniej 5 eksplozji dało się słyszeć po północy w Kijowie. Władze poinformowały mieszkańców ukraińskiej stolicy o rosyjskim ataku rakietowym i wezwały ich do pozostawiania w bezpiecznych schronieniach. Jak informuje agencja AFP, krótko po pierwszej eksplozji ogłoszono alarm i uruchomiono syreny systemu obrony powietrznej. Wróg atakuje stolicę rakietami, pozostańcie w bezpiecznych miejscach, napisał na Telegramie szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko. Według wstępnych informacji kilka budynków niemieszkalnych zostało uszkodzonych, a w jednym mieszczącym biura wybuchł pożar. Tymczasem pojawiło się zielone światło dla kolejnego etapu negocjacji Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Ambasadorowie państw członkowskich zgodzili się na otwarcie drugiego obszaru rozmów akcesyjnych z Kijowem i Kiszyniowem. Co ta decyzja oznacza w praktyce, to wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Ambasadorowie państw Unii uzgodnili wspólne stanowisko, które pozwoli we wtorek podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich formalnie otworzyć z Ukrainą i Mołdawią negocjacje w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To sukces irlandzkiej prezydencji, która chciała przyspieszyć rozmowy akcesyjne. Nie oznacza to jednak przełomu. Nadal nie ma zgody na otwarcie czterech pozostałych działów negocjacji. Niechętne są Węgry, ale także Polska może mieć problemy z obszarem dotyczącym rolnictwa. Dlatego rozmowy o kolejnych etapach negocjacji wrócą dopiero po wakacjach.
0: Inflacja w górę, a dynamika PKB w dół. Narodowy Bank Polski przedstawił najnowsze prognozy na kolejne lata dla polskiej gospodarki. Są mniej optymistyczne niż poprzednie projekcje, informuje Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
2: Na koniec roku inflacja ma wynieść 2,9%. To poziom dla gospodarki bezpieczny, ale nie tak niski, jak wcześniej się spodziewaliśmy. To efekt wojny na Bliskim Wschodzie i gwałtownego wzrostu cen paliw. Skutki zobaczymy nie tylko w szybszym niż spodziewanym wzroście cen, ale też w spadku tempa rozwoju gospodarki.
3: Ten szok podażowy przełożył się na niewielkie obniżenie prognoz wzrostu, no przede wszystkim w 2026 roku, nieznacznie w 2027.
2: Dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski wylicza, że na koniec roku wzrost PKB wyniesie 3,7%, ale w 2027 wyniesie już 2,8%. To będzie efekt m.in. wydania środków z KPO. Prawdopodobnie nie będą już tak mocno napędzać polskiej gospodarki w kolejnym roku.
0: Na zegarach 2,5 minuty po piątej to są fakty w RMF FM. Tu się tuli. Tak będzie się nazywało stacjonarne hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci w Tychach na Śląsku. Fundacja, która buduje placówkę, od lat prowadzi już dziecięce hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Rodziny chorych maluchów są bardzo obciążone opieką, stąd pomysł na stworzenie hospicjum stacjonarnego.
4: Mamy fundamenty, idą już mury, także mamy nadzieję, że szybciutko powstanie cały kompleks.
5: My byśmy chciały, żeby jak najszybciej, bo naprawdę dzieci czekają. Jest sporo telefonów z zapytaniem, kiedy będziemy gotowi, ale tak naprawdę całość finansujemy dotychczas ze swoich środków. Są to środki pochodzące ze zbiórek publicznych, do puszek, z odpisu 1,5% podatku.
6: Jaka kwota jest potrzebna?
5: Całość inwestycji będzie obejmowała około 16 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że to już jest szpital. Cały czas zbieramy.
0: O inwestycji i o tym, jak można pomóc, przeczytacie na rmf24.pl. A z Nataszą Godlewską, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo oraz wiceprezes Izabelą Trąbalą rozmawiała Anna Kropaczek.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Włochy coraz częściej przyciągają turystów nie tylko pięknymi widokami i dobrą kuchnią, ale także cenami. Szczególnie na południu kraju. Pizzę można tam zjeść już za 5-7 euro. Za gałkę lodów zapłacimy zwykle od 2 do 3 euro. Filiżanka espresso kosztuje 1,5. Na północy jest drożej, ale Polacy, których spotkała nasza reporterka Martyna Czerwińska, powiedzieli, że ceny także ich miło zaskoczyły.
8: Ceny czy w sklepach, czy w restauracjach są porównywalne z cenami w Polsce.
6: Przynajmniej powiedzmy u nas w Poznaniu.
8: Może pan podać jakiś przykład? Nie wiem, pizza.
6: No byliśmy właśnie na pizzy przedwczoraj w jednej z lokalnych knajpek. Po jednej pizzy dla każdego, plus też do picia zapłaciłem bodaj 40 parę euro.
9: Nie wiem, czy ona na dłuższą metę by sprzyjała, bo ta pizza i makarony, nie?
8: Trzeba liczyć kalorie.
9: Dokładnie.
8: Albo dużo chodzić, po prostu, tak, a tak. Widoki kuszą.
9: Dokładnie tak.
0: Turyści zostawiają we Włoszech około 55 miliardów euro rocznie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: Wizji, że nie jedzie na reprezentację? Na mistrzostwa?
3: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 6, a to oznacza fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Zgadza się, jestem. Witam, zapraszam. 6 osób jest rannych po rosyjskim ataku na Kijów. Na początek raport zza naszej wschodniej granicy. Blokada pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie spowoduje utrudnień dla pasażerów. Tak zapewniają władze instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Hiszpania po wygranej z Belgią melduje się w półfinale mundialu. Sześć osób jest rannych po rosyjskim ataku rakietami balistycznymi na Kijów. Jak informowaliśmy w faktach, w stolicy Ukrainy doszło do serii eksplozji w 4 dzielnicach miasta, a uszkodzone zostały m.in. budynki niemieszkalne, stacja transformatorowa i obiekt biurowy. 3 osoby trafiły do szpitala, kolejne 3 otrzymały pomoc na miejscu, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Mieszkańcy usłyszeli wybuchy jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że Rosja użyła w ataku rakiet balistycznych. Nie będzie utrudnień dla pasażerów samolotów mimo zablokowania pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Takie zapewnienie otrzymał dziennikarz RMF FM. Chodzi o zajęcie przez organizację Eurocontrol wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Blokada komornicza nałożona na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pracuje normalnie i zachowuje maksymalny poziom bezpieczeństwa operacji. Taką odpowiedź otrzymałem od rzecznika agencji. W praktyce oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle nadzorowane od startu do lądowania i tak też będzie dalej, mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych. Tak zapewnia premier Donald Tusk.
3: Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
2: Do 8 sierpnia nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od wyroku belgijskiego sądu i w ten sposób starać się uniknąć kary finansowej. Ten dokument jest przygotowywany, jak ustaliłem w Ministerstwie Zdrowia, we współpracy z Prokuratorią Generalną.
4: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Mundial będzie później, teraz Warszawa. Uzbrojony w 2 kastety i maczetę 29-latek zaatakował policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Później podczas próby zatrzymania ranił kolejnych 2 funkcjonariuszy.
5: Jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę, w wyniku czego doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala.
1: Mówi starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Agresor został zatrzymany. Znaleziono przy nim 2 kastety i maczetę. Jak nieoficjalnie ustaliła nasza dziennikarka, mężczyzna nie szukał konkretnej osoby. Zależało mu na zaatakowaniu policjanta zajmującego się cyberprzestępczością. Mówił, że jest przez służby prześladowany i podsłuchiwany. Lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach apelują o przywrócenie onkologii dziecięcej. To medycy, którzy pracowali na tym oddziale i po jego likwidacji nie przeszli do ośrodka w Zabrzu. Skutek jest taki, że w Zabrzu nie ma teraz osób z doświadczeniem w leczeniu dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego i pacjenci są kierowani do szpitala poza regionem. Zespół onkologów wydał w tej sprawie oświadczenie. Szczegóły zna reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
6: Specjaliści podkreślili w oświadczeniu, że to nie oni opuścili pacjentów, tylko pacjenci zostali przeniesieni do nowego ośrodka, mimo że zespół zgłaszał zastrzeżenia dotyczące organizacji i bezpieczeństwa opieki nad chorymi w Zabrzu. Chodzi m.in. o brak zaplecza wielospecjalistycznego i diagnostycznego oraz o konieczność długich dojazdów dzieci na konsultacje. Grupa onkologów zaznacza, że decyzja o niepodjęciu pracy w Zabrzu nie była związana z wynagrodzeniami i sprawami administracyjnymi i że w tej sprawie chodzi wyłącznie o zdrowie i życie dzieci.
1: I na koniec tego wydania Mundial. Hiszpania melduje się w półfinale Mistrzostw Świata. W ćwierćfinałowym meczu pokonała Belgię 2-1. Bramki dla Hiszpanów strzelali Fabian Ruiz i Mikel Merino. To niesamowite. Hiszpania jest w półfinale i to przeciwko Francji. Wyobrażasz to sobie? Jestem tak podekscytowany. I zgadza się, Hiszpanie w półfinale zagrają z Francją. To spotkanie 14 lipca. A dziś kolejny ćwierćfinał. O 23:00 Norwegia zagra z Anglią. O tym spotkaniu oczywiście usłyszycie w faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dobrze, że są emocje w sporcie, bo lato nam się wychłodziło, no ale przecież ile można narzekać na upały? O tym może tak w połowie przyszłego tygodnia. Teraz chłodno, deszczowo na południu kraju, Zakopane 10 stopni, po 11 stopni w centrum, na północy 14, a w ciągu dnia to tak maksymalnie do 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 6.30, fakty RMF FM, Karol Płaczkiewicz.
1: Ceny będą rosnąć szybciej niż przewidywano, a gospodarka będzie się rozwijać wolniej. Tak wynika z najnowszych projekcji Narodowego Banku Polskiego. Ich szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy polską gospodarkę czeka trudny okres?
2: Nie, ale nie będzie aż tak kolorowy, jak się spodziewaliśmy. Inflacja na koniec tego roku wyniesie 2,9%, tak szacuje NBP. W kolejnym roku będzie spadać 2,7% w 2027 i 2,2% w 2028. Niepokoić może ścieżka wzrostu PKB, szczególnie w przyszłym roku. Tempo spadnie prawie o punkt procentowy, do 2,8%. Dlaczego? Bo teraz rozwój gospodarczy napędzają środki z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Ze względu na wygasanie tego programu KPO zakładamy, że w tych kolejnych latach 27-28 średnio PKB będzie rosło w tempie 2,9%.
2: Wyjaśnia dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. Nie oznacza to żadnej zapaści polskiej gospodarki. PKB powinno rosnąć zdecydowanie szybciej od państw Europy Zachodniej.
1: Donald Trump ujawnił w rozmowie z New York Post, że polecił wojsku przygotować bezprecedensowy atak na Iran, jeśli doszłoby do zamachu na jego życie. Amerykański przywódca zaprzeczył jednocześnie, by Izrael ostrzegał go przed nowymi planami Teheranu. Trump powiedział, że od dawna znajduje się na liście potencjalnych celów Iranu. Dodał, że w przypadku ataku odpowiedź USA byłaby na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej. Od 20 lipca na kolejne 60 dni zostanie przedłużone czasowe zawieszenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy polsko-białoruskiej. Taki projekt rozporządzenia znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Rząd argumentuje, że ograniczenia są konieczne, by przeciwdziałać wykorzystywaniu migracji przez Białoruś. Rozporządzenie to jest już kolejnym przedłużeniem czasowego ograniczenia, które po raz pierwszy wprowadzono 27 marca 2025 roku. I to wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: Plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
3: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 7. My słuchamy porannych faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. W Narodowym Dniu Ofiar Zbrodni Wołyńskiej zaczniemy od apelu polskiego premiera.
2: Prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania.
1: Sąd zdecydował w sprawie Marcina Romanowskiego. Polityk PiSu nadal poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Miłośnicy sportu nie powinni narzekać. Dziś sporo emocji na Mundialu i Wimbledonie. Dziś obchody poświęcone polskim ofiarom zbrodni wołyńskiej. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. Rozpocznie je o 10:00 msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. Obchody upamiętniają tak zwaną Krwawą Niedzielę. 11 lipca 1943 roku doszło do fali mordów przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów. Wczoraj premier Donald Tusk apelował o tym, aby nie rozniecać nastrojów, które zwiększają niechęć między Polakami a Ukraińcami.
2: Wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
1: Mówi szef rządu. W związku z obchodami prezydent Karol Nawrocki pojawi się dziś w Radruży na Podkarpaciu. Tam w kwietniu 1944 roku doszło do mordu na kilku 10 Polakach. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy, nadal poszukiwany. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec tego polityka, o co wnioskował jego obrońca. W porannych faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, powiedz, co oznacza wczorajsza decyzja sądu?
3: To, że obecny poseł PiS, który od wielu miesięcy przebywa poza Polską, jest nadal ścigany europejskim nakazem aresztowania, a jest ścigany, bo wobec niego sformułowano 19 zarzutów, to w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk wyjechał na Węgry, a gdy wybory przegrał tam Viktor Orbán, uciekł z Budapesztu. W mediach pojawiły się informacje, że Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego, jak informowaliśmy, obrońca byłego wiceministra wnioskował o uchylenie tego nakazu. Równolegle jest procedowany, także w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
1: Stany Zjednoczone zgodziły się kontynuować rozmowy z Iranem, ale jednocześnie jasno przekazały Teheranowi, że zawieszenie broni dobiegło końca, poinformował prezydent Donald Trump. Jak mają przebiegać te negocjacje? O tym z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Według amerykańskich mediów przy udziale katarskich mediatorów trwają zakulisowe rozmowy o deeskalacji konfliktu i możliwym powrocie do wcześniejszych ustaleń. Trump nie powiedział jednak, czy planuje kolejne uderzenia na Iran. W wywiadzie dla New York Post prezydent ujawnił także, że wydał wojsku instrukcję, by w przypadku zamachu na jego życie doszło do, jak to ujął, zbombardowania Iranu na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że Izrael ostrzegł go przed nowym irańskim planem zamachu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Uwaga kierowcy, przez kilka dni przez ścisłe centrum Wrocławia będzie trudniej przejechać. W nocy rozpoczęły się utrudnienia na ulicy Kazimierza Wielkiego. Na czym polegają, sprawdzała to nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej na odcinku od Zamkowej do Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy muszą zjechać na przeciwległą jezdnię, która tymczasowo stała się dwukierunkowa. Te utrudnienia potrwają do czwartku. W weekend ruch jest mniej, więc długich korków pewnie nie będzie, ale od poniedziałku do czwartku trzeba spodziewać się dłuższej podróży. Wszystko z powodu renowacji opuszczonej kamienicy przy Świdnickiej. Deweloper musi postawić na jezdni dźwig. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: Piłka nożna i tenis na najwyższym światowym poziomie. To dziś czeka miłośników sportu. O 17:00 finał Wimbledonu kobiet i będzie to czeski finał. Zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Żadna z tych zawodniczek nie ma w dorobku triumfu w imprezie tej najwyższej kategorii. Żadna nie grała też nigdy w finale Wimbledonu. Bardziej doświadczona jest 29-letnia Muchowa, która dotarła do decydującej rundy French Open w 2020. 2023 roku, ale przegrała z Igą Świątek. A wieczorem i nocą mecze, które wyłonią pozostałych półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. O 23:00 pojedynek Norwegia-Anglia, 4 godziny później Argentyna-Szwajcaria. A już za niecałe pół godziny kolejne fakty RMF FM, w nich sądowa batalia o znalezioną w Wenecji torbę z 7000 dolarów. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Oj, trzeba się przeprosić z długim rękawem, bo rześki mamy poranek, szczególnie na południu. Po 11 stopni w Zakopanem i w Lublinie. 13 zobaczymy na termometrach w Warszawie, we Wrocławiu i Poznaniu. Na północy teraz najcieplej w Gdańsku, 16 stopni, tam przelotne opady deszczu. I deszczowo dziś będzie przez cały dzień, szczególnie na wschodzie, czyli dziś grill pod daszkiem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: 7.30, fakty RMF FM i Katarzyna Podraza.
1: Wakacje to trudny okres dla stacji krwiodawstwa w całej Polsce. Regularni dawcy wyjeżdżają na urlopy, a jednocześnie rośnie liczba wypadków. W magazynach brakuje zapasów krwi niemal wszystkich grup. We Wrocławiu szczególnie 0 RH-, dlatego pojawił się apel o pomoc. Pan Marcin odpowiedział na niego błyskawicznie.
2: Wiem, że ten okres zawsze był newralgiczny. Bardzo dużo tej krwi jest potrzebne w okresie letnim, a ja jako stały dawca staram się jednak pomagać.
3: Jak często pan oddaje krew?
2: Regularnie, tak jak naprawdę mogę. Czyli jako mężczyzna naprawdę 5-6 razy w ciągu roku. Dostaje się takiego powera, takiego kopa, że jednak ta krew, no, której się wyprodukować sztucznie nie da, komuś się przyda, a może i nawet uratuje życie.
3: A my dostajemy 2 dni wolnego.
2: Oczywiście, to jest duży benefit.
1: Krew można oddać w Centrum Krwiodawstwa, ale także podczas akcji terenowych. Najbliższe na Dolnym Śląsku odbędą się w poniedziałek w Oławie, we wtorek w Strzelinie i kolejnego dnia w Środzie Śląskiej. Rosyjscy hakerzy działający na usługach Kremla systematycznie hakują cywilne kamery podłączone do internetu w europejskich krajach NATO, aby śledzić transfer sprzętu i broni wojskowej na Ukrainę, głosi raport służb wywiadowczych w Kijowie. Ostatnio do takich włamań doszło w Holandii. Władze tego kraju zostały już powiadomione o zagrożeniu. I na koniec jeszcze Wenecja. Sędzia pokoju nakazał tamtejszym władzom zwrócić 7 tysięcy dolarów, czyli około 26 tysięcy 600 złotych. Pracownicę tramwaju wodnego, która rok temu znalazła pieniądze w pozostawionej przez kogoś torbie. Były w niej także cukierki, kilka osobistych rzeczy, ale brakowało dokumentów, dzięki którym można byłoby ustalić tożsamość. Kobieta oddała więc torbę do Biura Rzeczy Znalezionych w nadziei, że zgłosi się tam jej właściciel. Ale tak się nie stało. Miasto odmówiło wypłaty, argumentując, że kobieta działała w ramach obowiązków służbowych. Ostatecznie sąd przyznał jej prawo do znaleźnego. To dopiero szczęśliwy finał tej historii dla tej Włoszki. A już za niecałe pół godziny w faktach sprawdzimy sytuację na tatrzańskich szlakach. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: Świat.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach już 8, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. 6 osób poszkodowanych w wypadku na Podlasiu, a jedna na Mazowszu. Na początek fakty dla kierowców. Zginęli dlatego, że byli Polakami. Dziś 83. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu.
2: Z mapy zniknęło 1500 miejscowości.
1: W ten weekend w Tatrach.
3: Taka bardziej jesienna aura.
1: Sześć osób zostało rannych w wypadku na Krajowej 63 między Kolnem i Łomżą w Podlaskiem. W pobliżu Starego Rakowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na S7 w pobliżu Zakroczymia na Mazowszu. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. Słuchacie Faktów RMF FM. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. W całym kraju odbywają się msze w intencje ofiar oraz uroczystości świeckie. 11 lipca 83 lata temu oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowalewskim, chorochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 43 roku do wiosny 1945 roku.
2: Historycy szacują, że ofiarami zbrodni wołyńskiej padło od 100 do 130 tysięcy osób. Tylko dlatego, że byli Polakami. Z mapy zniknęło 1500 miejscowości. Ci ludzie byli chowani w bezimiennych dołach. Z pewnością w każdych z tych miejscowości istnieje kilka takich miejsc, w których te osoby spoczywają do dzisiaj.
1: Mówi dr Rafał Kościański z Instytutu Pamięci Narodowej, a ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek 13 lipca na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Po wakacjach we wrześniu w życie ma wejść pierwsza część reformy systemu ochrony zdrowia. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o zaprezentowany w tym tygodniu pakiet zmian, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, które zmiany mają pojawić się we wrześniu?
4: Po pierwsze, limit zarobków lekarzy, czyli maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Do września gotowy ma być też standard umowy, którą z lecznicami zawierają lekarze pracujący w oparciu o kontrakt, czyli ci, którzy prowadzą swoją firmę, tak by zmniejszyć tu pole do nadużyć. To potwierdza w odpowiedzi na moje pytania minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
4: Przepisy w tej sprawie są dopiero przygotowywane. W przyszłym tygodniu kluczowym dniem będzie czwartek. Te pomysły będą wtedy omawiane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Po raz pierwszy od wielu miesięcy w tych rozmowach wezmą udział przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Uwaga na możliwe burze w czterech województwach, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Podlaskiem, północnej części Lubelszczyzny, we wschodnich powiatach warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego obowiązują alerty pierwszego stopnia. Synoptycy prognozują tam opady deszczu sięgające 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Niech nie zwiedzie Was data w kalendarzu i zielone widoki za oknem. W Tatrach mamy bardziej jesień niż lato i tak ma być przez cały weekend. Kilka stopni powyżej zera, mgły i opady deszczu. Do wyjścia w góry trzeba się odpowiednio przygotować, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Szlaki są względnie w dobrym stanie, nie jest jakoś bardzo ślisko, natomiast z racji tych niskich chmur widoczność jest ograniczona. Taka bardziej jesienna aura, więc tutaj odpowiednie ubranie jest polecane, czyli czapka, rękawiczki, grubsza puchowa kurtka, jakiś goretek w razie tego deszczyku.
1: Niżej trzeba natomiast zebrać nieprzemakalne buty, bo tam jest mokro i błotniście.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Romero, Argentyńczyk, 2014 rok. Iker Casillas na przełomie mundialu 2010-2014 też takie długie pasy potrafili zaliczyć, no ale tutaj Unai Simon teraz otwiera to zestawienie. 649 minut. Bardzo elegancki wynik.
1: Wow, to rzeczywiście robi wrażenie. Patryku, znamy zatem jedną półfinałową parę, Hiszpania kontra Francja. A kto w drugiej? Niezła. Oczywiście tutaj odpowiedź na to pytanie poznamy w nocy i tutaj ciekawą historię piszą Norwegowie, a szczególnie trzech piłkarzy z tego kraju.
0: Tak, no to nie jest nowość, bo tę historię można już było opowiadać, kiedy poznaliśmy mundialowe kadry, ale fakt faktem, że synowie przebili tutaj wyraźnie swoich ojców. Chodzi dokładnie o trzech norweskich piłkarzy. Erling Haaland, Alexander Sørloth, Christian Thorstvedt. Ta trójka zawodników świetnie spisuje się na tych mistrzostwach. No oczywiście Haaland jest tutaj bohaterem. Sørloth, Thorstvedt to są zawodnicy może troszeczkę, no Sørloth gra więcej, Thorstvedt troszeczkę mniej, ale wszyscy trzej na murawie są. A ich ojcowie byli na mistrzostwach świata w 1994 roku, czyli Alf Inge Haaland, Göran Sørloth i Erik Thorstvedt też wtedy grali. Wtedy odpadli w fazie grupowej. To była ta chyba jedna z najbardziej niesamowitych mundialowych grup, bo wszystkie cztery drużyny skończyły grupę z czterema punktami na koncie. O tym, kto przejdzie dalej, decydowały bramki. Norwegia zajęła ostatnie miejsce, bo strzeliła tylko jedną straciła. Tam wszyscy zresztą mieli bilans oczywiście remisowy, no, jeśli chodzi o bramki. Także jednej strzelonej gdzieś tam zabrakło Norwegom, odpadli. No i teraz ojcowie mogą patrzeć na swoich synów, jak ci doszli już do ćwierćfinału. To jest ciekawa historia. Dziś mecz z reprezentacją Anglii i dla Norwegów to też jest wyjątkowa sprawa. Wystarczy sobie prześledzić, jak układają się kariery bardzo wielu norweskich piłkarzy. Premier League to jest ta ich wymarzona liga. No chociażby nie wiem, Ole Gunnar Solskjaer na przykład, oczywiście Haaland z tych ostatnich nazwisk, wcześniej Tore André Flo na przykład. Wielu z nich, Henning Berg, znany u nas z trenowania Legii Warszawa na przykład. I teraz dlaczego ta angielska piłka była wzorem dla Norwegów? Otóż kiedy jeszcze powiedzmy no, raczkowały transmisje telewizyjne, gdzieś tam początek lat 70., to już wtedy można było oglądać raz w tygodniu mecz w norweskiej telewizji i to były mecze Ligi Angielskiej. Już wtedy Norwegowie pokochali ówczesne angielskie drużyny, byli fanami poszczególnych piłkarzy. Trener Ståle Solbakken mówił na przykład o tym, że Kevin Keegan był takim jego ulubionym piłkarzem. Także już wtedy gdzieś te norweskie pokolenia wyrastały w miłości do piłki angielskiej, a dzisiaj będziemy mieli zderzenie tej norweskiej piłki z angielską i ciekawe, jak to się potoczy. No oczywiście można ten mecz reklamować na wiele sposobów, chociażby jako pojedynek napastników. Erling Haaland kontra Harry Kane i jeden i drugi na tym mundialu fantastyczny.
1: To będzie piękna, wielka piłkarska uczta i na koniec, Patryku, na deser króciutko jeszcze powiedzmy parę słów o meczu Argentyny ze Szwajcarią.
0: No myślę, że ciekawe spotkanie. Szwajcarzy, przypomnę, zaczęli ten mundial od totalnej wpadki. Remis 1-1 z Katarem i chyba wtedy nikt nie przypuszczał, że jednak tak się rozkręcą, bo wtedy stracili bramkę w ostatniej minucie gry i to z drużyną, która naprawdę grała podły futbol na tych mistrzostwach. Argentyna z kolei miała mieć bardzo łatwą drogę do półfinału. Sam o tym mówiłem, bo rywale teoretycznie łatwiejsi niż mogłoby się wydawać, ale i z Republiką Zielonego Przylądka było bardzo ciężko i z Egiptem bardzo ciężko z 0-2 na 3-2. Natomiast Argentyna sobie z tym na razie radzi, z tymi przeciwnościami. No tak się hartuje stal, tak się hartuje drużyna. Także sam jestem ciekaw, czy znów będzie ciężko Argentyńczykom, czy może jakoś się rozkręcą, może odpadną, kto wie.
1: Wielkie piłkarskie emocje przed nami. Patryk Serwański. Dziękuję. W Radiu RMF24. Dziękujemy.

0: 9.30, fakty i Katarzyna Podraza.
1: 11 osób rannych, wśród nich 11-latek po rosyjskich nocnych atakach na Ukrainę. W Kijowie jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego słychać było serię potężnych wybuchów. Kreml użył 12 rakiet, atakowało też 121 dronów. W wyniku ostrzału ucierpiały 4 dzielnice. Pociski zniszczyły budynki, samochody i budynek apteki. Ważna informacja dla kierowców wybierających się na południe Europy. Słowacy od dziś na 5 tygodni zamykają fragment swojej autostrady prowadzącej do polskiej granicy. Samochody ciężarowe nie będą mogły nawet korzystać z objazdu. Szczegóły zna reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: Słowacka autostrada D3 zostanie zamknięta w niedzielę o 23 i ponownie otwarta dopiero 17 sierpnia. Na kilkukilometrowym odcinku od Świerczynowca do Skalitego w tym czasie remontowane będą jednocześnie wiadukty i tunele. To jednak nie jedyne złe wieści dla kierowców, bo na czas remontu dla tirów zamknięta będzie także poprowadzona równolegle słowacka droga krajowa nr 12. Tak więc ciężarówki nie będą mogły skorzystać z najkrótszego objazdu zamkniętego odcinka i będą musiały poszukać innej drogi na Słowację lub przejechać przez Czechy. Dla jadących naszą ekspresową S1, która łączy się ze słowacką autostradą D3, będą to więc poważne utrudnienia i to w środku wakacji.
1: I na koniec jeszcze niezwykłe odkrycie w bawarskim lesie. Podczas przechadzki trójka dzieci wykopała słoik skrywający kosztowności warte nawet 20 tysięcy euro. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. 11 lipca 1943 roku doszło do tak zwanej Krwawej Niedzieli, czyli punktu kulminacyjnego rzezi wołyńskiej. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jakubie, jak będą przebiegały obchody upamiętniające ten dzień?
1: Obchody dzisiaj będą odbywały się w wielu polskich miastach. W Warszawie na przykład rano o godzinie 8 Małgorzata Kidawa-Błońska, czyli wicemarszałkini Senatu, złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar ludobójstwa na Wołyniu. O 10, czyli za 21 minut odbędzie się msza święta w katedrze polowej Wolska Polskiego, a o 12 apel pamięci połączony ze składaniem wiązanek przy pomniku ofiar przy skwerze wołyńskim. To jest zawsze, co roku, taka bardzo wzruszająca chwila, ten apel pamięci, ponieważ biorą w nim udział przedstawiciele Wojska Polskiego, przedstawiciele władz, historycy, ale też bardzo często krewni ofiar ludobójstwa na Wołyniu, więc to jest też taki czas zadumy dla tych osób, czas, w którym one mogą upamiętnić swoich bliskich, swoich zmarłych, którzy bardzo często nie doczekali się godnego pochówku. Przypomnę, ekshumacje trwają, ale one idą bardzo powoli. Przez wiele lat tak naprawdę ukraińska strona blokowała polskie ekshumacje na Wołyniu. To ruszyło dopiero 2 lata temu podczas ekshumacji w Późnikach. W Krakowie o 9 odbyły się obchody organizowane przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Tam też odbyła się msza święta w kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego. Za 20 minut odbędą się uroczystości przy pomniku ofiar ukraińskiego ludobójstwa na cmentarzu rakowickim. Obchody również w Trójmieście, w Gdyni o 10 odsłonięcie tablicy pamiątkowej pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej z udziałem prezydent Gdyni. Z kolei w Gdańsku o godzinie 14 uroczystość przy pomniku pamięci ofiar eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. To będzie obok kościoła świętej Brygidy na ulicy Mniszki. Uroczystości również w Lublinie, w Chełmie, ale także we wsi Radrusz w województwie podkarpackim, czyli tuż przy granicy z Ukrainą. Tam będzie dziś prezydent Karol Nawrocki, który ma oddać cześć ofiarom ludobójstwa. Na pewno też będzie miał krótką wypowiedź dla dziennikarzy. Odniesie się na pewno do tego dnia, do tego dnia pamięci, który też, trzeba powiedzieć, przebiega w cieniu ostatnich napięć na linii Ukraina-Polska, ponieważ wszystko zaczęło się od nadania jednej z jednostek wojskowych w Ukrainie przez Wołodymyra Załańskiego imienia bohaterów UPA. Wówczas ta decyzja nie spodobała się Polakom, ona była bardzo kontrowersyjna, źle oceniana w Polsce, właściwie przez wszystkich tutaj ta decyzja jednoznacznie była krytycznie oceniona i przez polityków, niezależnie od klasy, niezależnie od strony politycznej, przez opinię publiczną, przez historyków. Decyzja eskalująca konflikt polsko-ukraiński, ten konflikt oczywiście o symbole i historię. Konflikt, który później został też podsycony przez decyzję Karola Nawrockiego, który zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Załańskiemu. Ten odesłał swój order pocztą do Pałacu Prezydenckiego. Później kolejną cegiełkę swoją dołożył do tego Budanow, czyli szef biura prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow, który powiedział, że Ukraina spodziewa się eskalacji tych właśnie tego naszego konfliktu, można powiedzieć, w postaci właśnie dzisiejszych obchodów. Szef biura prezydenta Wołodymyra Załańskiego powiedział, że strona polska przygotowuje cały szereg działań prowadzących do eskalacji, więc najwyraźniej wszystko to będzie teraz kontynuowane. Tak dzisiejsze obchody nazwał Kryło Budanow, czyli modlitwy i upamiętnienie przy pomnikach nazwał tym właśnie eskalacją. Donald Tusk dzisiaj na portalu X opublikował nagranie, w którym No, powiedział o tym, że w Warszawie ma powstać mur pamięci ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, też miejsce upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Wielu szczegółów tego miejsca pamięci nie zdradził, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy takie upamiętnienie miałoby powstać, ale mówił o tym, że musimy pamiętać o przeszłości i przede wszystkim musimy rozliczyć tą przeszłość właśnie po to, żebyśmy mogli budować lepszą przyszłość.
2: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni. Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek wobec ich bliskich, wobec narodu i państwa polskiego.
1: No, niestety wielu tych zamordowanych, wiele ofiar rzezi wołyńskiej wciąż pozostaje bezimienna niestety, ponieważ tak jak już wspomniałem wcześniej, te ekshumacje idą bardzo powoli. W wielu miejscach tych ekshumacji do dziś nie przeprowadzono. Wiele ofiar leży w bezimiennych mogiłach, gdzie nie ma nawet upamiętnienia, żadnej tablicy pamiątkowej, żadnego krzyża, w którym który informowałby o tym, że w danym miejscu zmarły konkretne osoby. Te prace trwają, ale ja tylko przypomnę, że według szacunków polskich historyków w rzezi wołyńskiej zginęło około 100 tysięcy Polaków. To były przede wszystkim kobiety, dzieci, osoby starsze. Co jest też niezgodne z narracją ukraińską, która twierdzi, że ona zaniża bardzo te liczby, twierdzi, że w większości to nie były kobiety i dzieci, to byli żołnierze, z którymi ukraińscy nacjonaliści walczyli, no ale każde kolejne ekshumacje potwierdzają polską wersję tych zdarzeń, wersję historyków, ale też relacje świadków, relacje osób, które przeżyły rzeź wołyńską. Nawet ostatnie ekshumacje w Późnikach wykazały, że w tym masowym grobie, który został właśnie ekshumowany, tam ustalenia archeologów, ustalenia historyków pokrywają się właśnie z tym, co przekazywali świadkowie tych wydarzeń, czyli właśnie w tym masowym grobie przede wszystkim pochowano kobiety i dzieci.
0: Jakub Rybski dla radia RMF24. Jakubie, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: W radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie w te wakacje na kolonie organizowane przez Caritas. Od początku trwania wakacyjnej akcji Caritas z letniego wypoczynku skorzystało już niemal milion najmłodszych. Fundacja organizuje nie tylko wyjazdowe kolonie, ale także opiekę dzienną w miejscu zamieszkania. O letnim wypoczynku dla tych, których rodziców często nie stać na taki wydatek, opowiada Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
1: Zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto nawet jeżeli nie ma takiego ogłoszenia, to zapytać w swojej parafii. Nawet teraz, jeżeli by Państwo jeszcze byli w takiej potrzebie i takiej informacji nie mieli, to albo właśnie przez lokalne Caritas, albo w swojej parafii, czy taki wyjazd po prostu nie jest organizowany, albo właśnie jakieś zajęcia takie pobytowe w środku tygodnia, kiedy rodzice idą do pracy. No i też, żeby te dzieci właśnie, no po pierwsze były zaopiekowane, ale też jakoś mądrze, żeby ten czas mogły spędzić.
2: No właśnie, to jak wygląda ta oferta? Co się dzieje na takich wyjazdach czy na takich półkoloniach, żeby tych młodych ludzi odciągnąć, pewnie też od ekranów i od tego, czym się zajmują na co dzień i zainteresować czymś bardziej istotnym?
1: No staramy się, żeby rzeczywiście ta oferta była przede wszystkim różnorodna, dostosowana do wieku dzieci, bo grupy wiadomo wiekowo są różne. Na pewno taką podstawą są te ośrodki, którymi dysponujemy, bo one są w bardzo fajnych nieraz miejscach, gdzie samo otoczenie jeziora, lasu, jakiejś, że właśnie rzeki, też infrastruktury sportowej, no właściwie sprawiają i stwarzają takie warunki, że dzieciaki mogą w ciągu dnia uczestniczyć w zajęciach sportowych, ale właśnie jest bardzo dużo zajęć takich artystycznych, kreatywnych, czy jakieś robienie mydełek, czy jakieś malowanie. I nawet jeżeli ktoś w pierwszym momencie no, nie jest fanem akurat pracy kreatywnych, to się potem okazuje, że nagle wyzwalają się jakieś ukryte talenty i w grupie powstają jakieś fajne rzeczy, jest też zabawa, jest to w ogóle też taka szansa, żeby spróbować czegoś nowego, a nie takich trochę właśnie utartych schematów. Jest więcej czasu, nie ma może takiej presji, że to wszystko musi wyjść idealnie, jest też zrobione i okraszone dużą ilością zabawy, więc na pewno tego typu zajęcia, ale również też wszelkiego rodzaju zajęcia taneczne, czy właśnie takie rozwijające jakieś pasje, czy jakieś tam doświadczenia. No i to wszystko jest przeplecione wycieczkami, czyli w jakieś takie fajne, ciekawe zakątki, żeby odkrywać te nasze małe ojczyzny i to, co wokół się znajduje, czy jakieś takie właśnie większe, w zależności od tego, czy to jest morze, czy Mazury, to albo jakiś rejs statkiem, albo właśnie tutaj, czy latarnia morska, czy jeżeli jest gorsza pogoda, to też musi być oczywiście plan B, czyli jakieś akwaparki na przykład, albo właśnie jakieś ciekawe osoby, które się zaprasza i prowadzą zajęcia, czy też na przykład właśnie taneczne, albo muzyczne.
2: O te emocje i o te wspomnienia, które dzieciaki ze sobą potem zabierają, chciałam dopytać, jak często zdarza się, że ci młodzi ludzie no właśnie otwierają szeroko oczy pełne zachwytu, kiedy po raz pierwszy widzą jakieś piękne regiony w Polsce, których do tej pory właśnie nigdy jeszcze nie zobaczyli.
0: Z Magdaleną Masiak z Caritas Polska rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM za 4 minuty. Bądźcie blisko!

0: Coraz bliżej godzina 10:00. Pora na fakty RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Stolice obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Rozpoczyna je msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Coraz więcej chętnych, a surowca mniej. Na dodatek ceny peletu gwałtownie rosną. Sprawdzimy, co na to resort klimatu. W tych faktach także Dolny Śląski, plener sztuki w niezwykłej scenerii. Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, która rozpoczęła się punktualnie o 10:00 oraz uroczystościami przed pomnikami ofiar ludobójstwa i 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, zostanie dziś w stolicy uczczony Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach rzezi wołyńskiej dokonanej przez UPA. Przypomnijmy, zginęło wtedy około 100 tysięcy osób. Trwająca 2,5 roku wymierzona w polską ludność, zmasowana akcja ukraińskich nacjonalistów miała swój szczyt dokładnie 83 lata temu. 11 lipca to w Polsce Narodowy Dzień Pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej. Zdecydowana ich większość czeka na godne upamiętnienie i pochówek. W studiu dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, ilu się tego doczekało?
2: Niestety ekshumacje ofiar przeprowadzono dotąd zaledwie w kilku miejscowościach. Skale rozsianych na Wołyniu i Podolu bezimiennych dołów śmieci historyk Instytutu Pamięci Narodowej opisuje zaś tak.
3: Szacujemy, że z mapy zniknęło około 1500 miejscowości, a w każdej z tych miejscowości ofiary nie były grzebane w jednym dole. Czyli tak naprawdę w wielu przypadkach mówimy o kilku lub kilkunastu dołach śmierci, w których znajdują się szczątki pomordowanych Polaków, głównie ludności cywilnej.
2: Mówi dr Rafał Kościański, IPN. Dopiero miesiąc temu otrzymał pierwsze od lat pozwolenie na ekshumację ofiar. Bilans ubiegłego roku jest taki.
3: 26 wniosków złożyliśmy. W 8 przypadkach odmówiono nam wydania zgody. W 15 przypadkach w ogóle nie udzielano nam żadnej informacji, czy jest zgoda, czy jej nie ma. I w 3 przypadkach otrzymaliśmy zgodę na pracę poszukiwawczą lub ekshumację.
2: Pierwsze z nich IPN rozpocznie w Ukrainie w najbliższy wtorek.
1: W nagraniu zamieszczonym dziś rano na portalu X premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
4: Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kazi. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek.
1: Podkreślał szef polskiego rządu. Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru zwiększyć podaży drewna. Tak wynika z odpowiedzi na nasze pytania w sprawie sytuacji na rynku peletu. O wysokich cenach tego opału i problemach z dostępnością informowaliście nas na gorącą linię RMF FM. Ceny sięgają nawet 2000 zł za tonę. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, jak na sytuację reaguje resort klimatu?
5: Ministerstwo pytane przeze mnie, czy zamierza podjąć działania na rzecz większej podaży drewna, wskazuje, że znacząco spadł eksport tego surowca do Chin. Czy to wystarczy? Niekoniecznie. Sam resort przyznaje, że podaż zmniejsza się. 2024 rok 40 milionów metrów sześciennych drewna, 2025 już 39 milionów. Rynek szacuje, że w tym roku może być to już tylko 37 milionów. Ministerstwo twierdzi też, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, ale mamy już dane za pierwszy kwartał tego roku i widać w nich wzrost cen drewna o 12%. Pelet produkowany jest z pozostałości z drewna, na przykład z trocin. Mniej drewna oznacza mniej odpadów do produkcji tego opału.
6: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Park przy pałacu w Żmigrodzie zamienił się dziś w żywe muzeum i otwartą scenę teatralną w ramach festiwalu Lelenfant na szlakach natury. To plenerowy przegląd sztuki dla dzieci i młodzieży pod konarami drzew i nad brzegiem rzeki, zapowiada Elżbieta Woźniak-Łojczuk.
7: Będą koncerty w alejach parkowych, będą rzeźby, na przykład z wikliny, cyrkowe akrobacje między koronami drzew, więc tam nam ta przyroda, która piękna jest właśnie w Dolinie Baryczy, ona takim staje się tłem, taką sceną, na której właśnie może ta sztuka się pokazać w całej swojej okazałości.
1: Dziś przegląd odbędzie się przy pałacu w Żmigrodzie od 12 do 20, a jutro przy Krośnickiej Kolei Wąskotorowej od 11 do 16. Wstęp wolny. A jeśli jeszcze nie macie planów na dzisiaj, to koniecznie słuchajcie faktów o 11. W nich zaproszenie na wyjątkowy festiwal w stolicy. Shakespeare pod gwiazdami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotnie przedpołudnie z radiem RMF 24. Rewolucja na rynku pracy. O nowych przepisach i o tym, co one oznaczają, porozmawiamy już za chwilę z głównym inspektorem pracy Januszem Krasoniem. W tej godzinie zajrzymy także na wyspy, aby sprawdzić nastroje przed wieczornym meczem Anglia-Norwegia. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Bądźcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24. To jest nasz sobotni program. Poruszymy teraz bardzo ważny temat dla pracowników, ale też dla pracodawców. W środę w życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy otrzymali dzięki niej nowe uprawnienia, w tym możliwość przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. A razem z nami w radiu RMF 24 jest główny inspektor pracy, pan Janusz Krasoń, z którym porozmawiamy o szczegółach tej reformy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie inspektorze, najkrócej jak się da, co ta reforma zmienia dla przeciętnego pracownika, który pracuje na zleceniu albo na B2B? Po czym pozna, że ta reforma rzeczywiście coś zmieniła w jego życiu?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, wiele zmieni się dla pracowników, którzy pracują na umowy zlecenia i B2B w warunkach, kiedy mamy do czynienia z umową o pracę. Artykuł 22 Kodeksu Pracy mówi jednoznacznie, że jeśli pracujemy w tym samym miejscu codziennie pod kierownictwem pracodawcy, wykonujemy precyzyjnie określone czynności, mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, a w przypadku stosunku pracy z wszystkimi przywilejami, jakie z tym się wiążą. Czyli mamy prawo do urlopu, mamy prawo do świadczeń z tytułu macierzyństwa i rodzicielstwa, mamy prawo do profilaktycznej opieki zdrowotnej i mamy płacone wszystkie składki, które pozwolą nam godnie zapracować na emeryturę. I to jest główne przesłanie tej reformy. Od lat postulowaliśmy to. Do Inspekcji Pracy trafia wiele skarg pracowników, którzy nie mając innego wyjścia przyjmują różnego rodzaju formy umów cywilnoprawnych, natomiast jest to dla nich zdecydowanie niekorzystne.
0: No i właśnie, pracodawcy obawiają się, że inspektor będzie mógł jednym podpisem, w cudzysłowie, zamienić B2B w etat. Panie inspektorze, gdzie kończy się legalna współpraca B2B, a zaczyna, nazwijmy to, obchodzenie prawa? Czy są dwa, być może trzy kryteria, które będą kluczowe?
1: Tak, są. Ja przed chwilą to powiedziałem. To jest artykuł 22 Kodeksu Pracy i zachęcam wszystkich pracodawców, aby zechcieli jeszcze raz w ten artykuł spojrzeć. Chcę wyjaśnić, panie redaktorze, panu i radiosłuchaczom, że B2B, umowy cywilnoprawne, one są obecne w polskim prawie. One są także obecne w stosunkach pracy, na rynku pracy. My nie chcemy burzyć tego systemu, który dzisiaj funkcjonuje, bo wszędzie tam, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z umową zlecenie krótkoterminową do wykonania określonych prac, kiedy pracownik sam podejmuje decyzję, w jakim czasie, kiedy, jakim sposobem to wykona, czy samodzielnie, czy wspólnie z kimś, to jest jakby normalne zjawisko i w gospodarce może funkcjonować. To narzędzie jest po to, abyśmy wyeliminowali pozorne umowy cywilnoprawne, które są zawierane z niekorzyścią dla pracownika, no z różnych powodów przez pracodawcę. Umowa B2B czy umowa zlecenie nie wiąże się, w każdej chwili może być rozwiązana, prawda? Ma mniejsze koszty. Oczywiście pozornie, gdybyśmy mieli więcej czasu, mógłbym to wytłumaczyć. I jak to będzie wyglądało? To będzie wyglądało tak, że dzisiaj inspektor pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie, aby kiedy stwierdzi, że mamy do czynienia z umową o pracę, z pozorną umową zawartą cywilnoprawnie, wtedy wyda polecenie i pracodawca będzie mógł sam dokonać przekształcenia tej umowy. Wtedy nie ma sankcji, nie karamy go grzywną, wtedy zamykamy temat. Od tego momentu pracownik pracuje na umowę o pracę. W momencie, kiedy pracodawca będzie miał wątpliwości i będzie uważał, że jednak nie dokona tego przekształcenia, no wtedy czeka go postępowanie administracyjne, bo na wniosek tego inspektora okręgowy inspektor pracy może wydać decyzję administracyjną i ona już ma charakter wykonalny, ona ma charakter ostateczny, to jest decyzja. Polecenie jest środkiem niewładczym. Decyzja tak, będzie się mógł wprawdzie odwołać do sądu, ale to jest kłopotliwe, dlatego że no, po długim postępowaniu, w momencie kiedy sąd uzna, że decyzja Okręgowego Inspektora Pracy jest zasadna, no wtedy niestety do tyłu od momentu, kiedy ona została wydana, wszystkie konsekwencje tej decyzji będzie musiał ponieść.
0: A nie obawia się pan, że część firm zamiast zatrudniać na etat po prostu ograniczy współpracę? I pytanie, co odpowiedziałby pan przedsiębiorcom, którzy mówią o wzroście ryzyka prowadzenia biznesu?
1: To nie jest ryzyko wprowadzania biznesu. Nie ograniczamy w żaden sposób tym nowym uprawnieniem swobody działalności gospodarczej. Cywilizujemy sytuację, w której no, w XXI wieku, w 20. gospodarka na świecie, kraj, w którym naprawdę powinniśmy czuć dobrostan, no, idziemy w kierunku tego najprostszego, najnormalniejszego rozwiązania, aby praca, która jest chroniona konstytucją, dawała nam satysfakcję, dawała nam spokój, bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, urlop, abyśmy mogli po prostu spokojnie, normalnie doczekać starości i pobierać godziwą emeryturę. To nie jest wywalenie biznesu w powietrze, tylko no, najbardziej normalny ludzka sprawa, abyśmy się po prostu w tej sprawie potrafili zachować przyzwoicie.
0: Ja się bardzo cieszę, panie inspektorze, na takie rozwiązanie, jako osoba, która chyba w swoim życiu przeszła przez wszystkie etapy różnych umów, także to naprawdę brzmi jak sytuacja, która jest po prostu cywilizowana. No ale właśnie, ta reforma daje Państwowej Inspekcji Pracy dużo większe uprawnienia właśnie inspektorom. A jakie zabezpieczenia ma przedsiębiorca, jeżeli uzna na przykład, że inspektor błędnie ocenił jego sposób zatrudniania?
1: No może odwołać się do sądu po decyzji administracyjnej i sąd wtedy rozstrzygnie, to po jego stronie będzie udowodnienie, że inspektor pracy nie miał racji. To jest jego prawo, a sąd jest niezawisły i rozstrzygnie. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, kiedy ma wątpliwości, może zwrócić się do głównego inspektora pracy o wydanie indywidualnej interpretacji. I wtedy główny inspektor pracy no, wyda mu tą interpretację i będzie wiedział, czy umowa, którą zawarł, jest umową o pracę, czy też jest to umowa cywilnoprawna. Te narzędzia mu pozwalają także na działania takie kreatywne. No nie musi tylko czekać na kata, który przyjdzie i utnie mu głowę, ale może być kreatywny, szukając po prostu interpretacji głównego inspektora pracy.
0: No właśnie, czy spodziewa się pan, że po wejściu reformy liczba kontroli wyraźnie wzrośnie, czy raczej zmieni się ich jakość? Będą one być może dokładniejsze, być może wycelowane w konkretne przypadki?
1: I już chcę powiedzieć, zakładamy w tym roku przede wszystkim realizację kontroli na podstawie skargi. Wpływa ich sporo do naszych okręgowych inspektoratów pracy i pewnie teraz po wejściu w życie nowych przepisów jeszcze więcej ich będzie wpływało. Więc zakładamy, że będziemy realizowali głównie kontrole skargowe. A nowe kontrole dotyczące nielegalnego czy jakby omijania umowy o pracę rozpoczniemy od nowego roku. Mamy nowe narzędzie, które także jest dobrodziejstwem znowelizowanej ustawy. Będziemy mogli, już takie możliwości posiadamy, wymieniać się informacjami, bazami danych między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Pracy i w ten sposób, mając dostęp do wspólnych danych, będziemy dokonywać oceny ryzyka, w którym przedsiębiorstwie może występować zjawisko omijania umowy o pracę i zastępowanie umową cywilnoprawną. Więc od nowego roku będziemy już mówili o nowych kontrolach w oparciu o ocenę ryzyka. Dzisiaj są to głównie kontrole skargowe, ale także w sytuacji, w której inspektor pracy, prowadząc kontrolę, czy odsuń postępowania wypadkowego, czasu pracy, bezpieczeństwa pracy, będzie, czy poweźnie taką wiadomość, że mogą występować w zakładzie nieprawidłowości związane właśnie z zatrudnianiem na umowę cywilnoprawną a powinny być to umowy o pracę, wtedy ta kontrola zostanie rozszerzona albo nastąpi kolejna kontrola już z inspektorem pracy, który będzie specjalizował się w tym obszarze.
0: Wspomniał pan o kontrolach skargowych, ale jeszcze na koniec weźmy taką sytuację, można powiedzieć, z życia wziętą. Załóżmy, że pracownik nie chce etatu, a inspektor uzna, że powinien go mieć. No bo jak wiemy, wiele osób świadomie wybiera B2B, bo ceni sobie na przykład niezależność, ceni sobie wyższe zarobki. Panie inspektorze, czy w takim sporze decydujące będzie życzenie pracownika, czy wyłącznie te faktyczne warunki wykonywania pracy?
1: Nie będziemy mieli tutaj do czynienia, czy nie będziemy brali pod uwagę życzenia pracownika. Jeśli pracownik będzie miał takie życzenie, to postawi takie warunki pracodawcy, aby rzeczywiście była to umowa B2B, czyli będzie sam, tak jak pan powiedział, będzie sam sobie starym żeglarzem okrętem, czyli to pracownik w efekcie tej umowy będzie decydował o czasie pracy, wykonania tego zadania, sposobie jego wykonania, miejscu jego wykonania. I to jest normalna umowa B2B, tu nie ma nic jakby inspektor pracy do stwierdzania. Natomiast w sytuacji, kiedy pracownik codziennie rano przychodzi na taśmę produkcyjną, kiedy codziennie melduje się o określonej godzinie i do określonej godziny pracuje pod kierunkiem majstra kierownika, ma precyzyjnie określony zakres obowiązków, nawet jeśli on ma taką wolę, no dziwię się, że taką wolę ma. Myślę, że nie ma takiej woli, a chyba nie ma wyjścia albo nie zdaje sobie z tego sprawy, że nie ma wyjścia. I chciałbym jeszcze, mogę jedno słowo powiedzieć.
0: Bardzo proszę.
1: Pracownicy nie powinni obawiać się decyzji czy poleceń inspektora pracy, które będą nakazywały zamianę umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę. Dlatego, że stwierdzenie stanu faktycznego, że mamy do czynienia z umową o pracę, powoduje, że na tym stanowisku, w tych warunkach, każdy kolejny, jeśli na przykład pracodawca zwolni tego pracownika, no bo on złożył skargę, każdy następny też będzie musiał być zatrudniony na umowę o pracę. W związku z tym pracodawca nie ma interesu, żeby zwalniać tego pracownika, no bo każdy kolejny też będzie musiał być zatrudniony na umowę o pracę. A ten, który dotychczas pracuje, no i ma już doświadczenie, zna zakład, w związku z tym retorsja czy jakby problemy po złożeniu skargi, no są iluzoryczne. Dzisiaj po prostu być może pracownicy boją się sytuacji, w której zdając sobie nawet sprawę, czy sądząc, że jednak jest to umowa o pracę, boją się sytuacji, no bo boją się utraty pracy. Nie powinni się bać, no bo w sytuacji stwierdzenia, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, każdy kolejny na tym stanowisku także musi być zatrudniony na umowę o pracę.
0: Mnóstwo ważnych informacji, które przekazujemy.
1: Mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, każdy kolejny na tym stanowisku także musi być zatrudniony na umowę o pracę.
0: Mnóstwo ważnych informacji, które

0: bo ja się nie boję.
1: W radiu RMF 24 wracamy do sportu. Dziś wieczorem zostanie rozegrany mecz ćwierćfinałowy Mistrzostw Świata pomiędzy Anglią a Norwegią. Na rozpoczęcie tego pojedynku na Hard Rock Stadium w Miami będziemy musieli poczekać aż do godziny 23. Ale na szczęście już teraz możemy przenieść się do Londynu, gdzie jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich.
1: Bogdanie, śledzisz tamtejszą prasę i lokalne media. Opowiadaj, jakiego meczu oczekują dzisiaj angielscy kibice?
2: No mówi się o tym meczu jako o gigantycznym pojedynku snajperów Harry'ego Kane'a, kapitana Harry'ego Kane'a oraz norweskiego olbrzyma Erlinga Haalanda, który ma na koncie w tych mistrzostwach już 7 bramek, przy czym komentatorzy zgodnie przyznają, że Norwegia wyrasta na największą rewelację tego turnieju. Wróciła na mundial po 28 latach przerwy, a w 1/8 finału sensacyjnie wyeliminowała Brazylię. Kluczem do sukcesu dla Anglików ma być ponoć zneutralizowanie potencjału Haalanda, no i blokowanie skierowanych do niego podań. Ale mimo zachwytów nad Norwegami, uwaga ekspertów skupia się przede wszystkim także na formie jedenastki Tomasa Tuchela. Reprezentacja Anglii z meczu na mecz gra coraz lepiej, choć za każdym razem trzeba przyznać, kibice ocierają się o atak serca. Tak też było w tym ostatnim starciu z Meksykiem, wygranym przez Anglików 3-2, którym przez prawie połowę meczu musieli grać w dziesiątkę. I takich emocji fani tym razem sobie nie życzą.
1: A jakie nastroje panują w zespole?
2: Thomas Tuchel dysponuje świetnymi napastnikami, z Harrym Kane'em oczywiście na czele, ale poważne problemy leżą w obronie. Z powodu wspomnianej czerwonej kartki zawieszony jest Jarrell Quanash, a Reece James wciąż walczy z urazem, z kontuzją. W świetnej formie jest natomiast i na szczęście bramkarz Jordan Pickford, który podczas tego ostatniego meczu z Meksykiem dosłownie uratował Anglików przed odpadnięciem z turnieju. Pozostaje jeszcze kwestia samego stylu gry, dla jednych bardzo ważna, dla drugich mniej. To futbol ciężki, pragmatyczny, daleki od piękna, ale do bólu skuteczny. Przypomina trochę to jazdę na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Anglia ma w składzie niesamowity, wart setki milionów euro, taki trzycylindrowy silnik w postaci Bellinghama, Kane'a i Saki, ale gra ostrożnie, asekuracyjnie, i rzadko wrzuca najwyższy bieg.
1: No i właśnie, Bogdanie, na koniec pytanie, czy dziś może to wyglądać inaczej?
2: Na pewno nie należy odbierać Anglikom jednego. Potrafią być waleczni, a te trzy lwy, które noszą na koszulkach, naprawdę potrafią dodać im pazurów, a czasami nawet i skrzydeł. Kiedy dziś późnym wieczorem zabrzmi końcowy gwizdek na stadionie w Miami, liczyć się będzie tylko wynik, a kibice zapewne wybaczą piłkarzom każdy styl, pod warunkiem, że odniosą zwycięstwo. Jak każdej drużynie, Anglikom marzy się tytuł Mistrzów Świata, ale prawdę mówiąc, marzy się on także mnie, ponieważ od 60 lat przy każdych mistrzostwach musimy tutaj na Wyspach wysłuchiwać opowieści o tamtym historycznym, wygranym meczu z Niemcami na Wembley z 1966 roku, czyli 60 lat temu. No ile można? Niektóre mecze naprawdę powinny w końcu przejść do historii, a dzieje się to tylko w jeden sposób, dzięki kolejnym zdobytym tytułom.
1: No to muszę cię na koniec zapytać o wynik dzisiejszego spotkania i pytanie, czy nad twoim łóżkiem wisi plakat Harry'ego Kane'a, czy raczej Jude'a Bellinghama?
2: Słuchaj, patrzę na moje łóżko, to jakaś impresjonistyczna abstrakcja akurat wisi i mam nadzieję, że ten mecz będzie tak wyglądał, że będzie piękny, że będzie fascynujący z wieloma niedopowiedzeniami i znakami zapytania, ale mam nadzieję, że Anglicy wygrają. To w sumie moja przybrana ojczyzna. Typuję 1-0 dla nich.
1: Jak będzie, musimy jeszcze na to oczywiście poczekać. Prosto z Londynu, Bogdan Frymorgan. Fantastycznych piłkarskich emocji, Bogdanie. Dzięki, piękne.

0: Sobotnie przedpołudnie w radiu RMF 24 ponownie przenosimy się na Bliski Wschód. Nie ustaje napięcie na linii USA-Iran. Donald Trump wciąż się odgraża, przedstawiciele irańskich władz nie są mu dłużni, ale jednocześnie prezydent USA zapewnia, że negocjacje wciąż trwają. Jak jest naprawdę? O co chodzi obecnie obu stronom? O tym teraz porozmawiam z iranistką, panią Karoliną Cieślik-Jakubiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: No to zapytam wprost, o co w tym wszystkim chodzi? Jak doszło do tej nagłej eskalacji napięcia w tym tygodniu i przede wszystkim, kto jest tak naprawdę winny?
1: Udzielić odpowiedzi, o co tak naprawdę chodzi, myślę, że niestety nikt nie potrafi, a na pewno nie potrafię ja. Natomiast wróciliśmy do stanu tak właściwie sprzed kilku tygodni, czyli sprzed podpisania tego memorandum o porozumieniu między właśnie nami państwami, które wydawać by się mogło, wypowiedział werbalnie, opuszczając szczyt NATO w Ankarze, Donald Trump, mówiąc, że ono już nie obowiązuje. I widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, na początku tego tygodnia, ataki, które podjęły Stany Zjednoczone, ale jednak mówiąc, że były to ataki, które zostały podjęte na skutek zerwania tego memorandum przez Iran, nie przez USA. Tutaj mamy oczywiście w pewien sposób dwugłów. Dlatego, że Iran podejmuje taką replikę, że to nie on zerwał te porozumienie, to były Stany Zjednoczone właśnie. To wydaje mi się jest kwestia naszej interpretacji, natomiast Stany Zjednoczone podjęły ataki, będąc przekonane, że Iran pogwałcił tutaj ten pierwszy podstawowy punkt dotyczący przede wszystkim Iranu, który miał zapewnić bezpieczny przepływ przez cieśninę Ormus właśnie. Co się stanie dalej? Tutaj Donald Trump deklaruje, że te negocjacje tak właściwie nie zostały w żaden sposób zastopowane. To, co przestało działać, to memorandum właśnie. W związku z tym możemy się spodziewać jakiejś nowej ramy, nowego ramowania, tego, że państwa prawdopodobnie, przynajmniej liczyć możemy na to, znowu do tego stołu usiądą, ale już nie zgodnie z tym planem, który był wypracowany kilka tygodni temu. To, co w tym momencie Donald Trump nam proponuje i co możemy zobaczyć jako obserwatorzy na całym świecie, to powrót do tego rodzaju dyplomacji, który wydaje się dla niego charakterystyczny, a przynajmniej który obserwowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, czyli dyplomacja poprzez maksymalną presję, dyplomacja w trakcie trwania ataku, ażeby przymusić Islamską Republikę Iranu do bardziej dla siebie prewencyjnych rozwiązań, bo tak jak komentowaliśmy zaraz po podpisaniu tego memorandum z dużym zdziwieniem, ten dokument był dla Iranu bardzo preferencyjny. To było zaskakujące, dlaczego aż tak preferencyjny i dlaczego aż tak wiele Stany Zjednoczone zdawały się oddać. Może więc Donald Trump postanowił jednak z tego dokumentu zrezygnować ku zaskoczeniu samych Irańczyków. Tutaj mamy wypowiedź ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego, ministra spraw zagranicznych Iranu, który mówił przecież Donaldzie Trumpie, szanuj swój podpis. Irańczycy tutaj wskazują na to, że to Donald Trump nie jest w stanie uszanować własnych deklaracji.
0: Pani Karolino, pozwolę sobie przerwać, bo oczywiście do wypowiedzi Abbasa Araghchiego jeszcze wrócimy, ale zatrzymajmy się na razie przy tym, co dzieje się aktualnie w cieśninie Ormus. Dlaczego Iran ostrzeliwuje statki właśnie w tej cieśninie? Irańskie władze twierdzą, że statki te omijały wyznaczoną przez Teheran trasę żeglugową, ale pytanie, czy w porozumieniu była mowa o jakiejś określonej trasie, którą mają przepływać te jednostki?
1: No otóż to Irańczycy tak właściwie wykorzystują fakt, że to porozumienie zostało napisane, zapisane i podpisane w sposób bardzo nieprecyzyjny. Irańczycy mieli zabezpieczać, czy też mieli zapewniać to, ażeby droga przez cieśninę Ormus była bezpieczna i bezpłatna. Tak właściwie przez ten okres 60 dni, do których zobowiązali się w trakcie trwania tego memorandum, aż do podpisania kolejnego dokumentu. W związku z tym nie ma tam konkretnej, wyznaczonej drogi, którą statki mogą przepływać tylko i wyłącznie. W związku z tym wydaje się, że Irańczycy zinterpretowali to w ten sposób. Tak, nie pobieramy opłat, tak jak nie pobieraliśmy opłat, tutaj w ten sposób dorastamy do naszego zobowiązania, ale jeżeli ktoś przepływa niezgodnie z tą trasą, którą my wyznaczyliśmy, Irańczycy wyznaczyli taką trasę, która ma za zadanie spychać pochce jak najbliżej wybrzeża Iranu nie pozwalać, żeby one płynęły bliżej Omanu, to my mamy prawo interweniować, bo również w ten sposób interpretujemy bezpieczeństwo. Więc wydaje się, że to może tak właściwie o to chodziło. Te statki płynęły zbyt irańskiego wybrzeża, natomiast to, że zostały zaatakowane, warto wspomnieć, że jednak załodze tych statków nic się nie stało. Natomiast dla Stanów Zjednoczonych była interpretacja, czy było to jakiegoś rodzaju deklaracja wypowiedzenia memorandum właśnie.
0: Wspomniała pani o opłatach. Oczywiście szef irańskiego MSZ Abbas Araghchi udał się w tej sprawie na rozmowy do Omanu. Pytanie, czy istnieje szansa, że Amerykanie zgodzą się kiedykolwiek na takie rozwiązanie?
1: Wydaje mi się, że to jest jeden z tych absolutnych priorytetów Stanów Zjednoczonych i tak właściwie globalnej północy, która w tym momencie jednym głosem ze Stanami Zjednoczonymi mówi, czyli że ten przepłynięcie przez cieśninę Ormus ma być całkowicie zwolnione od jakichkolwiek rodzaju płatności. Czy się Stany Zjednoczone na to zgodzą i czy to jest coś, z czego mogą zejść? Nie wiem. Natomiast biorąc pod uwagę intensywność podkreślania tego, jak bardzo istotna jest dla nich właśnie ta deklaracja, ażeby przepłynięcie przez cieśninę Ormus było bezpłatne, wydaje mi się, że no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Stany Zjednoczone właśnie z tego zrezygnowały. Z drugiej strony trudno mi było sobie wyobrazić taki kształt memorandum of agreement, które podpisały Stany Zjednoczone, które były zdecydowanie bardziej dla Iranu preferencyjne, więc trudno mi mówić tak na pewno i używać innych definitywnych słów.
0: No to właśnie, jakich ustępstw można się spodziewać z obu stron? I pytanie, czy w ogóle USA i Iran są gotowe na jakiekolwiek ustępstwa?
1: Tak, wydaje mi się, że są gotowe na jakiekolwiek ustępstwa, też może nie tyle, co są gotowe, ale co muszą być gotowe. Chociaż wielokrotnie tak właściwie podkreślaliśmy jako obserwatorzy na całym świecie, iraniści i innego rodzaju eksperci, że ta wojna dla Iranu pod tymi względami jest może nie tyle, co lepsza, ale co Iran może sobie pozwolić na ustanie dłużej na tym polu bitwy, dlatego że nie jest poddany tego rodzaju presji międzynarodowej, co Stany Zjednoczone, i jest w jakiś sposób wystarczalny. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych widzimy, że ta presja społeczności międzynarodowej była wyższa, rezerwy paliwa, rezerwy ropy, które w tym momencie są na terytorium Stanów Zjednoczonych, są tak właściwie najniższe od początku lat 80., więc wydawało się, że to Stany Zjednoczone mają trochę mniej czasu. Jeżeli chodzi o ustępstwa, które wydaje mi się, że można byłoby wskazać, no to tak jak powtarzając tak właściwie po wnioskach wielu, wydaje się, że cieśnina Ormus to dla Islamskiej Republiki Iranu nowa broń nuklearna. Że ten postulat dotyczący obligowania się do do zaprzestania jakiejkolwiek prób budowy broni nuklearnej przez Islamską Republikę Iranu jest może w tym momencie dla Irańczyków trochę mniej ważne, dlatego że oni posiadają właśnie teraz tę broń pod wieloma względami o wiele groźniejszą i o wiele bardziej ostateczną. Już nie tylko dla państw graniczących z Iranem, ale dla całego świata. W związku z tym wyobrażam sobie, że jednym z tych ustępstw, na które byliby gotowe pójść Irańczycy, jest zobowiązanie się do nie dążenia do budowy broni nuklearnej na długi czas. Czas trwania tych negocjacji widzieliśmy, że padają różne liczby, różne lata, w trakcie których Iran miałby się nie zobowiązywać do budowy. Czy to byłoby lat 15, czy to byłoby lat 30, czy to byłoby lat 5. Wydaje mi się, że Iran byłby gotowy na to, żeby do tego właśnie się zobowiązać, ale nie kosztem cieśniny Ormus właśnie. To jest w tym momencie ta nowa broń i najważniejszy aset w Islamskiej Republice Iranu.
0: Pani Karolino, czyli możemy zaryzykować tezę, że w tej chwili tę lepszą pozycję negocjacyjną ma Iran? No, Iran, który jak widzimy, no dość skutecznie miesza w tej cieśninie Ormus.
1: Wydaje mi się, że o ile lepsza może i tak, może i nie. Oczywiście trudno, tak jak podczas omawiania tego kilku dni temu, wskazać, kto wygrał wojnę. No, trudno jest wskazać wojnę i jej wygraną, i jej wygranego w momencie, w którym nie wiemy tak właściwie, jakie były cele tej wojny. względami Islamska Republika Iranu na pewno ją wygrała, ale przegrała ją pod jednym i bardzo istotnym. Ta wojna działa się przede wszystkim na jej terytorium. To na terytorium Iranu doszło do olbrzymich strat w ludziach, olbrzymich strat infrastrukturalnych. Podobnie jest teraz z pozycją negocjacyjną. Pod wieloma względami oczywiście Iran urósł i trochę spuchnął w swojej sile, zarówno tej wewnętrznej, która wydaje się, że bardzo się ustabilizowała teraz, jak i tej regionalnej. Więc tak, pod wieloma względami to jest ten as, który Islamska Republika Iranu teraz trzyma, ta cieśnina Ormuz właśnie. Natomiast na pewno nie jest to stan, w którym oba te państwa żyć długo. W związku z tym wydaje mi się, że o ile nie spodziewam się tego, żeby tę sprawę załatwić szybko, tak raczej oba te państwa może z kilkoma może z kilkoma eskalacjami, ale jednak zdecydują się, żeby jakiegoś rodzaju porozumienie zawiązać.
0: Na koniec, w ostatnim czasie sporo się mówi o potencjalnym zamachu na Donalda Trumpa, który mógłby przeprowadzić Iran. Wierzy pani, że Teheran byłby zdolny do aż tak odważnego, do tak radykalnego kroku? I pytanie, czy przeprowadzenie takiego zamachu na prezydenta USA jest w ogóle możliwe?
1: To już jest oczywiście, tutaj zostawiam szaty ekspertki, ja mówię tylko i wyłącznie ze względu na moją własną opinię i nią się kieruję, ja osobiście w to nie wierzę. Uważam, że ten temat pojawił się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, czyli w okolicach szczytu NATO w Ankarze, właśnie nie bez powodu, a żeby jednak doprowadzić do jakiegoś kolapsu tych rozmów zgodnie z wyznaczonym wcześniej ramowaniem i wydaje mi się, że został on zasuflowany. Nie jest to raczej strategia podejmowana przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, więc sama wątpię, chociaż oczywiście różni reprezentanci przede wszystkim tego ciała wielokrotnie wypowiadali się przede wszystkim na rynek wewnętrzny, mówiąc o tym, że czekają zemsty w rozumieniu takim, że najwyższy przywódca Rahbar Ali Khamenei wymaga ekwiwalentnej krwi. Natomiast wydaje się, że przynajmniej w mojej opinii to może nie tyle, co czcze gadanie było, natomiast były to raczej popisy retoryczne, aniżeli faktyczne plany. Wydaje się, że gdyby planowano coś takiego, to raczej nie mówiono by o tym w mediach, czy też Irańczycy sami nie deklarowaliby, tylko próbowali to przeprowadzić w absolutnej ciszy, ale to w ogóle już uwzględniając ten jeden faktor, że nie jest to strategia, nie jest to technika, którą Irańczycy się posługują. Więc ja osobiście wątpię, uważam, że ten temat pojawił się nie bezpodstawnie w tym momencie, ażeby właśnie tym rozmowom zaszkodzić. I został on trochę zasuflowany.
0: Razem z nami w przedpołudniowym programie radia RMF24 była iranistka pani Karolina Cieślik-Jakubiak. Bardzo dziękujemy.
1: Ja również dziękuję.

0: Nie tylko najnowsze informacje, ale także znakomita muzyka. To sobotnie słoneczne przedpołudnie w radiu RMF24. A to był oczywiście Bruce The Boss Springsteen. A tymczasem coraz bliżej godzina 11, pora na fakty RMF FM. Katarzyna Podrasa.
1: Wspólne modlitwy i apel pamięci. Przed południem w stolicy kolejny punkt uroczystości poświęconych ofiarom rzezi wołyńskiej. Co dalej z 21. pakietem sankcji wobec Rosji? Na jutro planowane spotkanie unijnych ambasadorów. A w faktach kulturalnych RMF FM zaproszenie na magiczny wieczór ze sztuką Szekspira. W stolicy trwają centralne obchody Dnia Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Rozpoczęła je o 10:00 msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W południe na Skwerze Wołyńskim na Żoliborzu zaplanowano uroczystości przed pomnikiem ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1942-47. Ich częścią ma być wspólna modlitwa, apel pamięci oraz ceremonia złożenia wieńców. Później wiązanki zostaną złożone również przed znajdującym się obok pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W faktach teraz Bruksela. Możliwe jutro nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, to efekt fiaska wczorajszych negocjacji w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Czasu jest niewiele, bo do 15 lipca Unia chce rozwiązać spór o limit cenowy na rosyjską ropę. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jest największym problemem?
2: Największy problem to limit cenowy na rosyjską ropę. Komisja Europejska chce utrzymać restrykcje cenowe na obecnym poziomie. Jeżeli nie będzie na to zgody, to od 15 lipca automatycznie zostaną one złagodzone. Oznaczałoby to, że Rosja mogłaby więcej zarabiać na sprzedaży ropy, a sankcje straciłyby na skuteczności. Przeciwko temu rozwiązaniu protestują przede wszystkim Grecja, Cypr i Malta, które obawiają się strat dla swoich armatorów. Nadal trwa także spór o zakaz wydawania wiz rosyjskim żołnierzom walczącym przeciwko Ukrainie. Tu złagodzenia chce Francja i Włochy ze względu na obawy o wpływ na turystykę.
1: W faktach wracamy do kraju. Na części nadmorskich kąpielisk wywieszona została czerwona flaga, która oznacza zakaz kąpieli. Od razu łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, gdzie teraz można wejść do wody?
3: Na wszystkich kąpieliskach w Gdyni i w Sopocie. W Gdańsku biała flaga powiewa na Stogach i Wielitkowie, natomiast w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej ratownicy zauważyli silne prądy wsteczne i teraz nie można się tam kąpać. Wysoka fala uniemożliwia z kolei kąpiel na jednym z kąpielisk w Ostrowie, w Mikoszewie, Sztutowie i w Kątach Rybackich.
4: Cały czas ratownicy kontrolują akwen, bo te warunki mogą się zmieniać, wiatr może się osłabić i kąpieliska mogą zmienić flagę na białą bądź na czerwoną, jeśli jednak te warunki będą gorsze.
3: Mówi Alicja Kryda z Sopockiego WOPR-u. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, z powodu zbyt dużego stężenia bakterii E. coli, czerwona flaga wywieszona została w Swarzewie i Mechelinkach i na kąpielisku od strony Zatoki Gdańskiej w Rewie, po drugiej stronie Cypla, nad Zatoką Pucką. Flaga jest już biała.
5: Cenne rady w faktach RMF FM.
1: Zamiast biura podróży sztuczna inteligencja? To możliwe, ale warto zachować ostrożność, jeśli chcemy w ten sposób zaplanować wakacje. Eksperci ostrzegają, popularne narzędzia AI nie zawsze zaproponują nam najlepsze rozwiązania na spędzenie urlopu. Podstawa to ograniczone zaufanie. Na przykład, gdy poprzez sztuczną inteligencję chcemy zarezerwować nocleg.
6: Sprawdźmy, u kogo kupujemy. Jaka jest ostateczna cena? Jakie są warunki anulacji? Czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma, czy to jest biuro podróży. I sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie.
1: Radzi Anna Cichońska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. Pamiętajmy, że w większości przypadków sztuczna inteligencja bazuje na informacjach, które sama znajdzie w wyszukiwarkach. faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek Szekspir pod gwiazdami.
7: Ten festiwal rusza dziś w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie i pierwszą premierą będzie Sen nocy letniej. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia, Dobromir Dymecki i Wojciech Kalarus. To propozycja i dla mieszkańców, i dla turystów, mówi Maria Wojtyszko, dyrektorka artystyczna festiwalu.
8: To taki świetny sposób na zwieńczenie dnia spędzonego na zwiedzaniu. Można sobie usiąść wygodnie i spędzić uroczy, romantyczny, też śmieszny wieczór z naszymi wspaniałymi aktorami i z Szekspirem.
7: Komedia Sen nocy letniej pełna jest miłości, magii i pomyłek sercowych. Jeszcze dziś i jutro w Gdańsku trwać będzie Międzynarodowy Festiwal FETA. W programie są widowiska uliczne, spektakle plenerowe i lalkowe, a większość wydarzeń jest bezpłatna. Strefa gangsterów wróci we wrześniu. W sieci właśnie pojawił się zwiastun drugiego sezonu serialu. Do swoich ról oprócz Toma Hardiego wracają i Pierce Brosnan, i Helen Mirren.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przedpołudnie z radiem RMF 24. Dzisiaj wielkie święto Wisły Kraków. Klub celebruje 120-lecie, a jednym z elementów tego święta jest dzisiejszy mecz z Wrexham. O szczegółach już za chwilę. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Radio RMF 24 i nasz sobotni program. Teraz wrócimy w nim do piłki nożnej, ale wyjątkowo nie będzie o mundialu. Wisła Kraków świętuje w tym roku swoje 120-lecie i dziś bardzo ważny element obchodów tej rocznicy. Na stadionie przy ulicy Reymonta zespół Mariusza Jopa zmierzy się z walijskim Wrexham. I o tym, jak to wszystko będzie wyglądało, porozmawiam teraz z najlepiej poinformowanym człowiekiem w tym temacie, czyli właścicielem Wisły Kraków, panem Jarosławem Królewskim. Dzień dobry!
1: Dzień dobry Państwu, witam.
0: No to może na początek opowiedzmy naszym słuchaczom, dlaczego akurat Wrexham i przede wszystkim jak udało się dogadać akurat z tym przeciwnikiem?
1: No przede wszystkim Wrexham dzisiaj jest ze względu na swoich właścicieli, znane gwiazdy hollywoodzkie, jednym z fenomenów, jeśli chodzi o piłkę nożną. To jest klub budowany przez kibiców dla kibiców, trzeci najstarszy klub na świecie, jeden z klubów, który ma najstarszych, pierwszy chyba najstarszy stadion ze wszystkich klubów na świecie. Nie ma też co ukrywać, że serial, który jest na Disneyu, już mamy 8 różnego rodzaju serii, jest dzisiaj też bardzo rozpoznawanym serialem, który jest nominowany do Emmy na nagród, więc my tak naprawdę chcieliśmy przywieźć do Krakowa markę znaną, markę globalną i to się nam udało. Natomiast jest wiele różnych rzeczy, które łączy nasze kluby, bo Wrexham po wojnie światowej w 1946 roku szpital w Penney przyjmował polskich żołnierzy, polskie rodziny, więc wiele różnych splotów historii również tam jest. Więc chcieliśmy rywala, który również jest ambitny, grają obecnie w Championship w Wielkiej Brytanii, walczą o awans do Premier League i jest to na pewno marka bardzo uznana.
0: Wspomniał pan o właścicielach Wrexham, słynni aktorzy Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Panowie pojawią się na trybunach dzisiaj. No i pytanie, panie Jarosławie, czy Wisła Kraków pojawi się także i być może w nowym sezonie serialu o Wrexham?
1: Pomidor w obu sprawach. Myślę, że po meczu będziemy więcej na ten temat komunikować. Natomiast wczoraj mieliśmy świetną kolację na Wawelu z przedstawicielami Wrexham, trenerem Wrexham, legendami Wrexham i to był naprawdę miły wieczór. No a dziś mam nadzieję, że dostarczymy kibicom wielu fajnych momentów na boisku. To jest nasz pierwszy rywal. Żeby tylko dodać, bo oczywiście wielu kibiców nie musi znać tego klubu, kolejnymi rywalami Wrexham będzie między innymi Manchester United i Liverpool FC, więc Wisła Kraków jest, mam nadzieję, najgroźniejszym dla nich rywalem podczas tego lata.
0: I są w znakomitym gronie oczywiście, no ale postarajmy się troszeczkę zdradzić, jakie atrakcje oprócz samego meczu oczywiście czekają na kibiców na stadionie i czy szykują się jakieś niespodzianki, jakieś atrakcje, o których być może nic nie wiemy, a już teraz się dowiemy.
1: Myślę, że będzie ciężko ode mnie, bo mój zespół zabronił mi wspominać jakiekolwiek rzeczy dotyczące tego, co tutaj będziemy robić, natomiast już jest zbudowane miasteczko, właśnie go obserwuję ze swojego biura. Na pewno będą atrakcje w restauracji nowo otwartej, gdzie zaprezentujemy nowe powierzchnie dla ponad 1000 osób, jeśli chodzi o możliwości oglądania meczów w sezonie, który będziemy rozgrywać na wyjeździe, więc dużo fajnych rzeczy zapraszamy. Nasi partnerzy od Volvo po Superbet przygotowali wiele różnych fajnych atrakcji dla dzieci, młodzieży i każdy myśli, że znajdzie coś dla siebie.
0: A jeżeli chodzi o składy obu drużyn, możemy się spodziewać, że wystąpią w tych najmocniejszych zestawieniach, czy raczej na spokojnie, jak to w meczu towarzyskim?
1: Ja myślę, że każdy zespół wystąpi w optymalnych składach na ten moment. Oczywiście oba zespoły będą raczej unikać wystawiania zawodników, którzy są kontuzjowani, tak jak u nas Angel Rodado, u nich również dwóch, trzech zawodników jest w takiej samej sytuacji, więc my również zagramy bez dwóch, trzech pewnie najlepszych zawodników, natomiast myślę, że każdy będzie ambitnie do tego podchodził, no miałem 23 tysiące widzów na stadionie. Myślę, że zrobi świetną atmosferę, a to jest rywalizacja, więc nikt nie będzie nogi na pewno odstawiał.
0: A czy możemy się spodziewać na boisku nowych nabytków Wisły Kraków? No bo kilku zawodników już zostało zakontraktowanych, no i trzeba przyznać, że są to dość ciekawe nazwiska.
1: Tak, bardzo mocno pracowaliśmy nad tym, żeby to były jakościowe transfery. Na pewno niektórzy z nich dzisiaj pojawią się na boisku.
0: Ależ pan jest lakoniczny. Czy mogą kibice się spodziewać jeszcze jakichś transferów? No bo oczywiście, panie Jarosławie, no Ekstraklasa już za pasem, można odliczać godziny, można odliczać dni. Pion sportowy jeszcze czymś zaskoczy w tym okienku? Może pan coś zdradzić, czy znowu usłyszę hasło
1: tak,
0: pomidor?
1: Nie, oczywiście, że tak. Myślę, że szykujemy na przyszły tydzień kolejny transfer, czwarty w naszym klubie w liniach ofensywnych, więc proszę się spodziewać, że kolejne ogłoszenie może nawet na początku tygodnia nastąpi. Tak jak wspominaliśmy, no my jesteśmy bardzo zadowoleni dzisiaj z okienka, mamy już 4 zawodników nowych. Myślę, że do 6 może się w Wiśle Kraków pojawić, ale też bez nacisków, bo bardzo dobrze zaskoczyła młodzież podczas obozu, więc być może damy im większe szanse.
0: Wspominał pan o liczbie sprzedanych biletów. Gdybyśmy mogli to jeszcze podkreślić naszym słuchaczom, ile dokładnie biletów mamy sprzedanych w tej chwili i czy oczywiście jest pan usatysfakcjonowany tym zainteresowaniem wokół meczu Wisła-Kraków-Wrexham?
1: Na tą chwilę mamy około 22 tysięcy biletów, trochę powyżej, więc pewnie skończy się na 23 plus tysiącach biletów. Jest to absolutnie niesamowity wynik. Proszę sobie tylko wyobrazić, że no my w tym ostatnich 30 dniach sprzedawaliśmy również karnety, wyprzedaliśmy mecz z GKS-em Katowice w ciemno, który będzie 27 lipca, więc jesteśmy naprawdę z tego zadowoleni. Również patrząc historycznie, no, gdy świętowaliśmy stulecie na meczu z Sewillą było 6,5 tysiąca kibiców, gdy graliśmy mecz przyjacielski z AS Monaco mieliśmy 4,5 tysiąca kibiców, gdy graliśmy z Napoli będący wówczas w abstrakcyjnie niedobrej formie, na stadionie było również 16 tysięcy kibiców tylko, więc dzisiaj z Wrexham będzie na tym meczu powyżej 23 tysięcy kibiców najprawdopodobniej. Mogę też zdradzić, że to będzie najlepszy w historii przychodowo mecz, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, czyli wartość finansową dla nas. No i też możemy zobaczyć tak naprawdę, w jaki sposób sprzedają się przykładowo bilety dla naszego rywala w Krakowie, czyli Krakowie na mecz z Sewillą, bo tam nieco ponad 6 tysięcy biletów dopiero się sprzedało, a mecz za tydzień. Więc myślę, że Wisła Kraków znowu wyznacza standardy, bo mecz towarzyski w liczbie 23 tysięcy kibiców na pewno będzie robił wrażenie.
0: No i delikatnej szpileczki do rywali z zamiedzy zabraknąć nie mogło. To panie prezesie, jeszcze oczywiście. Na koniec. Gdyby pan mógł jeszcze na tę ostatnią chwilę zachęcić tych być może niezdecydowanych, żeby jednak wybrali się dzisiaj na stadion, żeby poświętować z Wisłą Kraków.
1: No zdecydowanie zapraszamy. Myślę, że to przede wszystkim, tak jak wspomniałem z jednym z wywiadów, mecz często to jest też pretekst po to, żeby się spotkać, powspominać, poantycypować co za chwileczkę. Myślę, że zarówno od strony typowo rozrywkowej meczu to będzie świetne wydarzenie. Mamy ładną pogodę. Myślę, że nawet jak troszeczkę się zepsuje, no to będzie słonecznie, więc zapraszamy serdecznie. To będzie świetny dzień, świetne wydarzenie i mamy nadzieję, że będziemy się świetnie bawić.
0: A jaki wynik?
1: Ja myślę, że jakiś remis byłby najlepszy dla obu drużyn.
0: Właściciel Wisły Kraków, pan Jarosław Królewski był razem z nami w programie Radia RMF24. Wielka przyjemność, zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.

Słuchacie radia RMF 24 w sobotnie popołudnie. W połowie lipca ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Poinformowali organizatorzy akcji, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Na stronie organizatora zamieszczono harmonogram inicjatywy. Początek zbiórki podpisów zaplanowano na połowę lipca, a koniec na połowę września. Potem pozostaje 30 dni na weryfikację podpisów i według harmonogramu w połowie października powinno zostać ogłoszone referendum, które miałoby odbyć się na początku grudnia. Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% puli wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy głosujących. Próg ważności referendum wynosi 3/5 liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To około 450 tysięcy osób. Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji.

0: Tu radio RMF 24 i nasz popołudniowy program. Jak co dwa tygodnie wracamy do cyklu W czym może pomóc, w którym sprawdzamy właśnie, w czym mogą pomóc specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym. Jeśli macie problemy w związku, z trudnościami zmagają się wasi bliscy albo wy sami, to te rozmowy są dla was. Dzisiaj jeden z najważniejszych życiowych tematów, bliskie relacje oraz seks. O terapii seksuologicznej opowiedział nam seksuolog, psychoterapeuta i autor książek Andrzej Grzyżewski, a rozmawiał z nim Mikołaj Wroński.
1: Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do ciebie pacjenci?
2: Mężczyźni zgłaszają się z tym, że nie bardzo im się chce albo w ogóle seksu, albo seksu w stałym związku, a kobiety się zgłaszają z tym, że mają takich partnerów, którzy unikają tego seksu. Natomiast to bardzo ewoluuje. Mogę nawet wróżyć, co się wydarzy za kilka lat, kilkanaście. Głównie pacjenci, mężczyźni będą przychodzili dalej z obniżonym popędem seksualnym, bo ta gospodarka rabunkowa, która obecnie jest okrutna i nie zapowiada się na to, żeby było lepiej. A po drugie będą przychodzili te z uzależnieniami od pornografii, od cyberseksu, od seksu płatnego, bo zwiększa się populacja osób, które boją się bliskości, boją się związków, boją się seksu z drugą osobą. Natomiast kobiety będą się coraz częściej zgłaszały z uzależnieniem od pornografii i z uzależnieniem od AI w kontekście relacji takiej romantyczno-erotycznej, bo już to się dzieje. Pacjentki mi mówią o tym, że one bardziej satysfakcjonująco flirtują sobie z AI niż z kolegami z pracy czy z partnerem.
1: Padły takie słowa jak gospodarka rabunkowa. Zastanawia mnie, co to właściwie znaczy w kontekście życia seksualnego.
2: Wielu moich pacjentów, i pewnie dlatego są moimi pacjentami, opowiada o tym, że śpią mało, w sensie poniżej 7 godzin. Zazwyczaj śpią około 5 godzin. A mężczyźni potrzebują spać od 7 do 9 godzin. Więc można przyjąć, że tygodniowo, śpiąc po 5 godzin, to wypada im co najmniej jedna doba, półtorej doby. To jest dużo. Zwłaszcza to jest dużo dla seksualności. W sensie bardzo negatywnie to wpływa na seksualność, obniża popęd seksualny. Po drugie, złe żywienie jest tych moich pacjentów. Małe mają śniadania albo właściwie brak. Obiad też jest tak na biegu, a największa jest kolacja. Mało jest aktywności ruchowej. Takie podstawowe aktywności, jedzenie, spanie, ruch są zakłócone, no i od razu to podcina skrzydła seksualności.
0: Mówił seksuolog, psychoterapeuta i autor książek Andrzej Grzyżewski. Dłuższą wersję tej rozmowy w formie artykułu znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Dziś Światowy Zjazd Kaszubów w Gdyni. Tysiące uczestników po porannym przemarszu dotarły już na Molo Południowe, gdzie za chwilę rozpoczną się główne wydarzenia. A na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to opowiadaj, co teraz dzieje się na zjeździe?
1: No to jest moment, w którym przed chwilą zakończyła się msza święta, tradycyjna msza, która jest zazwyczaj tutaj co roku. W tym momencie uczestnicy przechodzą z kościoła na Molo Południowe. No i tu będzie koncentrowało się to życie na dwóch scenach wokół skweru Kościuszki. Za chwilę oficjalne rozpoczęcie zjazdu, od godziny 14 koncerty zespołów folklorystycznych z Gdyni, Sierakowic, Przodkowa. A obok będą działać stoiska. Co roku tradycyjne stoiska kół gospodyń wiejskich. Tam będzie można próbować regionalnych potraw, kupić kaszubskie rękodzieło i porozmawiać z twórcami lodowymi. To jest piękne święto, które co roku tutaj na Kaszuby przyciąga tysiące osób. Dużym zainteresowaniem co roku cieszy się także turniej kaszubskiej baśki, który odbywa się w tym roku wyjątkowo w pięknym miejscu na Darze Pomorza. A to jest taka najbardziej znana kaszubska gra, w którą, jak tutaj rozmawiam, wszyscy grają od dzieciństwa. Więc wyjątkowe święto, wszędzie wokół nas są kolory czarno-złote, tak jak flaga kaszubska, tak jak herb Kaszub.
0: Wszystko to brzmi znakomicie. Staszku, jednym z najgłośniejszych, pytanie, czy dosłownie, punktów programu ma być próba pobicia rekordu w grze na, uwaga, uwaga, diabelskich skrzypcach.
1: Dokładnie, bardzo charakterystyczny, znany instrument na Kaszubach. Możemy spodziewać się, że będzie głośno, no bo to jest instrument, który właśnie ma być jak najgłośniejszy. Zaplanowano to wydarzenie na godzinę 16 i tutaj ma się zgromadzić wtedy najwięcej osób. Rok temu w Szemudzie było 505 osób, jednocześnie grały na te osoby na diabelskich skrzypcach. Wyjątkowe jest to, że każdy, kto przyniesie diabelskie skrzypce, będzie mógł dołączyć do wspólnego wykonania. Wcześniej obowiązywały też zapisy, więc organizatorzy zapewnili parę skrzypiec dla tych, którzy byli chętni, żeby dołączyć. No będą też koncerty znanych osób z Kaszub, na przykład Natalia Schroeder po godzinie 18 ma właśnie tutaj wystąpić. No więc rozpoczyna się ten wielki kaszubski zjazd z całego świata. Kaszub. O, widzę, właśnie ktoś idzie jeszcze z truskawkami kaszubskimi w dłoni. No więc no, wielkie święto Kaszub.
0: Staszku, a ty złapiesz za skrzypce, zagrasz coś, czy raczej nie?
1: No, nie zapisałem się, ale mam nadzieję, że ktoś mi pożyczy. Jestem umówiony, że o godzinie 16 opowiem trochę o tych skrzypcach, faktach, więc mam nadzieję, że to będzie dobry moment, żeby to zrobić i chwycić, żeby zagrać, uderzyć, no bo to jest taki instrument, który trochę się nim podrzuca, trochę właśnie jak na bębenku. No, wyjątkowy instrument.
0: To jeżeli tylko, brzydko mówiąc, dorwiesz się do tych skrzypiec, proszę to koniecznie zarejestrować. Zjazd Kaszubów w Gdyni i Stanisław Pawłowski. Staszku, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
2: Radio RMF24.
0: Kuba Śliwiński i ja także bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część sobotniego popołudnia. Punktualnie o godzinie 13 zapraszam na Fakty RMF FM, a po godzinie 13 w Radiu RMF24 program W stylu Krychowiaka. Tym razem gościem Grzegorza Krychowiaka będzie komentator Mateusz Borek. Warto zostać z Radiem RMF24.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Easy, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
3: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 13, przenosimy się do studia faktów RMF FM. Jest z nami Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek najnowsze ustalenia w sprawie akcji ratowniczej w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie. Rano doszło tam do silnego wstrząsu. Potem rocznicowe obchody Krwawej Niedzieli w stolicy. Posłuchajcie, jak upamiętniono ofiarę rzezi wołyńskiej. A dziś na mundialu starcie gigantów Anglia-Norwegia. Sprawdzimy, jak to spotkanie komentują brytyjskie media. Akcja ratownicza w kopalni KGHM w Lubinie na Dolnym Śląsku. Po 8 rano doszło tam do silnego wstrząsu. Był silny, miał powyżej 4 stopni Richtera. W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, Michale. Powiedz, jak przebiega ewakuacja znajdujących się pod ziemią górników?
2: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie zginął i nie jest zagrożone życie żadnego pracownika kopalni KGHM.
3: We wzmocnionej kabinie maszyny górniczej, która została przysypana masami skalnymi, znajduje się operator, jest z nim kontakt i aktualnie ratownicy starają się go bezpiecznie uwolnić z maszyny. Pozostałych 19 górników, którzy przebywali w strefie zagrożenia w momencie wstrząsu, jest już bezpiecznych, nie mają też większych obrażeń, więc oni są już bezpieczni na powierzchni.
2: Powiedział mi przed chwilą Mirosław Kuk z KGHM Polska. Jak dodał, wstrząs był odczuwalny dla mieszkańców Lubina.
1: A do akcji ratowniczej w Lubinie wrócimy w kolejnych faktach. Na skwerze wołyńskim w Warszawie trwają uroczystości związane z 83. rocznicą ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. 11 lipca 1943 roku doszło do tak zwanej Krwawej Niedzieli, czyli apogeum ataków na polskich mieszkańców z terenów dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Na miejscu jest reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Dzień dobry, jestem.
1: Dzień dobry, Jakubie. Jak przebiegają te obchody?
4: Na miejscu są przedstawiciele polskich władz, Związku Kombatantów i byłych więźniów politycznych, ambasador Ukrainy oraz ci najważniejsi uczestnicy uroczystości, czyli ocalali z rzezi wołyńskiej oraz krewni osób, które zginęły w ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Przed chwilą odmówiona została modlitwa za zmarłych, odczytano apel pamięci, wojsko oddało salwę honorową, a teraz delegacje składają kwiaty przed pomnikiem rzezi wołyńskiej. Osoby, z którymi tu dzisiaj rozmawiałem, powiedziały mi, że o tej zbrodni nie można zapominać.
5: Nawet nie chodzi o tą ilość ludzi, które tam zginęła. Chodzi o to, w jaki sposób mordowano.
6: Żeby budować przyszłość, teraźniejszość, przyszłość, trzeba pamiętać o przeszłości. Jeżeli nie będziemy mieli szacunku do siebie, to nie będziemy mieli tego szacunku od innych.
4: Mówili mi uczestnicy obchodów, których krewni pochodzili z Wołynia, ze skweru wołyńskiego w Warszawie, Jakub Rybski.
1: W faktach teraz doniesienia z polskich dróg. Kolizja 4 samochodów osobowych na S8 między węzłami Radzymin Południe i Północ na Mazowszu. Zablokowany jest lewy pas w stronę Białegostoku. Również 4 samochody osobowe zderzyły się na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Tyniec i Bielany zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Katowic.
7: Fakty z Pomorza.
1: A spotykają się tam dzisiaj Kaszubi z całego świata. Za chwilę rozpoczną się oficjalne obchody corocznego zjazdu. Gospodarzem w tym roku jest Gdynia. Na molo południowym jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Dzień dobry.
1: Staszku, jak wyglądają ulice miasta i czego można spodziewać się dziś podczas zjazdu?
8: No, wszędzie widać czarno-złote barwy, tak jak na fladze i herbie Kaszub. Właśnie parada tysięcy Kaszubów z całego świata wchodzi na molo południowe. Mają za sobą 100-metrową, wyjątkową flagę Kaszub. Powrót do Gdyni zjazdu to symboliczne nawiązanie. Gdynia przecież obchodzi w tym roku swoje setne urodziny, a wyrosła z małej kaszubskiej wioski. O poranku na dworzec główny przejechały 2 specjalne pociągi Transkasubia. Ulicami miasta przeszedł już barwny pochód, a największe emocje zapewne około godziny 16. Wtedy rozpocznie się próba bicia rekordu we wspólnej grze na diabelskich skrzypcach, charakterystycznym kaszubskim instrumencie. Rok temu grało ponad 500 muzyków. Przez cały dzień będą też koncerty, strefa kaszubskich smaków, rękodzieła, a wieczorem na głównej scenie wystąpi m.in. głęboko związana z regionem Natalia Schroeder. Z Gdyni Stanisław Pawłowski.
1: Dziś wieczorem 2 ćwierćfinałowe mecze piłkarskich mistrzostw świata. Anglia kontra Norwegia oraz Argentyna-Szwajcaria. Nastroje w brytyjskich mediach przed spotkaniem wyspiarzy ze Skandynawami sprawdzał londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
9: Prasa pisze o starciu gigantów, ale eksperci tonują nastroje. Styl gry angielskiej reprezentacji jest wciąż krytykowany. Dziennikarze bezlitośnie punktują brak polotu, nudę i nazywają to jazdą na zaciągniętym ręcznym hamulcu. hamulcu. Kluczem do sukcesu będzie zneutralizowanie norweskiego strzelca Erlinga Haalanda i kontrataki. Angielscy kibice pokładają nadzieję w kapitanie Harrym Kane'ie i zjawiskowym Judzie Bellinghamie, którzy podczas tych mistrzostw wykazują znakomitą formę. Na pewno wrogiem obu drużyn będzie upał panujący w Miami.
1: Ależ to będą emocje. O 23:00 pojedynek Norwegia-Anglia, 4 godziny później Argentyna-Szwajcaria. A w nowych faktach o 14:00 zupełnie inna dyscyplina sportowa, żużlowe zawody z cyklu Speedway Grand Prix. Wracamy o 14:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
11: Kłaniam się nisko, Grzegorz Krychowiak, czas na dwugodzinne piłkarskie święto. To jest rozmowa, na którą czekałem nie tylko ja. Czas na Mateusza Borka. Jesteście ciekawi, czy poradzę sobie z legendarnym dziennikarzem sportowym? Koniecznie zostańcie z nami, żeby się przekonać.

0: Witam Państwa serdecznie. Ja w reprezentacji Polski rozegrałem 100 meczów. Dzisiejszy gość ma ich ponad 200.
1: Dzień dobry.
0: Mateusz Borek, witam.
1: Cześć, Jasiu, witam. Cześć. Witam. Słuchaj, ja się czuję nieswojo, bo to przez kilkanaście lat ja miałem taką okazję i przyjemność się przepytywać, a dzisiaj tutaj, wiesz, role się odwracają, także już drżę cały z niepokoju.
0: Jakie to uczucie?
1: Czy troszkę doświadczenia mam i jak coś, wiesz, jak coś nie dogadam, to dowyglądam, jak nie dowyglądam, to przemilczę jakąś szekspirowską pauzą. Natomiast rzeczywiście ja nie prowadzę takich statystyk, bo widziałem, że są tacy komentatorzy, którzy prowadzą sobie w zeszytach ile meczów ligowych, ile w europejskich pucharach, ile młodzieżówek, ile ekstraklasa, ile mistrzostwa świata, ile mistrzostwa Europy, ile finałów Ligi Mistrzów, ile finałów mistrzostw świata, mistrzostwa Europy, ile reprezentacji, ale myślę, że już koło 200 by się zebrało. Natomiast to jest w ogóle nieprawdopodobne, że człowiek lat ma 25 czy 53, to każdy jednak mecz reprezentacji dla mnie jest świętem. Niezależnie czy to jest Brazylia, czy to jest Anglia, czy to jest San Marino.
0: Ale jak wyglądały twoje początki?
1: Reprezentacyjne?
0: Nie, jako dziennikarz, komentator.
1: No wiesz, no to człowiek się wtedy przebijał. To tak jak ty wyjechałeś od siebie z małego miasteczka i pojechałeś do Francji, do szkoły, to ja też przyjechałem z Podkarpacia, mając 19 lat, do Warszawy i tutaj się gdzieś tam wszystko rozpoczęło. Oczywiście na początku nie w dziennikarstwie, no bo nie było na to szans. To nie jest tak, że wiesz, że były w tym pieniądze, że ktoś cię chciał zatrudnić. Tak naprawdę była jedna telewizja publiczna. Za chwilę zaczęły się pojawiać też stacje komercyjne, ale jak kiedy ja tu przyjechałem bodaj w 92 albo 93 roku, to tak naprawdę zacząłem pracę jako pracownik firmy, która była wtedy w wielkiej piątce firm konsultingowo-doradczych, czyli Pricewaterhouse. W zasadzie złapałem się tam tylko dlatego, że jak na tamte czasy przyzwoicie mówiłem w języku angielskim, a to wcale nie było tak powszechne jak dziś, że dzieci mają szkole angielskie, bo ja jeszcze jestem z tego pokolenia, że angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego
0: szkole nie było. Ale to był taki kolejący angielski?
1: Nie, no mówiłem przyzwoicie, ponieważ byłem po pierwszym roku amerykańskiej szkoły. Studiowałem biznes w amerykańskiej szkole w Nowym Sączu, ale ta szkoła była za droga dla moich rodziców. No to był taki koszt, nie wiem, pewnie ze $100 miesięcznie i nawet moi rodzice pracujący oboje, dla nich to było za dużo, żeby płacić, zwłaszcza, że ja tak nie byłem zbytnio przekładnym studentem poza zajęciami, miałem sporo godzin opuszczonych, miałem nie najlepsze zachowanie, ginąłem tam przy okazji egzaminów i dostałem jakieś w domu ultimatum. Pojechałem wtedy do Anglii na mecz Anglia-Polska. Jako kibic autobusem się tam, wiesz, potłukłem za 32 godziny i zostałem w tej Anglii. To była Anglia, gdzie Polak nie mógł pracować, gdzie nie było pozwolenia, więc na czarno się mieszkało, na czarno się pracowało. Połowę kasy z takich 18 godzin w pracy trzeba było oddawać agencji. Uciekało się czasami z tej kuchni hotelu Plaza przy Oxford Street, uciekało się przed immigration, bo to oznaczałoby błyskawicznie deportację, więc tam pracowałem z jakimiś braćmi z Ekwadoru i z innych krajów Ameryki Południowej i Środkowej w kuchni. No ale pamiętam, że wiesz, siedziałem na tym naszym mieszkanku, gdzie nas było z 6-7 Polaków i wtedy jeszcze był taki czas, gdzie była bardzo restrykcyjna służba wojskowa. Ja nie chciałem bardzo iść do wojska. Ci, którzy ze mną mieszkali, też nie chcieli być w wojsku. To wojsko tak naprawdę obowiązywało do 28 roku życia, więc też ta ucieczka za granicę była związana z tym, że nie chciałem być wcielony do armii. I jak tak z nimi rozmawiałem, mówię, jaki jest wasz cel, co wy chcecie w życiu zrobić, dokąd zmierzacie, jakie są wasze pasje, no to oni tak naprawdę żyli z dnia na dzień, żeby się skończył ten czas, kiedy możecie wcielić armię. No i tak mniej więcej po pół roku, gdzie w sumie miałem w głowie, że wyjeżdżam, żeby sobie kupić Volkswagena Corrado, bo to wtedy, wiesz, to było takie auto na poziomie dzisiaj grubego Porsche i było marzeniem każdego młodego chłopaka. No, ale oczywiście sobie tego Corrado nie kupiłem, bo tak naprawdę wszystkie pieniądze, które zarabiałem przez 6 dni, pracując na dwie zmiany w hotelu, gdzie pracowałem w kuchni, gdzie sprzątałem, gdzie miałem patelnie takie, na których się robiło, nie wiem, 230 jajek, taką jajecznicę i to była taka patelnia
2: o średnicy 2,5 metra, no to siedziałem sobie właśnie w domu, pamiętam, taka jakaś ballada leciała, Iggy Pop, i mówię, co ja tu robię? Ja mówię, ja byłem olimpijczykiem stylu przedmiotu i ja siedzę w jakimś Londynie, myję gary, uciekam przed immigration, nie mogę normalnie funkcjonować i wiesz, powziąłem tę decyzję, że wracam, poszedłem na następne studia, ale dosyć szybko wyjechałem z tej rodzinnej Dębicy, więc Pricewaterhouse, potem tutaj popracowałem ze 3 lata w nieruchomościach. No i trafiłem na swojej drodze na dwóch fantastycznych ludzi, Witka Domańskiego, który wtedy otwierał polski oddział Eurosportu, to był chyba 95 czy 96 rok, i na senatora Andrzeja Persona, u którego zacząłem pracować w takiej firmie PR-owskiej. On zajmował się PR-em sportowym, robiliśmy różne takie ciekawe rzeczy, typu, nie wiem, Puma Street Soccer, biuro prasowe Pucharu Świata w skokach, Mistrzostwa Świata w panczenach i tak dalej, i tak dalej. I na jednej z tych imprez zacząłem po prostu komentować na ulicy te mecze piłkarskie, bo robiliśmy to na rynkach w różnych miastach, ten Puma Street Soccer. Tam zapraszaliśmy gwiazdy lokalne futbolu i one sobie tam grały w piłkę z dzieciakami. No i Andrzej Persson przyszedł po którejś z tych imprez i powiedział, wiesz co, ja cię bardzo tutaj lubię i szanuję jako mojego pracownika, ale uciekaj. Uciekaj, to nie jest twój świat. Twój świat jest tam.
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Jaka w radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy.
1: Nigdy nie chciałeś być piłkarzem, bokserem?
2: No, bokserem chyba nie, bo to jest jednak ciężki sport i zabiera strasznie dużo zdrowia. Każdy myślę, że
1: młody... Ale w tym młodym wieku nikt co, każdy o tym nie myśli.
2: Zrobiliśmy raz ring z takich wieszaków w szatni, gdzie się nam wydawało, że jesteśmy mocni i chcieliśmy się zmierzyć z chłopakami, którzy już trenowali parę lat w sekcji. No więc skończyło się to tam, wiesz, uszkodzeniem chrząstek, krwią na parkiecie i zrozumieliśmy, że chyba to nam odjechało i to jest nie do nadrobienia. Natomiast myślę, że wiesz, no pewnie dzisiaj dzieciak marzy o tym, żeby w 90 minucie strzelić bramkę na PGE Narodowym. Ja byłem z tego pokolenia, gdzie no dla mnie Stadion Śląski był tym stadionem, który dzisiaj jest pewnie stary, który dzisiaj jest nie do końca nowoczesny, na którym się ciężej ogląda te mecze. Ale to był taki dla mnie stadion, który był pełen sentymentów, gdzie Polska toczyła te wielkie boje z największymi drużynami na świecie. I w ogóle taki mój pierwszy mecz w roli kibica reprezentacji to był, to już pewnie... Nawet nie wierzę, że taki mecz był. 1985 rok. Decydujące spotkanie o awansie do mundialu w Meksyku z Belgią 0-0. Fenomenalna dyspozycja Józefa Młynarczyka, który bronił te strzały Belgów, Zibi, Boniek i ta euforia na tym stadionie, gdzie jeszcze, wiesz, nie wszędzie były ławki, krzesełka. Tam pewnie było z 90 tysięcy ludzi na tym obiekcie i wielka euforia. My z kolegami jechaliśmy z przesiadkami, tymi pociągami osobowymi z Dębicy, co w sumie z tej Dębicy do Katowic nie jest daleko, no bo to jest, myślę, że maksymalnie 180 kilometrów, a ta podróż to w tamtym czasie pewnie trwała z 6-7 godzin. Ja miałem ile wtedy? 12 lat. I to był taki mój pierwszy mecz, na którym byłem i zakochałem się jakby w tej atmosferze, w tym takim napięciu, w tej niepewności, w tych takich emocjach, których po prostu nie ma nigdzie indziej.
1: Ale nie chciałeś wtedy być piłkarzem?
2: No, pewnie chciałem i tutaj znowu była taka sytuacja, że ja chodziłem do szkoły muzycznej i ojciec się nie chciał zgodzić, żebym trenował sport w klubie. Bo to codziennie, wiadomo, byliśmy na boisku, na podwórku, na SKS-ach. Wiesz, jak to jest w liceum? Do liceum to chodzi w roczniku 30 chłopaków. I tak naprawdę, jak nie jesteś niepełnosprawny, to jesteś w każdej reprezentacji szkoły w 10 dyscyplinach. A to było mało. To znowu trafiliśmy na jakiś makrolegion i zagraliśmy z drużyną, gdzie chłopaki już tam trenowali po 6-7 lat w klubie. Wydawało nam się, że jesteśmy dobrzy. Robiliśmy dobrze na małym. Wyszliśmy na duży plac, gdzie każde podanie było za lekkie, było niedokładne, gdzie odległości były inne, stukli nas tam chyba w tym meczu z 9-1. No i gdzieś te takie marzenia lekkie, było niedokładne, gdzie odległości były inne, stukli nas tam chyba w tym meczu z 9-1. No i...

0: nie wiem, klubowego, żeby być dobrym na poziomie trampkarza czy juniora. No musisz codziennie przyjść na te zajęcia i ileś tam wytłuc. No musiałeś to wytłuc.
1: Każdy zaczyna na trzepakach. Ja w klubie zacząłem grać, jak miałem 10-11 lat.
0: Wiesz co, może miałem... Może nie sprzyjał dom. Może miałem za dużo pasji. Bo wiesz, ja jednak jestem z takiego domu, gdzie mojego ojca sport w ogóle nie obchodził. Tak naprawdę to mama musiała brać moją stronę w środy, kiedy na jednym programie czasami właśnie był mecz europejskich pucharów, a na drugim było bardzo ambitne kino psychologiczne. Węgierskie między innymi, wiesz, Marta Mesarusz, inni. I wtedy jak uzyskiwałem porozumienie z mamą, to mama brała tatę do kuchni, że akurat ten środowy wieczór musiała z nim omówić bardzo ważne rzeczy domowe i dzięki temu zwalniał się telewizor.
2: Wracamy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko radia RMF24.

0: przy mikrofonie piłkarz emeryt Grzegorz Krychowiak, a ze mną czynny komentator Mateusz Borek.
1: Czy dziennikarstwo sportowe jest gorzej postrzegane niż inne?
2: Czy ja od początku byłem na to przygotowany, na taki odbiór. Miałem takiego profesora na studiach tutaj na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedyś taki świetny publicysta, on się głównie tenisem zajmował, nazywał się Andrzej Roman, już świętej pamięci. On nam zawsze powtarzał na zajęciach w zasadzie tylko dwa zdania. Pierwsze to mówił: dziennikarstwo najważniejszy jest pomysł, to sobie zapamiętajcie. I non stop to powtarzał, co zajęcia. A drugie to mówił: wy się musicie przyzwyczaić, że dziennikarstwo sportowe jest tym najgorszym, najniższym dziennikarstwem, najgorszą kategorią i tak naprawdę tylko raz na dwa lata jesteście ważni, wtedy jak są Mistrzostwa Europy, albo Mistrzostwa Świata, albo Igrzyska Olimpijskie, bo tak naprawdę to zawsze są ważniejsi ci dziennikarze polityczni, ekonomiczni, ci, którzy gdzieś jakby tam uczestniczą w życiu kraju. Ale mi to w ogóle nie przeszkadzało, bo...
1: Ale skąd to się bierze?
2: Skąd się bierze co?
1: To, że jest negatywna opinia na temat dziennikarzy sportowych.
2: Wiesz co, no bo po pierwsze to zauważ, jakie jest zainteresowanie sportem w Polsce. Jeśli my dzisiaj mamy, nie wiem, 37,5 czy 38 milionów mieszkańców i w Polsce się sprzedaje już dzisiaj nie codziennie, tylko dwa razy w tygodniu 20 do 30 tysięcy gazety sportowej, to pokazuje realne zainteresowanie sportem. Jeśli w Polsce w tamtym sezonie jest półfinał Champions League, Inter Barcelona i jeden mecz jest transmitowany u licencjobiorcy, czyli w Canal Plus, i u sublicencjobiorcy, czyli w TVP, ale drugi mecz, ten decydujący o awansie, jest transmitowany tylko przez Canal Plus. Czyli trudno sobie wyobrazić lepszy mecz. Wojtek stoi między słupkami, Robert jest szansa, że wejdzie, bo jest po urazie, a Piotrek Zieliński z Nikolą Zaleskim są zawodnikami Interu. I mówimy o półfinale Ligi Mistrzów, wielkie firmy Inter Barcelona i szansa czterech Polaków na placu gry. No i ten mecz ogląda publika w 38-milionowym kraju na poziomie 300 tysięcy. 300 tysięcy. I to jest realne zainteresowanie sportem. I to jest znowu potem związane, moim zdaniem, z pewnym porządkiem i z pewną kulturą życia.
1: Ale chcesz mi powiedzieć, że nie ma zainteresowania piłką nożną w Polsce?
2: Chcę ci powiedzieć, że to nie jest taka religia jak w Hiszpanii. Chcę ci powiedzieć, że my jemy rano jajko w domu, a nie schodzimy do baru, żeby się napić soku, żeby zjeść croissanta i żeby z tego wieszaczka odwiesić gazetę As albo Markę i poczytać. I dlatego tam się sprzedaje tyle egzemplarzy, a w Polsce ludzie czytają komputer przy śniadaniu w domu, gdzie za oknem jest śnieg.
1: Ale reprezentacja jest wyjątkiem?
2: Reprezentacja jest wyjątkiem. Reprezentacja jest religią. Reprezentacja, zwłaszcza na turniejach, jest czymś wyjątkowym. Jak sobie dzisiaj skojarzyłem te wyniki oglądalności, że taki mecz z Portugalią, który grałeś, oglądało w Polsce...
1: Na euro
2: blisko 17 milionów ludzi. Wtedy były prawa w TVP i w Polsacie i się podzieliła ta widownia praktycznie po 50%, czyli po 8,5 miliona.
0: Za moment ciąg dalszy naszej rozmowy. Zostańcie z nami, bo jeszcze trochę przede mną do opowiedzenia z moim gościem.

0: Tu radio RMF 24, rozmowy w stylu Krychowiaka. Kontynuujemy nasze spotkanie.
1: Powiedz mi na temat tego dziennikarstwa, bo ty też trochę tak negatywnie wypowiadałeś się na te na ten temat. Na temat dziennikarzy w Polsce.
2: Że ja się wypowiadałem negatywnie. Po prostu uważam, że ten zawód trochę dzisiaj stracił prestiż. W tym zawodzie umówmy się, że nie ma pieniędzy. No jeśli mamy być szczerzy, no to generalnie w tym zawodzie nie ma pieniędzy. Oczywiście nigdy się nie wolno porównywać z wynagrodzeniami w innych krajach, bo jest inny rynek pracy, inna jest wartość praw telewizyjnych, inny jest PKB, inny jest poziom zarobków, inne jest zainteresowanie futbolem, nie wiem, we Włoszech, w Anglii czy w Niemczech. Ale wydaje mi się, że dzisiaj no to jest taki zawód, który jest zawsze pasją, zawsze zabawą. Ja mam takie wrażenie, że jak chcesz grać całe życie w filmie Był sobie chłopiec, to wybierz dziennikarstwo sportowe. To jest takie miejsce, że wiesz, ciężko dojrzeć, ciężko mówić, że coś robię poważnego. Oczywiście no ja pewnie w tym zawodzie jestem dzisiaj trochę niestandardowy, bo mam tam jakieś swoje rzeczy, które robię od lat w życiu i mogę dzisiaj powiedzieć bez kokieterii, że przychodzę do telewizji komentować mecze, dopóki mnie chcą, dla przyjemności. Znaczy, to nie jest tak, że przyjdę za darmo, bo ktoś powie, no to robisz za darmo? Nie, nie robię za darmo. Ale po pierwsze, nie kłócę się o pieniądze, tylko korzystam ze stawek takich, jakie proponuje mi rynkowych stacja. Takie, które mogą mi zapłacić. Cieszę się, że jeszcze ktoś mnie chce i zatrudniać, i słuchać, ale cały czas to traktuję w kategorii wielkiej przyjemności. Czy jak mnie dzisiaj zapyta młody człowiek, czy to jest zawód, w którym się łatwo dorobić? Nie. Myślę, że nie. To jest po prostu ciężka praca. Sam zobacz, jak wygląda rynek pracy w Polsce w mediach sportowych. Jest coraz więcej zwolnień, jest coraz więcej jakby takich synergii, jest coraz więcej połączeń redakcji, coraz więcej artykułów, nie tylko sportowych, redaguje AI. Za chwilę wszelakie takie narzędzia będą zmierzać do tego, że tak naprawdę będzie AI pisać artykuły, ktoś tylko to będzie sprawdzał, będą montować i wycinać rolki na media społecznościowe i nie będzie do tego potrzebny normalny człowiek. To jest tak trochę jak z fabrykami, czy opon, czy innych, czy samochodów, czy innych produktów, które są nam potrzebne do normalnego życia, że człowiek zostaje zastąpiony przez maszyny. I niestety coś, co mi się kiedyś wydawało niemożliwe, że się wydarzy, to się właśnie dzieje. I kiedyś, jak ja trafiałem do dziennikarstwa, to mi dziennikarstwo kojarzyło się właśnie z taką instytucją ciekawego świata reportera, który chce wsiąść do pociągu byle jakiego albo do byle jakiego autobusu, pojechać do innego miasta, przesiąść się na autobus miejski, pojechać na stadion, po tym meczu zostać z piłkarzem czy z decydentami klubowymi, spędzić trochę czasu, czegoś się dowiedzieć, coś napisać, zrobić jakiś wywiad, zdobyć trochę takiej wiedzy jakby nieformalnej, którą potem będziesz miał w głowie i możesz do czegoś wykorzystać, oczywiście nie zdradzając swojego informatora. No, i wtedy ktoś do ciebie mówił w redakcji, przywieź mi coś ciekawego, jedź. Zapakuj plecak i jedź, przywieź mi coś. Napisz mi dobry artykuł, daj mi ekskluzywną treść. Wiesz co dzisiaj słyszę najczęściej młody człowiek przychodzący do redakcji, nie tylko sportowej? Daj mi klik. Daj mi clickbait. Daj mi tytuł, który się kliknie. I to jak gdyby się przekłada na to, że siedzą goście, wymyślają tytuły, żeby się klikały. Potem zaczynasz czytać artykuł. I tam w sumie w tym artykule niczego nie ma, tylko musi być nośny tytuł. Bo bardzo często gdzieś pensja czy premia, czy na samym końcu byt jednego, drugiego, trzeciego młodego człowieka, także w dziennikarstwie sportowym, zależy od tego, ile on wypracuje klików w skali miesiąca. A jak ktoś od ciebie wymaga klików, to za chwilę wymaga od ciebie kłamstwa. No bo ty musisz naginać, ty musisz dopowiadać, ty czasami musisz konfabulować, żeby stworzyć coś, co się kliknie. I to jest takie smutne, no bo ja mówię, no ja wolałem być kiedyś kolekcjonerem informacji. Jeździć w Polskę, jeździć po świecie i zbierać informacje, zbierać fakty, potem gdzieś tam mieć jakąś opinię na pewne tematy. A dzisiaj to mam takie wrażenie, że właśnie liczy się klik. Najczęściej w tych mediach pisanych ważniejsze są social media od dziennikarzy, którzy mają piękne pióro, świetne pióro. Zobaczcie, teraz dziennikarzy takich uznanych też na polskim rynku w sumie kończy swoją działalność, bo już nikt nie chce czytać długich treści, nikt nie chce otworzyć gazety, gdzie nie było kiedyś telefonu komórkowego, i przeczytać fajny artykuł na 3-4 strony. To jest dzisiaj 300 znaków, 500 znaków, 700 znaków, dwa zdjęcia, nośny tytuł, klik. I tak to się odbywa. A sprawozdawcy w dużej mierze no, też dzisiaj nie muszą być zbytnio ciekawi świata, tylko po prostu znać język, trochę śledzić piłkę i mieć trochę talentu do komentowania.
0: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF24 wracamy już za chwilę.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: I świat.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jeśli jesteście w trasie, zróbcie głośniej to fakty. RMF FM, jest godzina 14 w studiu. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od informacji z polskich dróg. Kierowcy, problemy z przejazdem w Mazowieckiem na Krajowej 60, Trójce i 50. Potem Dolny Śląsk. Sprawdzimy, jak przebiega akcja ratownicza w kopalni KGHM w Lubinie. W faktach także zachodniopomorskie. Kilkanaście osób poszukuje od wczoraj pumy. Leśnicy rozstawili zanęty. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 60 Trójce między Siedlcami i Łukowem w pobliżu miejscowości Mości Brody w Mazowieckiem. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Utrudnienia na Krajowej 50 między Mszczonowem i Grójcem na Mazowszu. W pobliżu Pniew trwa protest mieszkańców przeciwko planom budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Zakończyła się ewakuacja górników z kopalni KGHM w Lubinie na Dolnym Śląsku, po tym, gdy doszło tam do silnych wstrząsów. Nikt nie zginął, akcja ratownicza trwała niemal 5 godzin. W faktach ponownie nasz reporter Michał Radkowski.
2: Jestem.
1: Witaj Michale. Jak przebiegała ewakuacja uwięzionych górników?
2: Na miejsce przybyli ratownicy ze specjalnej jednostki JRGH, zaczęli wycofywać pracujących tam górników. Największy problem mieli z wydobyciem operatora z kabiny maszyny górniczej, która została przesypana masami skalnymi. Jego uwolniono jako ostatniego. W sumie wydobyto na ziemię 20 górników.
3: Obecnie znajdują się pod opieką lekarzy. Ich stan jest dobry. Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.
2: Mówi nam Mirosław Kuk z KGHM Polska. Wstrząsy pojawiły się rano o 8.11. Były odczuwalne w całym Lubinie.
1: 27 nielegalnych migrantów wykryli pogranicznicy i funkcjonariusze KAS w pobliżu Budziska w Podlaskiem. Ludzie ci byli ukryci w naczepie rumuńskiego tira przewożącego torf z Łotwy. Wśród zatrzymanych jest 18 Somalijczyków, 5 Pakistańczyków i 4 obywateli Afganistanu. Filmy z ich zatrzymania mamy na rmf24.pl. To drugi w ostatnich dniach podobny przypadek ujawnionej próby nielegalnego przewiezienia migrantów do Polski w ciężarówce na granicy z Litwą. Na początku lipca ujawniono próbę przewiezienia w tirze 54 osób. Kierował nim 37-letni Rumun, który również jechał z Łotwy.
4: Fakty z Pomorza Zachodniego.
1: W gminie Polanów od wczoraj kontynuowane są poszukiwania pumy. Niestety nieznane jest pochodzenie zwierzęcia. Nikt też nie zgłaszał jego zaginięcia. W akcji prowadzonej w okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo bierze udział kilkanaście osób. Leśnicy rozstawili zanęty.
5: Cały czas są na miejscu ludzie z firmy, która zajmuje się wyłapywaniem takich dzikich zwierząt. Wczoraj zostały wyłożone pewne zanęty. Jeżeli chodzi o mięsko i ryby, zobaczymy, czy akurat przyniesie efekty, no bo gdzieś tam wczoraj pojawiła się w jednym z miejsc koło Karsinki i, że tak powiem, podjęła się tutaj tych wszystkich zanęt. No zobaczymy, bo dzisiaj rano od 5 już godziny są prowadzone dalej tutaj te poszukiwania.
1: Przekazał RMF FM Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Zaapelował także, aby w przypadku zlokalizowania zwierzęcia nie próbować go łapać na własną rękę. Wieczorem w szwedzkiej Malili kolejne w sezonie zawody cyklu Speedway Grand Prix. To będzie już 6 z 10 rund Mistrzostw Świata. Ta rywalizacja o 19, ale zawodnicy mają od rana liczne obowiązki. Jak w tym wszystkim znaleźć czas na odpowiednią koncentrację? Z Dominikiem Kuberą rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
6: Jak ty się przygotowujesz do startu? Co dbasz? Czy to już od rana samego od wstania, że tak powiem, jest fokus? Czy on się buduje jednak w ciągu dnia? I są jakieś takie stałe punkty, które są dla ciebie ważne?
7: Wiadomo, że w dniu Grand Prix dzieje się bardzo dużo, więc jesteśmy rozbici po tym dniu trochę, więc na wszystko przeli czas. Trochę na muzykę, przed treningiem, przed zawodami, na dobrą rozgrzewkę i przygotowanie się.
6: Jako radiowiec muszę spytać o tę muzykę, jakiś utwór czy wykonawca?
7: Zależy, na co przychodzi ochota. Czasem potrzebuję przed zawodami trochę się wyciszyć i coś bardziej spokojniejszego leci, a czasem trzeba się pobudzić i gdzieś tutaj wlatuje mocniejsza muzyka.
1: Jak spiszą się nasi żużlowcy? Usłyszycie o tym w wieczornych faktach RMF FM, ale zanim one, to my polecamy fakty za niecałą godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Marleny Chudzio.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: Zaczynamy drugą godzinę czystej przyjemności. Ze mną cały czas ikona wśród komentatorów, a zaraz zdradzi mi, jaki miał układ z Adamem Nawałką. Koniecznie dajcie głośniej i zostańcie z nami.

0: Przypominam Państwu skład dzisiejszego spotkania: Grzegorz Krychowiak i Mateusz Borek. Rozmawiamy oczywiście o sporcie. Czy dziennikarze mogą mieć wpływ na to, kogo selekcjoner powołuje?
1: A powiedz mi, ciekawi jedna rzecz, bo ja będąc w reprezentacji byłem świadkiem, że nasz skład pojawiał się jeden dzień przed meczem. Że rzeczywiście te relacje, które były zawiązywane między dziennikarzami a piłkarzami, to jakieś tam pojedynki toczyliście między sobą.
2: Nie, znaczy, wiesz co, to tak, głównie...
1: Żartobliwie
2: nie,
1: to
2: głównie, mówię. Głównie młodzi dziennikarze ścigają się na newsa. Sam miałem 20 parę lat, pracowałem w przeglądzie sportowym z Romkiem Kołtoniem i też wtedy, wiesz, żyliśmy w dużej mierze z newsa. Mieliśmy bardzo dobre kontakty z agentami, którzy opiekowali się polskimi zawodnikami, więc praktycznie każdy transfer, który w tamtym czasie był realizowany, czy w Bundeslidze, czy we Francji, czy w innej lidze, to mieliśmy go rozegranego na papierze ze szczegółami, z prowizjami, z pensjami i tak dalej, z kuluarami, kulisami.
1: I to był taki sukces, tak? Że
2: no,
1: dowiedzieć się pierwszy.
2: To było dobre, piątka, byłeś nakręcony, już wymyślony tytuł. Wiesz, wtedy to było jeszcze o tyle fajne, że nie było szansy, że ktoś cię wyprzedzi, bo nie było internetu. Tylko jak wiesz, weszliśmy do redakcji i klepaliśmy te 5000 znaków na temat tego transferu, to było wiadomo, że jutro Polska będzie rano w szoku, o 7 rano jak kupi gazetę.
1: I wstawałeś rano,
2: no,
1: i zobaczcie.
2: Jestem. Dzisiaj to jest tak, że nawet jak przygotowujesz gazetę, no to nie masz gwarancji, że za 3 godziny ktoś się o tym samym nie dowie, więc tylko pewnie byś nerwowo spoglądał w internet, czy to nie wypłynie. No bo zawsze coś wypływa. Bo zwykle w jakiś transfer jest kilka osób zamieszanych. Natomiast co do składu, no to jest tak. Część pewnie dziennikarzy ma dobrą relację z kimś z federacji. No i zawsze prezes czy dyrektor sportowy związku zadzwoni do trenera i ma prawo zapytać, kim ty tam jutro grasz. Więc jak ktoś miał prezesa, no to prawdopodobnie jego informatorem był prezes albo dyrektor
1: Mati,
2: sportowy.
1: Ale wie, że to jest... No ma, nie przesadzaj, wie, że to część zawodników wysyłała.
2: Część zawodników miała swoich dziennikarzy. Na pewno.
1: Tak.
2: Znaczy, może to jest złe słowo, że ja mam swojego zawodnika, albo on ma swojego dziennikarza, tylko się dzieliło. Ja ci powiem na przykład moja relacja z Adamem. To cię zaskoczy. Nie mówiłem tego nigdy. Ja miałem z Adamem na wałku taką relację jako komentator waszej reprezentacji, że znałem skład, zanim wy go znaliście. Zawsze w dniu meczu o 10 rano, jak skończył trener śniadanie, ja sobie do trenera dzwoniłem, albo trener do mnie, i dyskutowaliśmy sobie 15-20 minut o meczu. On mi mówił, co chciałby w tym meczu uzyskać, co będzie istotne, gdzie są takie punkty trudne w tym meczu, które mogą się wydarzyć. I wiedział, że ja już później chcę się do meczu przygotować, nie chcę kreślić tych nazwisk na stadionie, tylko chcę mieć w głowie jakby ten schemat. I ja ten skład, myślę, że przy okazji 90% spotkań, które komentowałem, to miałem. Ja nigdy tego składu nie podałem. Ja nigdy nie podałem tego składu nikomu z redakcji, nikomu z telewizji. Ja nawet przyjeżdżałem na stadion, gdzie się studio zaczynało o 18:00, i nie dawałem chłopakom na wozie do studia. Bo po prostu byłem umówiony z trenerem. Ja się z nim umówiłem na coś i wiedziałem, że Adam jest taki, że raz bym to zrobił i to byłby koniec jakiejś takiej naszej, wiesz, towarzysko-zawodowej relacji. Także no ja sobie to bardzo ceniłem. To też mi pozwalało się tak, wiesz, fajnie nakręcić do meczu, bo już wiedziałem, jaki on ma pomysł, o którym mi opowiedział, dlaczego wybrał tego, a nie innego zawodnika.
1: A to jest cenne.
2: No, to jest fajne, no. Bo nie musiałeś się zastanawiać w ostatniej chwili, kreśląc jedno nazwisko i wkładając w ostatniej chwili drugie, tylko w zasadzie się koncentrowałem tylko na nazwiskach drużyny rywala, kto zagra, kto nie zagra w tym spotkaniu. Dzisiaj jestem w tym wieku, że kompletnie nie mam potrzeby ścigania się na newsa. Czasami to bardziej się zabawia jakimś takim komunikatem na X-ie, żeby pobudzić dyskusję albo sprowokować.
0: Słuchajcie, to chwila przerwy, ale bądźcie czujni, bo to w stylu Krychowiaka.

0: Słuchacie radia RMF 24. Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: A powiedz mi, i bystrze mnie ciekawi ten temat Portugalii.
2: U siebie.
1: Na mistrzostwach Europy.
2: Przepraszam.
1: Bo ja tak, oczywiście w pierwszej chwili to był smutek, że się to wszystko kończy, ta przygoda. A potem miałem takie uczucie jednak względnego spełnienia i tego, że przeżyliśmy coś fantastycznego w wykonaniu tej drużyny. I zszedłem wtedy na stadionie w te katakumby i dawno, albo przez wiele lat nie widziałem tak wkurzonego Zbigniewa Bońka, który miał takie przeświadczenie, że
2: to się nie powtórzy,
1: że my tego nie dobiliśmy, że my tego nie dokończyliśmy, że oni byli absolutnie przy trochę innym podejściu do ugryzienia i że przy tych problemach walii to byłby finał Mistrzostw Europy. Jak ty to czułeś z pozycji boiska i szatni?
2: Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale często jest tak, że rzeczywiście jak strzelasz gola i masz trochę takiej drobnej satysfakcji, że później zmieniasz swój sposób gry. I że jesteś zadowolony, ale nie robisz tego świadomie. Niemcy tego nie mają. Niemcy jak strzelą pierwszą bramkę,
1: idą dalej,
2: chcą drugą, chcą trzecią. Chcą trzecią, żeby się skończyło 7-1. Ale nie wiem czemu w 99% czy 90% jest tak, że jak jest takie samo zadowolenie i robisz krok w tył.
1: To taki chyba był właśnie mecz, że w tej pierwszej połowie my nie poszliśmy za ciosem, żeby to dokończyć.
2: Nie? Nie wiem, czy może nieświadomie, że jak już raz udało ci się w karnych, to teraz czekałeś na te karne. Że jest taka jakaś satysfakcja z tego, że damy radę, a jednak na koniec dnia mogliśmy coś zrobić, ale z drugiej strony mogłeś zaryzykować, zbyć kontra. To jest piłka nożna. Ale rzeczywiście w
1: inaczej,
2: piłce nożnej
1: inaczej,
2: tak
1: czy
2: jest.
1: Miałeś poczucie dobrze wykonanej pracy po tym meczu jako cały turniej, czy takie poczucie niedosytu?
2: Niedosytu. No pewnie, że tak my się czuliśmy tak mocni wtedy, że nieważne, kto był przeciwnikiem. Ja myślę, że jak wtedy byśmy doszli do finału i grali z Francją, to byśmy wyszli z rękoma w kieszeniach. Takie było podejście. Nieważne kto, czy to Portugalia. I to była nasza wtedy siła. Ale no, rzeczywiście, ja się zgodzę, ale w piłce nożnej właśnie tak jest często. Że jest taka... Ktoś strzeli, później jest taka satysfakcja. A, wiesz co? Poczekam teraz. Co się zdarzy. A nie idziesz jeszcze, żeby dobić rywala.
1: Tak jak mówisz, Bayern i Niemcy nie czekają.
2: To prawda.
1: Bayern jak cię złapie, że masz słabszy moment, to ciebie nie ma.
2: Ale to jest rzeczywiście taka mentalność, którą trzeba wypracować na treningu. Tego to nie jest tak, że strzeliliśmy i trener ci krzyknie, wiecie co, dawajcie teraz jeszcze, idziemy dalej. To jest po prostu coś w głowie musi się przygotować jeszcze na treningach.
0: No to krótka chwila oddechu i wracamy. Dajcie głośniej, bo będzie ciekawie.

0: Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka na antenie radia RMF 24.
1: Ja dostałem czerwoną kartkę na Mistrzostwach Europy. Ty komentowałeś ten mecz.
2: Tak.
1: I na drugi dzień wyszedłem na konferencję.
2: No bo wiesz, ty już byłeś, myślę, na tym etapie takiej samoświadomości, dojrzałości, też już w życiu byłeś na takim etapie, że już swoje wygrałeś,

0: Swoje przegrałeś, swoje przeżyłeś. To nie był taki Grzesiek, któremu się tylko wszystko udawało i nie doświadczył jakby pierwszych rozczarowań w stosunku do swoich oczekiwań. I uznałeś, jestem dojrzałym facetem, biorę to na klatę, wychodzę, rozmawiam. My być może też wtedy, komentując ten mecz, właśnie zareagowaliśmy tak trochę za bardzo histerycznie i to się wiązało z tym, co ci mówiłem, że to jest zawsze taki dylemat, żeby znaleźć właściwy środek komentowania sercem i rozumem jednocześnie. Bo tak mi się wydawało, że absolutnie powinniśmy tych gości ograć.
1: Składa się w 100%.
0: I wyjść z grupy. I to nie jest tak, że czasami nie da się wygrać w 10, ale po prostu utrudniliśmy sobie to zadanie, nie? Dzisiaj pewnie gdybyś ten mecz miał rozegrać, to byś 6 razy cofnął nogę.
1: To prawda, ale mówisz, że znalezienie tego balansu, ale ty jako komentator w tym meczu odczułeś, że twoje zdanie przekłada się na opinię publiczną?
0: No zawsze nakierunkowujesz kibica w jakiś sposób swoją narracją. Ja wiem, że pewnie w wielu domach w tym czasie nie pije się orężada ani Coca-Coli, tylko się ogląda mecz i zwłaszcza jak jest modne takie oglądanie w kilka osób, to może jest telewizor ściszony i ludzie sobie między sobą dyskutują, ale myślę, że też jest spora grupa ludzi, która po prostu ogląda to spotkanie i słucha tego, co ty mówisz. I być może mam jakiś wpływ na to, co potem na temat danej sytuacji, czy danego spotkania, czy poziomu prezentowanego przez zespół sądzi przeciętny kibic. Ale to jest trudne. Ja właśnie mnie takie sytuacje też zawsze doświadczają, bolą, jak na przykład ty dostajesz czerwoną kartkę i ja w tym momencie sobie uświadamiam, że może to jest początek naszego końca w tym turnieju. Oczywiście nie wiem, co się wydarzy w następnych meczach, ale jeśli my z klucza gdzieś tam jesteśmy ludźmi w miarę logicznymi, rozsądnymi i realnie oceniamy wartość sportową naszych rywali, no to można było tutaj zakładać, że my potrzebujemy 3 punktów ze Słowacją, żeby mieć fajną sytuację wyjściową do wyjścia z grupy. Nawet nie wiem, co powiedziałem wtedy po tej czerwonej kartce. Nie odsłuchałem tego nigdy. Ja w ogóle nie słucham swoich meczów. Co ja powiedziałem w tym fragmencie?
1: Nie wiem, ale moja szefowa wydrukowała mi kilka komentarzy na mój temat i tak? Czasem się nie gryzłeś w język. No. Ale wiesz co? Ja się z tobą zgodzę, dlatego że ja po tym meczu poszedłem do szatni, mecz się skończył i powiedziałem 10 minut po meczu do Zbigniewa Bońka: sorry, ale przeze mnie nie wyjdziemy z grupy.
0: Tak powiedziałeś?
1: Nie, przepraszam. Sorry, ale spieprzyłem Euro. Bo ten pierwszy mecz, nieważne jaki jest, na przykład na przykładzie Kataru, że był jaki był, dla mnie solidny plus, no i dzięki temu wyszliśmy z grupy.
0: Tak, bo myślę, że na turnieju tak by matematyka odpowiada. Ważne jest nie przegrać pierwszego meczu. Nawet czasami masz słabszy dzień, grasz słabszy mecz, nie wszystko się zgadza, ale jak nie możesz wygrać, zremisuj. I dalej masz sytuację wyjściową przed następnym spotkaniem, a tak to stawiasz się po pierwszym meczu pod ścianą.
1: Ale ja nawet byłem w różnych sytuacjach i wiem, nawet ten jeden mecz schodzisz i jesteś tak, głowa do góry, idziesz po swoje. Kiedy przegrywasz, czy to było w Rosji, czy ten pierwszy mecz, masz wrażenie, że tak jakbyś... Oczywiście potrzebujesz trochę czasu i wychodzisz na drugi mecz z myślą, że ci wyjdzie, ale tak coś w głowie...
0: No jest już.
1: Coś już jest.
0: Coś już zostało. Dlatego też tak wszyscy czekają na te turnieje, bo to jest inny poziom napięcia, inny poziom podejścia do meczu. No nie wierzę, że mecz na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy, że o nim się więcej nie myśli, że się inaczej nie zasypia. To nawet piłkarz doświadczony, nawet piłkarz, co nie wiem, grał w Lidze Mistrzów duże mecze, czy grał w finałach europejskich, pucharach, no musi mieć taką świadomość, że tu jest jednak coś wyjątkowego. To jest scena, na którą patrzy cały świat.
1: Ale myślę, że to jest takie, to nie jest świadome. Masz wrażenie, że wychodzisz, ale jak już tam jesteś i nawet ten mecz z Argentyną. Okej. Jest jak jest, ale nie wiem czemu w głowie masz tak, wyjdziemy z grupy, jak dociągniemy tego, nie myślisz o tym, żeby ktoś ci dał ocenę za styl. No chcesz po prostu to zrobić.
0: Wyjść.
1: Wyjść, no w końcu wyjść. po tych... Tak, czułeś ten smak Euro 2016, jak wychodziłeś.
0: Tak.
1: Tą euforię tego, no że teraz po prostu chcesz to zrobić.
0: No jak było z tym gonieniem?
1: Którym tam?
0: No, z tą Argentyną. Czy to, ale, wszystko, czy to wszystko kity, ale, i mity?
1: Ale słuchaj, ja na przykład mi to odpowiada. Ja oglądam Atletico Madryt czasem.
0: Ale nie, ja nie mówię o gonieniu w meczu bez piłki, bez przedmiotu, tylko mówię o...
1: Fizycznie trudno.
0: Nie, o tych historiach, co się pojawiły, że ich prosiliśmy o niestrzelanie kolejnych goli. Bzdury?
1: A nie, ja nie. To jest, wydaje mi się, że to jest brak szacunku.
0: Ale powiedz
1: do
0: mi w ogóle, skąd taka rzecz się może urodzić?
1: Klikalność chyba. Dobrze o tym wiesz.
0: Nie, no ale skąd się to może urodzić? Bo wiesz, powiedzieć, wymyślić cokolwiek...
1: Ja sobie nie wyobrażam, żeby... Znaczy, no ale... ja nie słyszałem tego i nie wiem, skąd to się...
0: Ale ktoś na przykład wymyśla, że Krychowiak gra w Hiszpanii, zna tych gości z Hiszpanii, którzy grają w Argentynie i że trener go poprosił, żeby...
1: Mnie? To bo dotyczyło mnie?
0: No to w dużej mierze ciebie dotyczyło, bo ty
1: poważnie?
0: Bo ty po hiszpańsku mówiłeś.
1: Tak, tak. Naprawdę mówisz
0: naprawdę
1: poważnie?
0: Naprawdę ci mówię poważnie. Dlatego
1: no
0: cię
1: nie, znaczy, bo ja myślałem, że ktoś inny to zrobił, a nie. To na mój temat.
0: Na twój temat gdzieś tam słyszałem właśnie.
1: Że ja mówiłem.
0: Że ty.
1: No gdzie, no ale, ale no, to jest takie, no to jest właśnie chyba ta sama osoba, co
0: nawet nie,
1: mówiła.
0: Bo wiesz, bo moim zdaniem tak.
1: No ale gdzie, to jest nawet...
0: Graliśmy w tym meczu słabo, byliśmy tłem, no. Wyszliśmy z grupy, to są fakty.
1: Tak.
0: Natomiast... No, przypisywanie komukolwiek z was już teorii, że ktoś biega nawet za wspaniałym Argentyńczykiem i go prosi o oszczędzanie w meczu zawodowym na Mistrzostwach Świata, to jest brak szacunku do całej kariery.
1: A my słyszymy się za chwilę.

0: Radiu RMF 24 wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: Ciekawi mnie jedna kwestia, bo ty też się coś powiedziałeś, taką rzecz i mnie ciekawi, bo jesteś starszy ode mnie. Były momenty, w których praca była ważniejsza od wszystkiego innego. Dzisiaj wiem, że czas spędzony z synem jest nie do odrobienia. I wiesz co? Teraz jestem bardziej zajęty osobą niż jak byłem piłkarzem. Że chcę robić to. I wiem, że nawet jak cię spytam, czy coś by zmienił, to byś nie zmienił.
2: No ale to jest taka trochę, wiesz, to jest coś, co nie jest porażką. Pewnie bym tego nie zmienił, ale no to się ciągnie za mną całe życie. No bo sama definicja daty narodzin mojego syna to już jest coś nie tak z moją głową. Bo jeśli mnie pytasz, kiedy urodził się mój syn, to ja ci nie odpowiadam. W pierwszej kolejności 14 czerwca 2008, tylko ci mówię między meczami Polska-Austria i Polska-Niemcy. To już jest pierwsze coś, co się nie powinno dziać w mojej głowie. Druga rzecz, ja pamiętam, przyleciałem do Polski. Syn się urodził o 4 nad ranem. Ja wracałem ze Zbigniewem Bońkiem chyba z jakiegoś meczu w Hiszpanii w Salzburgu. No i tam pamiętam, dzwoni do mnie siostra żony, a Zbyszek mówi, dobra, spokojnie, mówi, do szpitala, tam 5-6 godzin, oddaj nowany, dobra, tam trzecia, czwarta się urodzi.
1: No to... Sposób mówienia, tak. Zrozumiałem, że tam nie piliście tylko wody.
2: No nie, Zbyszek mówi tak, no, słuchaj, co będziemy czekać na to pępkowe? Zacznijmy to pępkowe, zanim się urodzi, bo jutro trzeba wstać, bo jest kolejny dzień mistrzostw Europy. No ja na drugi dzień rano wstałem, poleciałem do Warszawy z Wiednia, wieczorem komentowałem mecz Niemców na stadionie Ernsta Happela, więc tak naprawdę byłem tutaj w szpitalu 3-4 godziny, wróciłem do Wiednia, czekał na mnie tam kierowca z Polsatu i pojechałem prosto na stadion, żeby komentować mecz Niemców, i wróciłem, dziecko miało miesiąc. No bo to był początek turnieju, ja wróciłem po finale, czyli gdzieś tam w połowie lipca. Wiesz, jak to się wszystko zmienia? Dziecko wygląda inaczej po miesiącu. Ja nie pamiętam pierwszej kolki, ja nie pamiętam pierwszego płaczu. Wiesz, to są takie rzeczy bardzo ważne jako dla człowieka, dla faceta. Jednocześnie no, mamy taki job, że podejrzewam, że byłbyś na innym kontynencie i też by ci się w danym momencie rodziło dziecko i też byś nic nie zrobił. Też byłbyś z drużyną.
1: Znaczy, jako piłkarz jest podobnie. Zawsze zadawałem sobie pytanie, jeśli byłby mecz i moja żona by rodziła, to bym pojechał po meczu. Ale różnica jest taka, że u nas jest ten okres do 35 roku. Później wszystko się zmienia. U ciebie nie ma tej daty ważności. No.
2: Nie ma, tylko że tego już nie nadrobisz. Bo to był ten pierwszy miesiąc po narodzinach dziecka. Tak naprawdę twój job przez lata, mój job, to głównie są weekendy. Dziecko chodzi do szkoły, jest zajęte na przykład przez wiele lat nauką w środku tygodnia. W sumie najwięcej czasu ma rodzic w weekend, żeby coś porobić z młodym.
1: Ty jesteś najbardziej zajęty.
2: Najwięcej ci ucieka tych weekendów, bo wtedy, kiedy, nie wiem, ludzie się spotykają, spędzają ze sobą czas, wychodzą w piątek do restauracji, w sobotę spędzają rodzinnie czas, idą do parku, do lasu, mają jakiś piknik, to ciebie non stop nie ma. To jest takie, wiesz, życie... Jesteś razem, jesteś daleko, jesteś obok, jesteś gdzieś tam wiecznie oparte na tęsknocie, na telefonie, na tym, że wrócisz, na maksymalizacji chwili. Potem próbujesz właśnie maksymalizując chwilę gdzieś pewne rzeczy nadrobić. No ale pewne rzeczy wydaje mi się, że są trudne do nadrobienia. I to nie jest tak jak powiedziałeś, bardzo rozsądnie. Nie zmieniłbym nic. Niestety bym nic nie zmienił. Dalej bym na tym turnieju został, bo mamy takie zawody, że my je kochamy.
1: Tak.
2: I niczego byśmy nie zmienili.
1: To prawda.
2: Chociaż mamy coraz większą świadomość, że no coś nam bezpowrotnie uciekło.
0: To była kolejna rozmowa z cyklu w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24. Grzegorz Krychowiak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: ogłosz. Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: Po reklamie.
3: Sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 15, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry, zapraszam. Mocne słowa prezydenta Karola Nawrockiego o zbrodni wołyńskiej. W Radrużu dziś obchody Dnia Pamięci o tych krwawych wydarzeniach z czasów II wojny światowej. W gminie Polanów w zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Leśnicy mają ważne informacje dla mieszkańców tych okolic. Na mundialu kolejna walka o miejsce w półfinale. Kto je zajmie? Norwegia czy Anglia? Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, powiedział prezydent Karol Nawrocki w Radrużu na Podkarpaciu. Obchodzony jest tam Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię.
2: Niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Są to słowa poetów Zbigniewa Herberta. I my jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów.
1: Tak zwana krwawa niedziela miała miejsce 11 lipca 1943 roku, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Leśnicy apelują o rozwagę i przypominają, że w przypadku zauważenia pumy nie należy się do niej zbliżać ani jej śledzić. Nie wolno też jej łapać na własną rękę. Poszukiwania zwierzęcia, przypomnę, trwają w gminie Polanów w zachodniopomorskim.
3: Z racji tego, że są to tereny gdzieś tam, gdzie też występują szlaki turystyczne, wiadomo, jest czas wakacji, ludzie są też w lesie, bo po prostu zbierają jagody, są też wędkarze, bo tam są nieopodal akweny wodne, tak więc no, warto tutaj zachować pełen spokój i oddalić się od miejsca, w którym spotkamy się z nią. A w ogóle też apelujemy, aby tutaj, że tak powiem, ograniczyć swoją aktywność w tym obszarze.
1: Podkreślał Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. To nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach w zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem. Zwierzę uchwyciła fotopułapka, wtedy drapieżnika nie złapano.
4: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Norwegia czy Anglia? To jedno z dwóch mundialowych pytań na wieczór. Obie ekipy zagrają ze sobą w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. W faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dla trzech norweskich piłkarzy to jest wyjątkowy turniej.
5: Tak, no bo idą drogą, którą kiedyś podążali ich ojcowie. Erling Haaland, Alexander Sørloth i Christian Thorsvedt powalczą dzisiaj o mundialowy półfinał. W 1994 roku w norweskiej reprezentacji na mundialu w USA byli Alf Inge Haaland, Joran Sørloth i Erik Thorsvedt. Oni wtedy odpadli w fazie grupowej. Teraz w tej sztafecie pokoleń synowie już przerośli ojców. Dla Norwegii mecz szczególny, bo tam pokolenia wyrosły właśnie na angielskiej piłce. Od końca lat 60. lub początku 70. mieliśmy jeden mecz w weekend w telewizji. To była właśnie Liga Angielska. Każdy to oglądał. Każdy miał swojego ulubionego piłkarza czy klub, któremu kibicował. Przypomina norweski selekcjoner Ståle Solbakken.
1: Początek tego spotkania o 23:00, a o 3:00 w nocy Argentyna zagra ze Szwajcarią. Pod znakiem deszczu niemal w całym kraju i burz we wschodniej Polsce zapowiada się w pogodzie ten weekend. Wielu turystom w Warszawie takie warunki jednak nie są straszne.
6: Odpowiednie wyposażenie, parasol, kurtka przeciwdeszczowa i nie przejmujemy się deszczem.
7: Jest co zwiedzać tutaj, naprawdę.
8: I co można robić?
7: Za chwileczkę idziemy do sklepów na mały shopping.
8: Czuć, że to lato? Czuć, że to wakacje? Czy przez tę pogodę może trochę mniej?
7: Ja czuję, bo nie muszę, ja jestem nauczycielką, więc nie muszę wstawać, czuję.
6: Również czuję kwestię tego, że jesteśmy tutaj poza domem, nie trzeba wstawać z budzikiem, można wstać, kiedy się człowiek wyśpi, a później po prostu robić to na zimę ochotę.
1: Usłyszał od turystyk w Warszawie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Nam też nie straszna pogoda, z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 16:00. Zostańcie z RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Czasem słońce, czasem deszcz, troszkę jak w bollywoodzkim filmie i faktycznie tych chmur jest sporo, deszczyk też się może pojawić, a burzowo jest na wschodzie kraju.
11: Tak, kurtka, wiatrówka to jest wciąż obowiązujący strój kąpielowy w Podlaskiem i na Wybrzeżu.
0: 23 stopnie to tak mniej więcej na termometrach, ale 19 w Koszalinie na przykład.
11: 16 Podlasie, 15 Zakopane, 16 Łeba.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynia.
12: RMF 24. Radio informacyjne.

you wait for me. And I feel a spirit moving me again.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: Poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Mamy 16 i mamy dla was najnowsze pytanie faktów w RMF FM. Marlena Chudzio, słuchamy.
1: Wołyń i rocznica dramatycznych wydarzeń na początek tych faktów. Pytamy też o postępy w pracach ekshumacyjnych ofiar tamtych zbrodni. Czy mistrz świata Argentyna zrobi następny krok do obrony tytułu i zamelduje się w półfinale mundialu? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nocy. W tych faktach zagramy też na diabelskich skrzypcach. Pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy jest zachętą do kolejnego ludobójstwa, mówił Karol Nawrocki podczas obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej. Prezydent odwiedził dziś podkarpacką wieś Radrusz. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak ważna dla mieszkańców jest to rocznica?
2: Bardzo ważna, bo pamięć o zbrodniach popełnionych w Radrużu przez ukraińskich nacjonalistów jest przekazywana tu z pokolenia na pokolenie.
3: Co roku sobie przypominamy.
4: Nam dziadkowie opowiadali.
5: Uciekali w pola. W snopkach spali.
2: Ci, którzy nie uciekli, byli mordowani. Tak było w Radrużu, tak było w wielu innych wsiach w tej okolicy. Prezydent Karol Nawrocki przypominał, że ludzi pchnęła do zbrodni czerwono-czarna ideologia, dlatego dzisiaj na te symbole nie ma w Polsce miejsca i że nie można mówić, że ukraińscy nacjonaliści byli dobrzy, bo walczyli z Sowietami, bo w ten sposób można też usprawiedliwiać Stalina lub Hitlera.
6: Zło jest złem. Niemiecki narodowy socjalizm był złem. Sowiecki komunizm był złem. Ukraiński nacjonalizm był złem.
2: Prezydent przypominał też, że w rzezi wołyńskiej ginęli nie tylko Polacy, ale też stający w ich obronie sprawiedliwi Ukraińcy.
1: W Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej sprawdzamy, jak przebiegają ekshumacje ofiar. Odnalezienie szczątków, identyfikacja i zorganizowanie godnego pochówku udało się dotąd zapewnić niewielkiemu ułamkowi ze 100-130 tysięcy ofiar. Przez lata przyczyną był brak zgody na to ze strony władz ukraińskich. Instytut Pamięci Narodowej wprowadzonej przez nie polityce dopatruje się jednak nierównego traktowania przy wydawaniu zgód na ekshumację.
7: W ciągu ostatnich 4 lat władze Niemiec starały się u władz ukraińskich otrzymać zgodę na przeprowadzenie procesu ekshumacyjnego żołnierzy Wehrmachtu. Kilka tysięcy żołnierzy zostało ekshumowanych. W tym samym czasie strona polska ekshumowała około 100 osób, 42 osoby ofiary zbrodni wołyńskiej i kilkudziesięciu żołnierzy polskich, którzy polegli we wrześniu 1939 roku.
1: Mówił Tomaszowi Skoremu dr Rafał Kościański z IPN. Pierwszą od wielu lat zgodę na ekshumację ofiar zbrodni katyńskiej instytut otrzymał dopiero kilka tygodni temu. Pracę na Ukrainie rozpoczął w najbliższy wtorek. Miała być stosunkowo łatwa droga do półfinału. Na razie jest piłkarska droga przez mękę. W nocy Mistrzowie Świata Argentyńczycy zagrają o półfinał ze Szwajcarią. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, ponownie na tym mundialowym faworytem jest Argentyna.
8: No tak było w meczach z Republiką Zielonego Przylądka i z Egiptem. W obu spotkaniach Argentyna miała duże kłopoty, ale dwukrotnie wyszła z nich obronną ręką, a to na pewno hartuje drużynę. Szwajcarzy, przypomnę, mundial rozpoczęli od poważnej wpadki, remisu 1-1 z Katarem. Później wygrali z Kanadą i Bośnią i Hercegowiną, a już w fazie pucharowej wyeliminowali Algierię oraz Kolumbię. No teraz spadają na przeciwnika z najwyższej półki. Dla mnie to bardzo dobra drużyna. Mogą wygrać albo przegrać, ale na pewno będą walczyć. Mają doświadczonych piłkarzy, są silni fizycznie. To jest naprawdę wymagający przeciwnik. Tak mówił o Helwetach argentyński selekcjoner Lionel Scaloni.
1: Początek tego spotkania o 3 w nocy. Wcześniej, bo o 23 mecz Norwegia-Anglia.
9: Tym żyje region.
1: Kaszubi z całego świata zjechali do Gdyni. Właśnie teraz na Molo Południowym rozpoczyna się próba bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach. Rok temu w Szemudzie zagrało 505 osób.
10: Instrumenty, na których się grało od dawna, kiedyś nie było, takich jak saksofony takie. I ludzie sobie radzili jak potrafili. Są takie śmieszne te...
11: Właśnie, trochę straszne mają te twarze.
10: Wyglądają strasznie, no dlatego się nazywają diabelskie skrzypce.
12: Instrument perkusyjny, kaszubski, diobli.
13: Najważniejsze jest chyba skupienie i żeby utrzymać rytm.
11: Jak myślisz, dzisiaj uda się pokonać rekord?
13: Raczej tak. To widziałem dużo osób.
1: Usłyszał podczas światowego zjazdu Kaszubów nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Czy się udało? Sprawdzimy jeszcze dziś w popołudniowych faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 18. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM i Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Uważajcie na burzę i silny wiatr. To ostrzeżenia aktualne dla północno-wschodniej i centralnej Polski. Kto zostanie królową Wimbledonu? Trwa pojedynek Karolina Muchowa i Linda Noskowa. W Gdyni pobito rekord gry na diabelskich skrzypcach.
2: Prawie bym złamała tą pałkę, bo waliłam go tutaj w ten kapelusz.
1: Zaangażowanie, jak słychać, było spore. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami w północno-wschodniej i centralnej części kraju. Niebezpiecznie może być do późnego wieczora. Z tymi informacjami w faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Na co muszą się przygotować mieszkańcy tych regionów?
3: Na silne opady deszczu, gwałtowne burze i wichury. Alerty pierwszego stopnia obowiązują dla województw podlaskiego, północy lubelskiego, a także dla wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.
4: Tam prognozowana wysokość opadów podczas burz wyniesie do około 25 mm. Natomiast porywy wiatru podczas tych burz mogą sięgać 60-65 km na godzinę.
3: Ostrzega Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie możliwe są opady gradu. Na jutro na szczęście synoptycy nie prognozują już burz.
1: Karolina Muchowa i Linda Noskowa walczą w finale Wimbledonu. Dla obu Czeszek to szansa na pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. Mecz obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Pierwszy set rozegrany w ekspresowym tempie.
5: Tak, 31 minut i wygrana Noskowej 6-2. Ona dwukrotnie przełamała Karolinę Muchową. Sama nie dała rywalce podobnej szansy. Muchowa nie miała ani jednej piłki na przełamanie. To pokazuje, no jak pewnie w pierwszym secie serwowała Muchowa. Teraz na początku drugiej partii serwowała Noskowa, przepraszam. W drugim secie na początku jednak Linda Noskowa z kłopotami. Blisko była przełamania Muchowa, ale Noskowa utrzymała swoje podanie. Teraz prowadzi 2-1. Serwuje w kolejnym gemie oczywiście Muchowa. A na trybunach Wimbledonu oczywiście gwiazdy, mistrzynie, m.in. Petra Kwitowa, Maria Szarapowa, Martina Navratilova. Pojedynek czeskich tenisistek obserwuje też księżna Kate.
1: Jeszcze 2 tygodnie temu grał na mundialu. Teraz poinformowano o jego śmierci. Nie żyje Jaden Adams, piłkarz Republiki Południowej Afryki. 25-latek wystąpił we wszystkich 3 meczach grupy A mundialu. Był także rezerwowym w przegranym 0-1 meczu z Kanadą w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Nie podano przyczyny jego śmierci.
6: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
1: Już niemal 2/3 Polaków korzysta z AI w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. Sztuczna inteligencja stanowi dla nas nie tylko źródło urlopowych inspiracji, ale coraz częściej to także wirtualny przewodnik, niekiedy biuro podróży. Czy sztuczna inteligencja może nam zaplanować podróż marzeń? Pytaliśmy o to mieszkańców Warszawy.
7: Ja myślę, że ja jestem w sumie trochę tradycjonalistą i ja lubię sobie szukać samemu rzeczy. Czasami wejdę gdzieś w chat GPT, coś tam sprawdzę, ale akurat tak, żeby planować podróż, to nie.
8: Ja raczej nie używam do takich co sztucznej inteligencji, bo mam wrażenie, że mógłbym coś przez to ominąć. Dostałbym najbardziej popularne propozycje, a ominie mnie coś, co jest taką ukrytą perełką i AI tego nie znajdzie, bo nie jest na przykład wystarczająco wysoko w wynikach wyszukiwania.
9: Taki trochę strach przed tym, że algorytm nas wykorzysta i wpuści nas w malinę.
7: Trochę tak, trzeba używać mózgu, żeby nam nie zniknął.
1: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Udało się pobić rekord liczby osób jednocześnie grających na diabelskich skrzypcach. Stało się to podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Gdyni. W sumie grało 565 osób. Rok temu była to liczba 505.
10: Jakie to uczucie, gdy wszyscy razem gracie?
11: Jedność Kaszub!
12: Bijemy rekord, jak idzie!
10: Jeszcze w rytm wszyscy razem grają.
12: Jeszcze gramy, grajmy w rytmo. Każdy diobeł, każdy inny, każdy kolorowo i wesoło. Pokaż
13: cudowne. I że wszyscy się cieszą tym diabłem, jednak tak dużo ludzi ma wyczucie tego rytmu. To jest piękne.
10: To było słychać.
13: No tak, a to jest ważne. Ja nawet prawie bym złamała tą pałkę, bo waliłam go tutaj w ten kapelusz.
1: Usłyszał w Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Przez cały weekend Kaszubi z różnych stron świata będą świętować. Wcześniej nieśli przez miasto swój symbol, 100-metrową żółto-czarną flagę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 19. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Marlena Chudzio ponownie przed mikrofonem.
1: Zapraszam. Mur pamięci z nazwiskami m.in. ofiar zbrodni wołyńskiej ma stanąć w Warszawie, zapowiedział premier. Zacięty tenisowy pojedynek w finale pań na Wimbledonie. Na korcie dwie Czeszki, Karolina Muchawa i Inda Noskowa. W faktach też pytanie o pomysły urlopowe. Sprawdzimy obłożenie w gospodarstwach agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich. W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Zapowiedział to dzisiaj premier Donald Tusk.
2: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści.
1: Upamiętniać trzeba, ale ważne jest też to, żeby odkrywać prawdę, komentowali w podkarpackiej wsi Radrusz uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię.
3: Upamiętnić ofiarę oczywiście.
4: Przynajmniej te nazwiska, które znamy, powinny być w jakiś sposób wyeksponowane.
5: Jest to zbędne. Ofiar było tak dużo, że gdybyśmy chcieli wszystkich wymienić, nie zdołamy tego zrobić.
6: Sama tablica sprawy nie załatwi, bo tyle lat walczymy o to, żeby te ofiary zostały właśnie zidentyfikowane i nie udaje się nam.
7: Powinna być zdecydowana postawa rządu i premiera, żeby naprawdę upomniał się o tych bestialsko pomordowanych.
8: Więcej ekshumacji, więcej identyfikacji, więcej nazwisk.
1: Mówili uczestnicy rocznicowych uroczystości. Do tego, jak postępują prace dotyczące ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, będziemy wracać w wieczornych faktach RMF FM. Incydent z udziałem helikoptera w Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim. Jak poinformował RMF FM kapitan Łukasz Góralski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, maszyna zahaczyła o linię wysokiego napięcia.
9: O godzinie 14 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze nieużytków w wyniku zahaczenia przez helikopter linii wysokiego napięcia. Na miejscu zostały zadysponowane 4 zastępy, które zajęły się głównie zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, ugaszeniem tego pożaru.
1: Na szczęście nikt nie został ranny. Wyjaśnianiem incydentu zajmują się policja i prokuratura. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 w Śląskiem. W Katowicach między węzłami Mikołowska i Francuska osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Zwrot akcji w finale Wimbledonu. Linda Noskowa miała triumf na wyciągnięcie ręki. 4 piłki meczowe i gramy dalej. To Karolina Muchowa wygrała drugiego seta. Ponownie w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, to co wydarzyło się w drugiej partii, trudno wytłumaczyć.
10: No to prawda, w drugim secie 5-2 dla Noskowej, ale ciężko zadać ten decydujący cios w takim meczu, przy tych najważniejszych piłkach. Nerwy, ręka drży, no i piłki meczowe zmarnowane. Muchowa zaczęła to wykorzystywać, wykorzystała swoje doświadczenie. Trzeci punkt. Później po bardzo długim gemie serwisowym Noskowej 4, wreszcie 5, 6 i 7. Jest wygrany set. Noskowa no nie wytrzymała mentalnie tej presji. Podczas przerwy w grze głowa owinęła ręcznikiem. Szansa uciekła, ale trzeci set no to jest nowa historia. W nim jak na razie 1-0 właśnie dla Noskowej.
11: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Szczyt sezonu urlopowego jest coraz bliżej. To potwierdzają właściciele gospodarstw agroturystycznych i prywatnych kwater z Gór Świętokrzyskich. Chętnych na przyjazd jest równie dużo co przed rokiem.
12: Jest zainteresowanie, bo już od jutra znowu jest grupa.
13: Jeśli chcielibyśmy teraz znaleźć wolny termin pod koniec lipca albo na początku sierpnia, udałoby się, czy na razie jest wszystko zapełnione?
12: To znaczy, wszystko może nie zapełnione, jakieś 3-4 pokoje gdzieś by się wygospodarowało.
13: Ale trzeba szukać i dopytywać i kombinować.
12: Trzeba kombinować, bo nie wszystkie grupy, wiadomo, zajmują cały obiekt.
1: Z Kazimierą Grzejszczyk, właścicielką gospodarstwa agroturystycznego z otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A w wieczornych faktach będziemy sprawdzać, kto najczęściej wybiera właśnie tę formę wypoczynku.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: Żołnierze, buty tak zwane saperki.
3: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie 20. Co to oznacza, że w tym momencie w RMF FM mamy dla was kolejną porcję faktów?
1: Marlena Chudzio, zapraszam. W Strzegomiu na Dolnym Śląsku palą się okolice dworca PKP. Od tej informacji zaczynamy fakty. Zarzuty dla 19-latka ze Świętokrzyskiego odpowie za śmierć i zgwałcenie młodej kobiety. Linda Noskowa zwyciężczynią wielkoszlemowego Wimbledonu. W finale pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. O tym w mistrzowskich faktach sportowych. Potężny pożar w okolicy dworca PKP w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Palą się budynki pokolejowe. Na miejscu pracuje teraz ponad 80 strażaków i wciąż dojeżdżają kolejni.
2: Pożar w tym momencie jest nieopanowany. Na miejscu mamy ponad 20 zastępów Straży Pożarnej Ochotniczej Państwowej.
1: Powiedział nam przed chwilą brygadier Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Na miejsce zmierza już specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Wołowa. Będą monitorować stan powietrza wokoło, ponieważ cała okolica jest bardzo mocno zadymiona. Kłęby czarnego dymu widoczne są z oddalonej o ponad 10 km autostrady A4. Do tej informacji wrócimy w kolejnych faktach. Zarzut zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał 19-latek, który z powiatu jędrzejowskiego w Świętokrzyskiem. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego areszt. W faktach z nami Michał Radkowski. Michale, przypomnij, co się wydarzyło.
3: W nocy z czwartku na piątek policja dostała informację o kobiecie leżącej w zaroślach w Jędrzejowie. To województwo świętokrzyskie. Gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, 29-latka już nie żyła. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że do jej śmierci mogła przyczynić się inna osoba. Rozpoczęły się poszukiwania. Dość szybko zatrzymano 19-latka, to mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Jeśli potwierdzą się stawiane mu zarzuty, podejrzanemu grozi dożywocie.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 12 na Mazowszu. W pobliżu Gielniowa zderzyły się 3 osobówki. Droga jest zablokowana.
4: Tych faktów nie można pominąć.
1: 16 milionów złotych potrzeba na dokończenie budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli w Tychach na Śląsku. Stworzenie takiej placówki podjęła się fundacja, która od lat pomaga maluchom i ich rodzicom. Prowadzi już domowe hospicjum i centrum opieki dziennej. Powstający nowy budynek będzie tak naprawdę szpitalem z całodobową opieką dla nieuleczalnie chorych dzieci. Hospicjum będzie też zapewniało tak zwaną opiekę wytchnieniową.
5: Rodzice, którzy mają ciężko chore dzieci, muszą się nimi opiekować 24 godziny na dobę. Przychodzi taki czas, że są bardzo zmęczeni albo potrzebują zaopiekować się po prostu sobą. Iść do lekarza, położyć się do szpitala albo zająć się resztą rodzeństwa, która jest w domu i wtedy mogą wyjechać na krótki wyjazd właśnie z resztą gromadki. Wtedy opieka wytchnieniowa pomaga zaopiekować się chorym dzieckiem.
1: Mówi Natasza Godlewska, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Więcej o inwestycji i o tym, jak można pomóc w budowie, przeczytacie na rmf24.pl. A w faktach za godzinę przeniesiemy się do gminy Polanów w zachodniopomorskim, gdzie w dalszym ciągu prowadzone są poszukiwania pumy.
6: Tak, nawet do lasu iść na spacer czy coś, nie?
1: Bądźcie z nami o 21.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
7: Linda Noskowa, królową Wimbledonu, w finale pokonała Karolinę Muchową. Noskowa wygrała pierwszego seta w drugim, natomiast prowadziła 5-2. Górę wzięły jednak nerwy i tej partii nie udało się zamknąć. Wygrała ją Muchowa 7-5. Trzeci set to już spokój Noskowej, 6-3 dla 21-letniej tenisistki. Jej pierwszy wielkoszlemowy triumf. Ale Londyn to dziś nie tylko tenis, tam także przygotowania do piłkarskich emocji, bo za 3 godziny na mundialu Anglicy zagrają z Norwegami. Kibice na pewno wypełnią lokalne puby. Co mówi się na Wyspach przed meczem, który zostanie rozegrany w Miami? Sprawdził to Bogdan Frymorgan.
8: Dotychczasowe mecze angielskiej reprezentacji na turnieju były przeplatanką formy, ale jak zauważają komentatorzy, triumf nad Meksykiem w poprzedniej rundzie pokazał, że jedenastka Tomasa Tuchela ma w sobie mieszankę umiejętności i determinacji, które są niezbędne, by zajść w tych mistrzostwach naprawdę daleko. To, że mecz będzie pojedynkiem dwóch gigantów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda, być może jest uproszczeniem, ale od tych dwóch piłkarzy z pewnością będzie dziś zależeć bardzo dużo.
7: No, Haaland na turnieju strzelił już 7 bramek, Kane. 6 w nocy jeszcze pojedynek w Kansas City. Argentyna zagra ze Szwajcarią. W szwedzkiej Malili trwają zawody Speedway Grand Prix. Bartosz Zmarzlik w trzech biegach uzbierał 8 punktów. Walczy o bezpośredni awans do finału. 8 punktów ma także Australijczyk Brady Kurtz. Komplet 9. Brytyjczyk Robert Lambert. Patryk Dudek jeszcze nieźle. 7 punktów już na jego koncie. Kubera i Woryna niestety słabiej. Sofia Enaui kończy sportową karierę. Lekkoatletka opublikowała wpis w mediach społecznościowych. Pisząc te słowa, wracam myślami do dziewczyny, która wiele lat temu przyszła na pierwszy trening, nie wiedząc jeszcze, jak bardzo lekkoatletyka zmieni jej życie. Napisała dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów.
0: 1500. Radio RMF 24.

0: zbieramy dla was najświeższe fakty na temat pożaru na Dolnym Śląsku. O tym o 21:00. Marlena Chudzio.
1: W Strzegomiu strażacy wciąż walczą z pożarem w pobliżu stacji PKP. W Polanowie w Zachodniopomorskiem nie udało się wytropić pumy, którą nagrał jeden z myśliwych. Mieszkańcy są pełni obaw.
2: Tak, nawet do lasu iść na spacer czy coś, nie? To nie wiadomo, no podejść taki malutki kotek.
1: A w mistrzowskich faktach sportowych m.in. doniesienia z żużlowego toru. Już ponad 150 strażaków walczy z ogniem w Strzegomiu na Dolnym Śląsku, blisko stacji PKP. Od 4 godzin palą się tam budynki pokolejowe i składowisko odpadów. Fakty w tej sprawie ustala reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, jak przebiega akcja ratownicza?
3: Na miejsce co chwila podjeżdżają kolejne wozy strażackie. W gaszenie pożaru zaangażowani są ochotnicy i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. W sumie na miejscu jest już 35 zastępów i jak słyszę, będzie ich jeszcze więcej. Pali się kilkumetrowa sterta od odpadów. Ciemny, gęsty dym widoczny jest z wielu kilometrów. Na miejsce dojechała także grupa specjalistyczna ratownictwa chemicznego, która monitoruje stan powietrza w okolicy.
4: Apelujemy do mieszkańców, aby w miarę możliwości nie otwierali okien. Starali się nie przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie też tego pożaru.
3: Apeluje brygadier Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Jak ustaliłem w PKP, na razie pociągi jadące przez stację Strzegom kursują zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Kierowcy, uważajcie na S7 w Pomorskiem. W pobliżu miejscowości Koszwały pali się samochód osobowy. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska. Utrudnienia także na Świętokrzyskim odcinku trasy S7. Między węzłami Kielce Zachód i Kielce Jaworznia także płonie osobówka. Zablokowany jest pas w kierunku Krakowa.
5: Śledzimy fakty.
1: Fotopułapki i drony z termowizją na razie nie dały nic. Nadal nie udało się zlokalizować i schwytać pumy w województwie zachodniopomorskim. Zwierzę było widziane w okolicy miejscowości Polanów, niedaleko Koszalina. Służby od kilku dni przeczesują pobliskie lasy i próbują złapać drapieżnika. Mieszkańcy okolicznych miejscowości są mocno zaniepokojeni.
6: Ja do lasu nie chodzę. Niepokój, no bo wiadomo, że to dzikie zwierzę.
7: Z tego co ja wiem, no to ta puma nie jest jakby jakoś bardzo groźna. Albo szuka pożywienia, albo szuka właściciela, no bo ktoś się porzucił.
8: Parę osób widziało ją w tej karsince.
7: Tak. Podchodziła blisko do mieszkań.
2: Ale czy ona się nie boi, że tak pod ogrodzenia podchodzi do ludzi, że taka oswojona, nie? Tam leśniczy strzał oddawał i co, nawet uciekła kawałek i wróciła z powrotem i stała i się patrzała, nie?
8: Jest taki trochę niepokój.
2: Jest. Strach nawet do lasu iść na spacer czy coś, nie? To nie wiadomo, no podejdzie taki malutki kotek.
8: Zaatakuje od tyłu i będzie.
1: Usłyszała od mieszkańców Polanowa nasza reporterka Anna Pałamar. Agroturystyka to jedna z opcji spędzania urlopu w Polsce. Właściciele gospodarstw i prywatnych kwater z Gór Świętokrzyskich potwierdzają, że chętnych na przyjazd jest równie dużo co przed rokiem.
9: Jeżeli mamy jakieś wolne terminy, to niewielkie. No.
10: Ile kosztuje nocleg w gospodarstwie agroturystycznym tutaj w okolicy? Z jakimi cenami trzeba się liczyć?
9: Jeżeli jest jeden nocleg, to 90 zł brutto.
10: Z wyżywieniem?
9: Brutto, nie. To jest nocleg, a z wyżywieniem, ze śniadaniem 120 zł brutto.
10: A skąd przyjeżdżają goście? Z daleka?
9: Przeważnie z Polski, ale z całej Polski. Poznań, z Pomorza. Ja powiem tak, że my ostatnio to z Pomorza mamy dużo gości.
10: Oni z Nadbałtyku, tutaj w góry, Świętokrzyskie.
9: Ze Śląska, z Krakowa dużo mamy.
10: A z zagranicy też?
9: Też, czasami są.
10: Skąd?
9: Z zagranicy, Niemcy, no z Anglii.
1: Usłyszał w rozmowie z Kazimierą Grzejszczyk, właścicielką gospodarstwa w gminie Bodzentyn, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: Bartosz Zmarzlik z awansem do finału zawodów żużlowej Grand Prix w szwedzkiej Malili w fazie zasadniczej zajął drugą lokatę. Komplet punktów w tej części zawodów walczył Robert Lambert. W biegach półfinałowych o awans powalczą Patryk Dudek i Dominik Kubera. Kasper Woryna niestety odpadł z rywalizacji. W przeszłości w cyklu z powodzeniem jeździł Ty Woofinden. Brytyjczyk zdobył 6 medali mistrzostw świata, trzykrotnie był mistrzem globu. No a dziś ogłosił zakończenie kariery, naznaczonej także wypadkami i poważnymi kontuzjami. No, przez wiele lat żużel stanowił ważną część mojego życia. Ważniejsze od trofeów były jednak ludzie, przyjaźnie, miłości oraz momenty, które stanowiły dla mnie i przypominały mi, dlaczego zakochałem się w tym sporcie, powiedział Woofinden w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Murawa na sprzedaż. Kibice futbolu będą mogli kupić murawę ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. 4 kategorie cenowe od 450 do 3000 dolarów. FIFA chce w ten sposób zarobić 11 milionów dolarów, a to i tak kropla w morzu mundialowych dochodów. Według Bloomberga wyniosą one prawie 9 miliardów dolarów. Zmarł jeden z piłkarzy, który jeszcze niedawno grał na Mistrzostwach Świata. To reprezentant RPA Jaden Adams. Zagrał w 3 meczach swojej drużyny. Nie podano powodów śmierci piłkarza. Biało-czerwone siatkarki zbierały siły na ostatni dzień fazy zasadniczej Ligi Narodów. Jutro w Osace zagrają z Japonią i ten mecz przesądzi, czy Polki awansują do turnieju finałowego. Dziś Japonki przegrały z Turczynkami.
12: Też tabela to pokazuje, że jest bardzo ciasno. Jest ciasno na górze, jest ciasno w połowie tabeli, jest ciasno na końcu, więc tak naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe i tak naprawdę do ostatniego spotkania nie będzie wiadomo, jak ta tabela będzie wyglądać.
11: To rozgrywająca Alicja Grabka.
13: Radio RMF24.

0: sama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: Po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Za chwilę punktualnie 23. Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Po historycznym pierwszym awansie Norwegów do ćwierćfinału Mistrzostw Świata za chwilę pojedynek z Anglią w Miami. Mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar ludobójstwa na Wołyniu powstanie w Warszawie. Po silnym wstrząsie w kopalni KGHM w Lublinie niemal 5 godzin trwała tam akcja ratownicza. Na zegarze rozpoczyna się trzeci ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. W Miami za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Norwegia kontra Anglia. W centrum uwagi będą dwaj najlepsi strzelcy obu drużyn: Erling Haaland, który ma na koncie 7 goli, oraz Harry Kane z 6 trafieniami. Dla Norwegów to historyczny pierwszy awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, a zwycięzca tego pojedynku zagra w półfinale z drużyną Argentyny lub Szwajcarii. To spotkanie także tej nocy o 3:00. W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Ogłosił to na portalu X premier Donald Tusk. Dziś obchodzimy 83. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, czyli apogeum zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, zamieszkujących tereny dzisiejszej zachodniej Ukrainy, które przed II wojną światową były częścią II Rzeczpospolitej.
2: Uważam, że to jest niezły pomysł. Są takie tablice, gdzie są nazwiska, no na przykład legionów, prawda?
3: Premier Donald Tusk ogłosił taką nową inicjatywę wybudowania takiego muru pamięci, na którym by widniały nazwiska zidentyfikowanych ofiar ludobójstwa rzezi wołyńskiej. Jak panu się podoba taka inicjatywa?
4: Czy według mnie to jest takie, to jest troszkę groteska w takim ujęciu, że to jest po prostu takie złagodzenie moim zdaniem nastrojów społecznych poprzez prosty gest. No, uważam, że my, Polacy, nie potrzebujemy żadnych murów. My potrzebujemy ekshumacji.
1: Mówili uczestnicy warszawskich obchodów upamiętniających 83. rocznicę Krwawej Niedzieli. A rozmawiał z nimi reporter Jakub Rybski. Ludzka pamięć jest zawodna, a ekshumacje muszą poprzedzać prace poszukiwawcze. Tak mówi RMF FM Maciej Dancewicz z organizującej badania w Późnikach Fundacji Wolność i Demokracja. W ubiegłym roku właśnie tam przeprowadzono pierwszą od wielu lat ekshumację 42 ofiar rzezi wołyńskiej. Z Maciejem Dancewiczem rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, przez zmianę krajobrazu znaleziono zupełnie inną mogiłę.
5: Miejsce, którego szukali badacze, nie zostało jeszcze znalezione, bo po 80 latach teren, gdzie znajdowała się wioska, wygląda już zupełnie inaczej niż to, co zapamiętali świadkowie. Zamiast szukanego odkryty został jednak inny dół z ofiarami rzezi.
6: Duży pierwszy, który według wspomnień miałby mieć kilkanaście metrów do 18, wciąż nie jest znaleziony. Nawet jeżeli ta osoba, która wtedy miała 13 lat i mówiła, że on był taki duży, miał 18, no to trudno pomylić jednak dół 16-metrowy z takim, jak myśmy znaleźli, czyli 5-metrowy. Czyli cały czas szukamy tego dużego, którym powinno być no, drugie tyle osób, tyle ofiar, czyli około 40, myślę.
5: Mówi Maciej Dancewicz. Poszukiwania nieodkrytych jeszcze szczątków ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach rozpoczną się ponownie w sierpniu.
7: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Niemal 5 godzin trwała akcja ratownicza w kopalni KGHM w Lubinie na Dolnym Śląsku. Rano doszło tam do silnego wstrząsu. Miał on magnitudę powyżej 4. W wieczornych faktach z nami teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Przypomnij, jak przebiegła ta dzisiejsza akcja.
8: Wstrząs miał miejsce o 8:11. Na miejsce od razu przybyli ratownicy, którzy rozpoczęli ewakuację 20 górników uwięzionych pod ziemią. Największy problem mieli z wydobyciem operatora z kabiny maszyny górniczej, która została przysypana masami skalnymi. Jego uwolniono jako ostatniego.
9: Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.
8: Powiedział nam już po zakończeniu akcji Mirosław Kuk z KGHM Polska. Poranny wstrząs był odczuwalny przez mieszkańców Lubina.
1: 20. Marsz Autonomii Śląska przeszedł ulicami Katowic. Manifestacja nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego nadanej regionowi w lipcu 1920 roku. Rocznica tego wydarzenia to od wielu lat okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska, a także do upomnienia się o uznanie śląskiej godki za język regionalny.
10: To jest pokazanie, że mamy własną tożsamość, własną historię, własnogodka, że istniejemy pomimo tej całej zawieruchy historycznej na Śląsku. Mamy poczucie, że jesteśmy tutaj we własnej małej ojczyźnie.
11: Postulat o uznanie języka śląskiego za język regionalny wciąż aktualny.
12: Oczywiście, jak najbardziej.
11: A dlaczego to jest dla pani ważne?
12: No bo tu się urodziłam i cała rodzina moja jest ze Śląska.
1: Marsz autonomii obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A my cały czas obserwujemy mecz w Miami. Ten się już rozpoczął. 3 minuty dokładnie na zegarze. Będziemy o nim mówili jeszcze w faktach. Kolejne punktualnie o północy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF

0: Wyniki ostatnich ćwierćfinałów na Mundialu sprawdzajcie w Nocnych Faktach RMF FM. Teraz północ i w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Do rana potrwa akcja gaśnicza w Strzegomiu. Późnym popołudniem ogień objął zabudowania dawnego obiektu kolejowego oraz nielegalne składowisko odpadów. W Faktach też pilny apel o krew. W magazynach brakuje zapasów niemal wszystkich grup. A w Miami trwa ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata Anglia-Norwegia. Do przerwy na tablicy wyników 1-1. Fakty o północy rozpoczynajmy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce. Tam droga krajowa nr 12 jest aktualnie całkowicie zablokowana w Kąkolewie na odcinku Leszno-Gostyń po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W kolizji nikt nie został ranny, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z dużym pożarem w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy w Faktach, ogień objął zabudowania dawnego obiektu kolejowego oraz nielegalne składowisko odpadów w pobliżu dworca. Strażacy podkreślają, że akcja może potrwać do rana, bo palące się materiały są trudne do ugaszenia. Na miejscu pracuje także specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza. Kanada liczy na kolejne wspólne inwestycje energetyczne z Polską po uruchomieniu pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Kanadyjski minister energii ocenił, że projekt Baltic Power to początek szerszej współpracy obu krajów. Podkreślił także, że inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i otwiera drogę do kolejnych wspólnych projektów, m.in. właśnie w morskiej energetyce wiatrowej. Wakacje to trudny okres dla stacji krwiodawstwa w całej Polsce. Regularni dawcy wyjeżdżają na urlopy, a jednocześnie rośnie liczba wypadków. W magazynach brakuje zapasów krwi niemal wszystkich grup. We Wrocławiu szczególnie 0 RH-. Dlatego pojawił się apel o pomoc. Pan Marcin odpowiedział na niego błyskawicznie.
2: Wiem, że ten okres zawsze był newralgiczny. Bardzo dużo tej krwi jest potrzebne w okresie letnim, a ja jako stały dawca staram się jednak pomagać.
3: Jak często pan oddaje krew?
2: Regularnie, tak jak naprawdę mogę, czyli jako mężczyzna naprawdę 5-6 razy w ciągu roku. Dostaje się takiego powera, takiego kopa, że jednak ta krew, no, której się wyprodukować sztucznie nie da, komuś się przyda, a może i nawet uratuje życie.
3: A my dostajemy 2 dni wolnego.
2: Oczywiście, to jest duży benefit.
1: Krew można oddać w Centrum Krwiodawstwa, ale także podczas akcji terenowych. Najbliższe na Dolnym Śląsku odbędą się w poniedziałek w Oławie, we wtorek w Strzelinie i kolejnego dnia w Środzie Śląskiej.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Zamiast biura podróży, sztuczna inteligencja, to możliwe, ale warto zachować ostrożność, jeśli chcemy w ten sposób zaplanować wakacje. Eksperci ostrzegają, że popularne narzędzia AI nie zawsze zaproponują nam najlepsze rozwiązania na spędzenie urlopu. Podstawa to ograniczone zaufanie. Na przykład, gdy poprzez sztuczną inteligencję chcemy zarezerwować nocleg.
5: Sprawdźmy, u kogo kupujemy. Jaka jest ostateczna cena, jakie są warunki anulacji czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma, czy to jest biuro podróży. I sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie.
1: Radzi Anna Cichońska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. Pamiętajmy, że w większości przypadków sztuczna inteligencja bazuje na informacjach, które sama znajdzie w wyszukiwarkach. Choć mniej dzieci rodzi się w Polsce, to liczba dziadków i babć nie maleje. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że prawie 3/4 osób w wieku 50+ w Polsce ma wnuki. Dlaczego tak jest? O tym reporter RMF FM Michał Dobrowolicz.
6: To jest efekt tego, że osoby w wieku 50+ zazwyczaj miały więcej niż jedno dziecko. Dzięki temu rosną szanse na choć jednego wnuka albo choć jedną wnuczkę. I tak się dzieje. To potwierdza autorka tych analiz, dr Anita Abramowska-Kmon ze Szkoły Głównej Handlowej.
7: Nawet jeśli to bezdzietność rośnie wśród młodych pokoleń, ktoś ma jednak, więc tymi dziadkami osoby starsze w Polsce zostają, ale mogą mieć tych wnuków średnio mniej niż wcześniejsze pokolenia.
6: Delikatnie zmniejsza się też według tych danych zaangażowanie dziadków w opiekę nad wnukami i to wynika głównie z tego, że dziadkowie często mają więcej swoich aktywności. Jeśli chodzi o odsetek dziadków w społeczeństwie, Polska jest powyżej średniej dla Unii Europejskiej. W grupie 70+ ponad 90% osób ma wnuka albo wnuczkę. I to pokazuje, że u nas wciąż instytucja babci i instytucja dziadka mają duże znaczenie.
1: Jeszcze na koniec mistrzowskie fakty w RMF FM. Anglicy wyrównali niemal w ostatniej minucie przed przerwą. W Miami, jak mówiliśmy, trwa ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata Norwegia-Anglia. Do szatni obydwie drużyny zeszły z jedną bramką na koncie. Mimo zdecydowanej przewagi Anglii w posiadaniu piłki czy ilości podań, to Norwegowie zdobyli pierwszą bramkę. A za chwilę powrót na boisko w Miami i druga połowa. Na tablicy wyników na razie 1-1.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, to czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Piłka dalej w grze w ćwierćfinale Mundialu Norwegia-Anglia. Wszystko wskazuje na to, że będzie dogrywka. Mężczyzna, który przed weekendem na warszawskim Ursynowie zaatakował funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, spędzi 3 miesiące w areszcie. Spore utrudnienia w centrum Wrocławia. Przez kilka dni będą tam zmiany w organizacji ruchu przez renowację opuszczonej kamienicy. W Miami na razie bez zwycięzcy mija właśnie czas regulaminowy gry. Na tablicy wyników meczu Anglia-Norwegia 1-1. W drugiej połowie nie padła żadna bramka, a to oznacza, że prawdopodobnie za chwilę będzie dogrywka. Mężczyzna, który w piątek zaatakował funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed siedzibą jednostki na warszawskim Ursynowie, usłyszał zarzuty m.in. przygotowania do zabójstwa komendanta oraz innych policjantów. Według śledczych przygotowania miały trwać od kwietnia do lipca tego roku. Napastnik twierdzi, że jest podsłuchiwany i prześladowany przez funkcjonariuszy, a w wyniku ataku 3 policjantów zostało lekko rannych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Po wakacjach we wrześniu w życie ma wejść pierwsza część reformy systemu ochrony zdrowia. Tę informację dziennikarz RMF FM potwierdził w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o zaprezentowany w tym tygodniu pakiet zmian, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Szczegóły tych zmian planowanych na wrzesień zebrał nasz reporter Michał Dobrowowicz.
1: Po pierwsze, limit zarobków lekarzy, czyli maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Do września gotowy ma być też standard umowy, którą z lecznicami zawierają lekarze pracujący w oparciu o kontrakt, czyli ci, którzy prowadzą swoją firmę, tak by zmniejszyć tu pole do nadużyć. To potwierdza w odpowiedzi na moje pytania minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
1: Przepisy w tej sprawie są dopiero przygotowywane. W przyszłym tygodniu kluczowym dniem będzie czwartek. Te pomysły będą wtedy omawiane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Po raz pierwszy od wielu miesięcy w tych rozmowach wezmą udział przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej.
0: Najbardziej niesamowite było uświadomienie sobie, że w tych dołach leżą nasi krewni, osoby z tym samym DNA. Tak opowiada o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej w ukraińskich Późnikach Maciej Dancewicz. Wiceprezes organizacji poszukiwania Fundacji Wolność i Demokracja wspomina wrażenie, jakie zrobiło na nim odkrycie dołu, w którym znaleziono szczątki 42 osób, w tym być może jego bliskich.
3: Jak znaleźliśmy ten dół, to te osoby, o których ja zawsze słyszałem, w jakiś sposób się spersonifikowały. To znaczy ta historia nagle z opowieści, no, stała się taką namacalną historią, bo po prostu mieliśmy szczątki tych osób w dole. Być może tam byli właśnie bliżsi lub dalsi krewni, czy koleżanki ze szkoły mojej babci, bo takie też zginęły i o nich słyszałem, o jakby okolicznościach ich śmierci też wiem, jak wyglądały. I tu nagle się nam objawia ta historia, o której słyszałem i to było coś niesamowitego.
0: Wspomina Maciej Dancewicz. Badacze już w sierpniu mają wznowić poszukiwania w Późnikach.
4: Posłuchaj, to ci się przyda.
0: Uwaga kierowcy, przez kilka dni przez ścisłe centrum Wrocławia będzie trudniej przejechać. Wczoraj w nocy rozpoczęło się tam utrudnienie na ulicy Kazimierza Wielkiego. Na czym polegają? Sprawdzała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej na odcinku od Zamkowej do Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy muszą zjechać na przeciwległą jezdnię, która tymczasowo stała się dwukierunkowa. Te utrudnienia potrwają do czwartku. W weekend ruch jest mniejszy, więc długich korków pewnie nie będzie, ale od poniedziałku do czwartku trzeba spodziewać się dłuższej podróży. Wszystko z powodu renowacji opuszczonej kamienicy przy Świdnickiej. Deweloper musi postawić na jezdni dźwig. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
0: Leśnicy apelują o rozwagę i przypominają, że w przypadku zauważenia pumy nie należy się do niej zbliżać ani jej śledzić. Nie wolno też jej łapać na własną rękę. Poszukiwania zwierzęcia, przypomnę, trwają w gminie Polanów w zachodniopomorskim.
6: Z racji tego, że są to tereny gdzieś tam, gdzie też występują szlaki turystyczne, wiadomo, jest czas wakacji, ludzie są też w lesie, bo po prostu zbierają jagody, są też wędkarze, bo tam są nieopodala akweny wodne, tak więc no, warto tutaj zachować pełen spokój i oddalić się od miejsca, w którym spotkamy się z nią, a w ogóle też apelujemy, aby tutaj że tak powiem, ograniczyć swoją aktywność w tym obszarze.
0: Podkreślał Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. To nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach wschodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem. Zwierzę uchwyciła fotopułapka w okolicy Strachomina. Wtedy drapieżnika nie złapano.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Mimo zdarzających się korków, transportowcy nie narzekają na kontrolę Straży Granicznej na polsko-niemieckiej granicy. Jak usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, polska straż sprawdza auta w sposób, który nie wpływa na ruch graniczny. W ostatnim czasie zmieniła się natomiast sytuacja po niemieckiej stronie i to również na plus. Minął rok od wprowadzenia kontroli po polskiej stronie.
7: Rok od wprowadzenia kontroli na polsko-niemieckich granicach po tej polskiej stronie, tutaj jeszcze przez polską Straż Graniczną i polską policję. Jak to wygląda z perspektywy firm transportowo-logistycznych, właśnie kwestia wyjazdu na zachód, stania w tych korkach, czy to jest uciążliwe, czy pracownicy się skarżą, czy może jest zupełnie odwrotnie i te kontrole po polskiej stronie wyglądają dosyć płynnie?
8: Te kontrole od początku zostały wprowadzone w naszej ocenie, w ocenie firm transportowych wzorcowo. Nie stanowią żadnej przeszkody do przekroczenia granicy. Kontrole są wyrywkowe. Jest na przejściu granicznym dużo miejsca. Są osobne pasy wyznaczone do kontroli pojazdów, czy to ciężarowych, czy busów, czy osobowych. Także te kontrole od momentu, kiedy zostały wprowadzone, nie wpłynęły w żaden sposób na płynność przekraczania granicy.
7: A jeśli chodzi o te korki, które jednak rano czasem się zdarzają, to jest połączenie tych polskich i niemieckich kontroli razem, tych zwężek, które gdzieś tam są też na autostradzie?
8: Polskie kontrole nie mają tutaj nic do rzeczy, ponieważ tak jak powiedziałem, one odbywają się na bocznych pasach i nie wpływają zupełnie. Od początku korki były spowodowane kontrolą po niemieckiej stronie, niemieckich służb. To się w ostatnim czasie bardzo poprawiło, ale te korki, które czasem jeszcze obserwujemy, chociaż one są znacznie krótsze, to jest wciąż tylko i wyłącznie kwestia kontroli przez służby niemieckie.
7: Mówił pan, że te kontrole i pogranicznicy też zwracają na to uwagę, że to są wyrywkowe kontrole, że nie każdy samochód jest brany do takiej kontroli. Pracownicy gdzieś, nie wiem, czy raportują, czy opowiadają, ile razy gdzieś są kontrolowani, jak wygląda, jak przebiega taka kontrola?
8: To jest zupełnie przypadkowo, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, wyrywkowo. Kontrolowane są dokumenty, dowód osobisty, paszport kierowcy, dokumenty ładunku. Także to jest wyrywkowo i nie jest bardzo uciążliwe.
7: A jeśli chodzi o te kontrole po niemieckiej stronie, coś się zmieniło w ostatnim czasie?
8: Zmieniło się na plus po licznych naszych apelach firm transportowych z rejonu przygranicznego i z całej Polski, bo przejście w Świecku jest najbardziej oblegane w całej Polsce. Poprawiło się to in plus. Służby niemieckie w końcu uruchomiły dodatkowe pasy i auta nie są kontrolowane na pasach ruchu, co wcześniej powodowało wstrzymanie całkowite ruchu, tylko wyznaczone są pasy boczne i po tych zmianach rzeczywiście te kontrole są o wiele mniej uciążliwe. Czasu oczekiwania na przekroczenie granicy nie ma, albo jest to 20-30 minut, co jest zupełnie akceptowalne i nie przeszkadza nam w procesach transportowych.
7: To jest ten czas wliczony po prostu w całą logistykę wyjazdu, przejazdu?
8: Tak, musimy to kalkulować. Jest ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, więc jest też zwężka, ale to, tak jak mówię, w tej chwili jest to bez porównania mniej uciążliwe do tego, jak było wcześniej, gdy auta były kontrolowane na pasie, którym przekraczały granice, co powodowało wstrzymanie całego ruchu na przejściu granicznym.
7: Przyjeżdżając dzisiaj do Słubic, jadąc A2, widziałem właśnie, że niektóre ciężarówki już stały tutaj na węźle, na zjeździe z autostrady do Słubic. To jest kwestia tych kontroli niemieckich, rozumiem, tak jak pan mówił, tak? Czyli Polacy wykorzystują to przejście, dawne przejście graniczne w Świecku, coś, co doskonale znamy, zjazd w lewo i tam już jest, wtedy samochody są tam sprawdzane.
8: Tak, polskie służby korzystają z dawnego przejścia granicznego w Świecku i kontrole odbywają się według naszych obserwacji w 90, może nawet 95% w stronę odwrotną, czyli kontrolowane ważne są auta wracające z Niemiec do Polski, a wjeżdżające do Niemiec bardzo, bardzo rzadko, więc te korki, które tutaj się tworzą, wczoraj w poniedziałek znowu była troszeczkę kolejka po polskiej stronie, to jest tylko i wyłącznie kwestia kontroli służb niemieckich.
7: Weekendy, kwestia piątku, niedzieli, poniedziałku, tych dni w okolicach długich weekendów, świąt, czy to po polskiej, czy po niemieckiej stronie, to jest ten czas, kiedy jest większy ruch na autostradzie w rejonie przejścia granicznego, bo jak wiemy, tak zwana czerwona kartka w kalendarzu w Niemczech oznacza, że ciężarówki nie wyjeżdżają na te drogi szybkiego ruchu. To gdzieś też jest zawsze brane pod uwagę, jeśli chodzi właśnie o logistykę, kwestie wyjazdów pracowników na zachód?
8: Zdecydowanie tak. W niedzielę mamy zakaz jazdy w Niemczech, więc polskie auta zjeżdżają się przez niedzielę i w niedzielę od godziny 22 próbują przekroczyć granicę. Wtedy te korki, zatory są największe. Takim przykładem był na przykład poniedziałek zielonoświątkowy, gdzie było święto w Niemczech. W Polsce tego święta nie ma, więc przez niedzielę i poniedziałek tutaj była, słubice były całkowicie zakorkowane, tak? Kontrola do przejścia w Siecku sięgała tutaj do Kunowic, czyli de facto to jest 7 kilometrów do granicy, tak? Rozładowanie tej kolejki trwało do środy nawet, bo tyle było aut, które chciały przekroczyć granicę.
7: Czyli po prostu jadąc na zachód trzeba brać pod uwagę różne kwestie, sprawdzać kalendarz i mieć na uwadze również to, że przepisy w różnych krajach są różne.
8: Tak, na przykładzie tych zielonych świątek, które były w poniedziałek, u nas część aut przeprowadziliśmy na stronę niemiecką już w sobotę, żeby tych korków uniknąć. Aczkolwiek naprawdę jest to teraz sytuacja jednostkowa, bo po tych usprawnieniach po niemieckiej stronie te kontrole naprawdę są dużo mniej uciążliwe i tego czasu nie tracimy tak dużo jak wcześniej.
0: Mówił Maciej Kozłowski, przedstawiciel jednej ze słubickich firm transportowych, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na koniec tych faktów przenosimy się jeszcze do Miami. Czwarta minuta dogrywki, mecz Anglia-Norwegia. Przypomnę, to jest ćwierćfinał mundialu. No i mamy już pierwszego gola w tej dogrywce, czyli aktualnie na tablicy wyników 2-1 dla Anglii.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Informacja i muzyka. Radio RMF 24. When I was 6 years old, I broke my leg.

A już teraz zbliża się godzina druga i kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Sępi-Miernikowski, zapraszam. Anglia awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po dogrywce zwyciężyła z Norwegią 2-1. Po fiasku negocjacji w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji dziś możliwe nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej. To najgorsza fala pożarów w Hiszpanii od lat. W Andaluzji życie straciło co najmniej 12 osób. Po remisie w regulaminowym czasie gry o awansie do półfinału zdecydowała dogrywka i to w niej Anglia zdobyła zwycięskiego gola w meczu z Norwegią. Za godzinę